0: Policjanci z Krapkowic zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Gogolin, podejrzanego o brutalne pobicie 46-latka. Do zdarzenia doszło w połowie lipca na terenie Gogolina, a poszkodowany w stanie nieprzytomności trafił do szpitala. Przy zatrzymanym znaleziono narkotyki, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia.
1: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów, białego, czarnego, rudego lub łaciatego, możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Krakowie termometry pokażą 16 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, z nostalgią wspomina początki swojej kariery i przyznaje, że nie zmieniłby żadnej decyzji z przeszłości. Każde doświadczenie, nawet te mniej przyjemne, ukształtowało go jako artystę i człowieka. Kupicha podkreśla, że niezależnie od zawodu, każdy z nas musi odnaleźć swoją drogę, a niespodziewane sytuacje uczą nas patrzeć na życie z innej perspektywy. Dla niego i zespołu Phil koncerty to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim spotkanie z fanami i wymiana emocji. Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra z Coli. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może z Colim ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość. Justyna Steczkowska znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła przedłużyć i zagęścić swoje włosy. A efekt jest tak naturalny, że trudno uwierzyć, że to nie magia. Specjaliści od fryzur zastosowali dwie autorskie metody, które sprawiły, że włosy wyglądają jak z bajki. Czy to nowy standard piękna, czy po prostu kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi? Cóż, jedno jest pewne. Justyna wie, jak zrobić wrażenie. Olga Kalicka spędza wakacje na Majorce, gdzie za tydzień w luksusowym hotelu trzeba zapłacić nawet 50 tysięcy złotych. Oczywiście, to tylko drobnostka, jeśli ktoś chce cieszyć się 7 basenami, wodnymi zjeżdżalniami i całodobowym spa. A jeśli ktoś nie ma ochoty na takie wydatki, zawsze można poczekać do września, kiedy ceny spadają do zaledwie 16 tysięcy. W końcu, kto by nie chciał oglądać wschodów słońca w piżamie za taką cenę?
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley postanowili uciec od codzienności i wybrali się na randkę do Rzymu, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których para nie szczędzi sobie czułości, a fani są zachwyceni ich miłosną sielanką. Największe emocje wzbudziło zdjęcie z hotelowego łóżka, gdzie Roxana zapozowała zakopana w białej pościeli. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Rzym stał się ich ulubionym miejscem na romantyczne ucieczki. Polsat zaskakuje nowym programem Wielka Miłość w Małym Mieście, a na jego czele staje Maria Prokop, która z korporacyjnej dżungli przeskoczyła na telewizyjne salony. Była żona Marcina Prokopa, teraz między Polską a Teneryfą, udowadnia, że na miłość nigdy nie jest za późno. Ciekawe, czy jej doświadczenie w jodze pomoże uczestnikom odnaleźć równowagę w sercowych zawirowaniach. Emocje, wzruszenia i prawdziwe historie – to wszystko czeka na widzów już wkrótce. Kuba Wojewódzki, znany z tajemniczości w kwestiach sercowych, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazał światu swoją ukochaną Żanetę Rosińską. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie z oznaczeniem, co dla wielu jest sygnałem, że para przestaje się ukrywać. Czyżby to był początek nowego rozdziału w życiu jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego showbiznesu? A może po prostu Wojewódzki postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazać kawałek swojego życia? Czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś więcej.
3: Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Wolemek III, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
2: Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy. System of a Down zakończyli swoją europejską trasę koncertową, a fani wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec. Po dwóch spektakularnych występach na Stadionie Narodowym w Warszawie muzycy wrócili do Stanów Zjednoczonych na zasłużony odpoczynek. Szavo Odadian, basista zespołu, podgrzał atmosferę, sugerując, że to nie koniec ich przygody. Czyżby szykowała się kolejna niespodzianka? Fani zacierają ręce, czekając na więcej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie też 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy.
2: Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. We wtorek rano na kobietę schodzącą po schodach spadła szyba z podwieszanego sufitu. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności incydentu. Prace remontowe na stacji nie wpłynęły na kursowanie metra, które działało zgodnie z rozkładem.
1: Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zakończył pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2026-2027, przyjmując rekordowe 42 077 zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce walczyło ponad 19 kandydatów. Zaskakująco dużą popularnością cieszyły się także prawo, pielęgniarstwo i psychologia. Wzrost liczby aplikacji to efekt reformy edukacyjnej sprzed lat, która spowodowała, że obecny rocznik maturzystów jest wyjątkowo liczny.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych. Na zakopiańskich straganach pojawił się nowy hit – pluszowy oscypek. Ta nietypowa pamiątka przyciąga uwagę turystów, ale jej cena może zaskoczyć. Największe maskotki kosztują nawet 140 zł, a mniejsze breloczki około 30 zł. Pluszowy oscypek szybko zdobywa popularność, zwłaszcza wśród dzieci.
1: Kierowcy podróżujący przez Beskidy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Tunel w Lalikach na drodze S1 został całkowicie zamknięty z powodu kompleksowego remontu nawierzchni. Prace potrwają do 3 sierpnia, a kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Szczególnie uciążliwe są one dla ciężarówek.
2: Rozpoczyna się budowa 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, będącego kluczowym elementem zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze umożliwiło start tej imponującej inwestycji. Maszyna TBM wkrótce rozpocznie drążenie, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Tunel połączy Polis z Goleniowem, znacznie poprawiając komunikację w regionie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę. W Grzybowie zamknięto wszystkie kąpieliska z powodu gwałtownego załamania pogody i silnego sztormu na Bałtyku. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego wybrzeża, a ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo trudnych warunków pogodowych, woda w Grzybowie pozostaje czysta i wolna od sinic. Temperatury powietrza i wody wynoszą dziś 17 stopni Celsjusza, a silny wiatr potęguje uczucie chłodu. W lesie odnaleziono szczątki, które mogą należeć do zaginionej 2 lata temu Jowity Zielińskiej. Przy ciele znaleziono wisiorek kobiety, ale ubrania różniły się od tych, które miała na sobie w dniu zaginięcia. Śledczy podejrzewają, że ciało mogło zostać podrzucone, co wzbudza nowe pytania o białego busa i tajemniczego kierowcę. Policja kontynuuje śledztwo, a lokalna społeczność jest zaniepokojona.
1: W Kocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Proboszcz z Białołęki został zatrzymany przez policję w drodze na niedzielne nabożeństwo. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu. Zatrzymanie było możliwe dzięki czujności innego kierowcy, który zauważył niebezpieczny styl jazdy duchownego. Teraz ksiądz stanie przed sądem i grozi mu do 3 lat więzienia oraz utrata prawa jazdy.
1: W Ząbkowicach Śląskich zatrzymano 28-latka, który próbował ukraść 4 tubki mleka zagęszczonego. Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany przez sądy i prokuraturę. Teraz trafił do więzienia, gdzie odbędzie zasądzone kary za wcześniejsze przestępstwa, w tym kradzieże i naruszenie nietykalności funkcjonariusza.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. To historyczny moment, bo po raz pierwszy dwa polskie kluby walczą o awans do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Stawka jest ogromna, bo awans oznacza premię ponad 18 milionów euro. Lech zmierzy się z Aarhus w Danii, a Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Czy polskie zespoły przełamią wieloletnią niemoc i sięgną po finansowy sukces? Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
0: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
0: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
0: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
1: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury także 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 164 odcinku, który zostanie wyemitowany 6 sierpnia o 17.20 na TVP2, przyniesie mnóstwo emocji. Hunter, będąca w ciąży, przeżyje dramatyczne chwile, gdy silny stres doprowadzi do zagrożenia poronieniem. W środku nocy obudzi ją ból brzucha i krwawienie, a nieprzytomną znajdzie ją Cichan, który natychmiast zabierze ją do szpitala. Tymczasem Cichan zacznie podejrzewać, że nie jest ojcem dziecka, co tylko zaostrzy napięcia między bohaterami. Jonca, zrozpaczona matka, zakradnie się do domu Cichana, by zobaczyć swojego syna. W finale odcinka Bejza wpadnie w szał, widząc Cichana niosącego Hunter do samochodu i poprzysięgnie zemstę. To będzie odcinek pełen dramatycznych zwrotów akcji, których nie można przegapić. Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Rancho powraca z nowym, emocjonującym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Jesienią 2026 roku widzowie będą mogli śledzić ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydenta Pawła Kozioła, który wraca do Wilkowej. W związku z tym jego bezpieczeństwa będą strzegli uzbrojeni funkcjonariusze SOP, co wprowadzi do serialu nowe, dynamiczne postacie. W obsadzie pojawią się m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia. W serialu M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Fani spekulują, że Joanna Dobrzańska, grana przez Dominikę Sakowicz, może być w ciąży. Plotki podsycają tajemnicze wpisy Roberta Moskwy oraz aktywność aktorki w mediach społecznościowych. Choć Sakowicz nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, jej zdjęcia i komentarze sugerują, że coś może być na rzeczy. Jeśli ciąża zostanie wpleciona w fabułę, może to oznaczać nieoczekiwany zwrot w relacji Joanny i Artura. Czy serialowy romans zakończy się nieplanowanym dzieckiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy w jesiennej ramówce TVP2. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15.05 na TVP2. To idealna propozycja na popołudniową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 443. Już 29 lipca o 15.05 na TVP2 widzowie będą mogli śledzić, jak arystokratyczna rodzina zmaga się z napięciami podczas ważnej uroczystości. Petra, nowa ochmistrzyni, prowadza surowe rządy, co budzi opór wśród służby. W tle rozgrywają się intrygi, a niepokojące wieści z frontu tylko potęgują napięcie. Markiza Cruz, mimo rozpaczy po synu, organizuje przyjęcie urodzinowe, które okazuje się niepowodzeniem. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w fascynującą opowieść. M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? Panna Młoda w 155 odcinku dostarcza widzom emocji na najwyższym poziomie. Cichan staje przed dramatycznym wyzwaniem, gdy jego matka, Mukadder, zmaga się z wyrzutami sumienia. Czy w końcu wyzna mu prawdę o pochodzeniu dziecka Bejzy? W tej odsłonie serialu widzowie będą świadkami napiętej konfrontacji, która może zmienić wszystko. Jednak to, co wydaje się być szokującym wyznaniem, okazuje się jedynie koszmarem Mukadder. Cichan pozostaje w nieświadomości, wierząc, że jest ojcem dziecka. Odcinek pełen jest zaskakujących zwrotów akcji, które trzymają w napięciu do samego końca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pacjentów czekają duże zmiany w publicznej ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała więcej zabiegów jednodniowych i przekształcenia szpitali. Chorych z mniejszych placówek częściej będą przewozić do wyspecjalizowanych ośrodków. Reforma ma poprawić jakość leczenia, a system pozostanie publiczny. Planowane jest także zwiększenie kontroli nad wydatkami Narodowego Funduszu Zdrowia. Przemysław Czarnek, były minister edukacji, po raz drugi został dziadkiem. Na świat przyszła jego wnuczka, a radosną nowinę przekazała europosłanka Marlena Maląg w mediach społecznościowych. Maląg złożyła serdeczne gratulacje i życzyła rodzinie zdrowia oraz wielu pięknych chwil z maleństwem. To wyjątkowy moment dla rodziny Czarnków, który przyciągnął uwagę internautów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą dotknąć Polskę. Wskazuje na zagrożenia związane z dronami i działaniami dywersyjnymi, które mogą być skierowane przeciwko wschodniej flance NATO. Podkreśla również znaczenie współpracy służb w zabezpieczaniu granic oraz walkę z dezinformacją i rosyjską propagandą. Minister apeluje o weryfikację źródeł informacji, by nie dać się wciągnąć w działania dezinformacyjne. Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działkowcy mogą cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków dzięki prostemu, domowemu nawozowi z czerstwego chleba. Wystarczy pokruszyć chleb, zalać go wodą i odstawić na kilka dni do fermentacji. Tak przygotowany nawóz wspiera wzrost roślin, poprawiając dostępność składników odżywczych. Pamiętajmy jednak, by stosować go jako uzupełnienie pielęgnacji, a nie jedyne źródło nawozów. Policja zatrzymała 19-latka z Gdańska podejrzanego o udział w oszustwie metodą na funkcjonariusza. Ofiarą padła 48-letnia mieszkanka powiatu lęborskiego, która została zmanipulowana do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Dzięki interwencji świadka kobieta nie straciła wszystkich oszczędności. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia, a śledztwo jest w toku.
2: Dziś na południu Polski zatrzymano 11 osób związanych z przemytem narkotyków z Hiszpanii. Wśród podejrzanych jest domniemany lider grupy, który mimo pobytu w więzieniu miał kierować działalnością. Policja zabezpieczyła znaczne ilości narkotyków, broń oraz istotne dowody. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 9 osób, a śledztwo wciąż trwa.
0: Wakacyjne upały mogą być wyzwaniem dla paproci doniczkowych. Brązowiejące i wiotkie liście to znak, że roślina potrzebuje więcej wilgoci. Kluczowe jest regularne podlewanie i zraszanie liści, najlepiej miękką, przegotowaną wodą. Pamiętajmy, aby unikać bezpośredniego słońca i zapewnić paproci odpowiednie warunki do wzrostu. Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
2: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie – Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości. Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
0: Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
2: Prezydent Karol Nawrocki spędza krótki urlop w Juracie, gdzie niespodziewanie pojawił się na niedzielnej mszy świętej. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Po nabożeństwie prezydent chętnie rozmawiał z obywatelami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy, pokazując swoją otwartość i dostępność. Jurata od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla głów państwa, oferując im wytchnienie od codziennych obowiązków.
0: Dziś mija rok od śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego dowódcy wojsk lądowych i komentatora spraw wojskowych. Generał spoczywa na Powązkach Wojskowych, a jego grób zdobią żywe kwiaty i znicze, w tym jeden z orłem. Na pomniku znajduje się także mały model czołgu, symbolizujący jego wojskową karierę. Pamięć o generale wciąż jest żywa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 16 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rodzina Szturów, znana z artystycznych talentów, nie miała łatwej drogi. Barbara Sztur, żona zmarłego Jerzego Sztura, opowiedziała o trudnych chwilach, gdy ich córka Marianna, w wieku zaledwie 22 lat, usłyszała druzgocącą diagnozę nowotworu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Marianna dziś jest uznaną artystką wizualną, mieszkającą w Niemczech. Po śmierci ojca Jerzego współorganizuje festiwal Szturalia, łącząc tradycję z nowoczesnością. W studiu Tańca z Gwiazdami atmosfera gorętsza niż na parkiecie. Iwona Pawlowicz i Rafał Masera, niczym bohaterowie romantycznej komedii, miziali się i uśmiechali bez końca. Czyżby Czarna Mamba i Blond Tancerz mieli coś więcej niż tylko taneczne kroki do przećwiczenia? Tymczasem Polsat szykuje się do nowej edycji show, a wśród uczestników zobaczymy m.in. Mandarynę i Joannę Jędrzejczyk. Ewa Kasprzyk żegna się z jury, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie. W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A Polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Paweł z Sanatorium Miłości znów w centrum uwagi. Tym razem zaprosił Bożenę do swojego nadmorskiego królestwa w Sławnie. Para bawiła się na festiwalu Summer Beach Fest, gdzie nie zabrakło tańców i zdjęć z fanami. Paweł, jak to Paweł, nie zdradził, czy jego serce jest już zajęte, ale jedno jest pewne. Nadmorskie powietrze sprzyja miłosnym uniesieniom. Świat muzyki stracił jednego z najjaśniejszych talentów. Paweł Spychała, trębacz i pedagog z NFM Filharmonii Wrocławskiej, zmarł nagle w wieku 45 lat. Zaledwie 3 tygodnie po wprowadzeniu się z rodziną do wymarzonego domu. Przyjaciele organizują zbiórkę na rzecz jego żony i 2 małych synów, bo przecież życie nie daje taryfy ulgowej. Pogrzeb odbędzie się jutro, a zamiast kwiatów filharmonicy proszą o wsparcie dla rodziny, bo to najlepszy dowód pamięci. Ach, te rodzinne zakłady. Michał Wiśniewski, znany z nietypowych pomysłów, znowu zaskoczył. Tym razem jego teściowie, rodzice Mandaryny, po przegranym zakładzie musieli zastąpić drzwi frontowe stołkiem. Mandaryna nie miała pretensji, bo przecież w ich rodzinie zabawa to podstawa. Kto by pomyślał, że drzwi mogą być tak łatwo przegrane? W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie?
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czwarta edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazałby z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask. Taylor Momsen, znana z zespołu The Pretty Reckless, nie szczędziła pochwał dla AC/DC, twierdząc, że ich koncerty to prawdziwa definicja rock and rolla. Według niej to właśnie oni żyją i oddychają tym gatunkiem, a każdy ich występ to lekcja dla fanów. Momsen, która kiedyś grała w filmach, teraz z dumą dzieli scenę z legendami, czując się jak w niebie. Cóż, nie każdy ma okazję uczyć się od najlepszych, a Taylor najwyraźniej trafiła na rockowy uniwersytet marzeń. Uriah Heep, legendarna formacja hard rockowa, ogłosiła pożegnalną trasę, ale nie liczcie na to, że znikną z radarów. Gitarzysta Mick Box wyjaśnił, że to raczej spowolnienie niż koniec. Zespół nadal będzie grał na festiwalach, a nawet planuje nową płytę. Wygląda na to, że rockowe dinozaury nie zamierzają jeszcze zejść ze sceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1019 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny.
2: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. Dawid F., który jadąc pod prąd spowodował czołowe zderzenie z motocyklem, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginęli 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn Wojtek. Prokuratura zapowiedziała apelację, domagając się wyższej kary. Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. W poniedziałek osobowa Toyota, prowadzona przez 46-letnią kobietę, wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Najciężej ranny 10-letni pasażer zmarł w szpitalu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a pozostałe dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Kultowy sklep Dybała w Świętochłowicach kończy swoją działalność po ponad 125 latach. Na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Likwidacja sklepu", co dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki. Sklep przy ulicy Katowickiej 14 był znany z szerokiego asortymentu, od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię. Mieszkańcy wspominają go jako miejsce, gdzie można było znaleźć wszystko, czego nie było nigdzie indziej.
1: W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
1: Podpisano umowę na użytkowanie górnicze, co otwiera drogę do budowy tunelu pod Odrą, kluczowego elementu zachodniej obwodnicy Szczecina. Gigantyczna maszyna TBM rozpocznie drążenie już za kilkanaście miesięcy. Tunel o średnicy prawie 15 metrów i głębokości 51 metrów będzie gotowy do użytku w 2033 roku. To inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie. Susza hydrologiczna w Polsce trwa już od kilku miesięcy, a poziom Wisły w bydgoskim Fordonie spadł do zaledwie 1 metra. To uniemożliwia automatyczne pomiary wody. Synoptycy przewidują jednak, że nadchodzące opady deszczu mogą poprawić sytuację. Obecna susza jest efektem braku opadów i zmian klimatycznych, co wpływa na rolnictwo i jakość wody.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 20-letni skrzydłowy Jeremy Agbonifo, wypożyczony na rok z francuskiego RC Lens. Szwedzki zawodnik, który wcześniej grał w FC Porto i FC Basel, będzie występował z numerem 10. Agbonifo podkreśla, że styl gry Jagiellonii i możliwość gry w Europie były kluczowe dla jego decyzji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20. W Chocianowie doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i usiadł na ławce pod kościołem, gdzie zapalił papierosa. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w miejscu zamieszkania. Za ten incydent grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub nagana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, z Aramco na czele wzrostów. W przypadku benzyny zmiany są minimalne po zeszłotygodniowych podwyżkach. Orlen i Aramco podniosły ceny, podczas gdy BP Europa utrzymuje stawki z weekendu. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Orlen. Wzrost cen ropy i silny dolar wpływają na wyższe ceny hurtowe. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen na stacjach w najbliższych dniach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Energii wprowadza zmiany w rachunkach za prąd, które dotkną ponad 16 milionów polskich gospodarstw domowych. Jesienią 2026 roku zniknie opłata abonamentowa z części dystrybucyjnej, pojawi się natomiast w części sprzedażowej. Dzięki temu rachunki staną się prostsze i bardziej przejrzyste. Odbiorcy z licznikami zdalnego odczytu będą mogli zrezygnować z prognozowanych rachunków na rzecz rzeczywistego zużycia. Zmiany mają ułatwić porównywanie ofert, nie wpływając na ceny energii. Celem jest uporządkowanie faktur i zwiększenie ich czytelności. Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad dwukrotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Umowa na kolejne 2 lata została podpisana w nowo wybudowanej hali wystawienniczej, która zadebiutuje podczas tegorocznej edycji targów. To wydarzenie zapowiada się rekordowo, z udziałem blisko 1000 wystawców z całego świata. Premierowa ekspozycja PGZ w nowej hali ma być jednym z głównych punktów programu. Współpraca PGZ i targów w Kielce umacnia pozycję MSPO jako kluczowego wydarzenia w europejskim sektorze obronnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Wanda Kępska zmienia swoje priorytety. Po nieudanej walce o Jerzego postanawia skupić się na Krzysztofie Jaworskim. Zbliży się do niego, oferując pomoc w opiece nad jego chorą żoną, Krystyną. Czy Wanda ma szczere intencje, czy może planuje zająć miejsce Krystyny? Jaworski, mimo że coraz bardziej związany z Wandą, wciąż kocha swoją żonę. Czy ich relacja pozostanie przyjacielska, czy przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość przechodzi przez emocjonujące zmiany. Dominika Sakowicz, wcielająca się w postać Joanny, pożegnała się z planem serialu przed wakacyjną przerwą. Aktorka, która dołączyła do obsady zaledwie 5 miesięcy temu, zdążyła wzbudzić skrajne emocje wśród widzów. Jej postać, będąca kochanką Artura, wprowadziła sporo zamieszania w życiu Rogowskich. Choć Sakowicz opuściła plan, romans Joanny i Artura będzie kontynuowany po wakacjach. Fani mogą spodziewać się dalszych zawirowań w życiu bohaterów. Ostatnie sceny przed przerwą nagrano z Robertem Moskwą. To sugeruje, że relacja Joanny i Artura stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. W 1938 odcinku M jak miłość, po wakacjach, który zadebiutuje już wkrótce, atmosfera w klinice Olka Chodakowskiego stanie się wyjątkowo napięta. Sowiński, dyrektor administracyjny, zatrudnia Klaudię, by wprowadzić zamieszanie w życiu Olka i Anety. Klaudia, która wcześniej miała nieprzyjemne spotkanie z Olkiem, teraz wraca jako stażystka, co prowadzi do spięć między małżonkami. Aleksander, świadomy wcześniejszych problemów, celowo łączy Olka z Klaudią przy zabiegach, co wywołuje kryzys w małżeństwie Chodakowskich. Aneta nie kryje swojego niezadowolenia z zachowania męża wobec Klaudii, co tylko napędza plan Sowińskiego. Konflikt między lekarzami narasta, a widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji.
2: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 922 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 18.25 na TVP1. Flora pokaże swoją odwagę, ratując Elpenę przed napastnikiem, co zmusi ją do pozostania w mieście. W domu pułkownika pojawi się niepokój po odnalezieniu tajemniczego listu od Sylwii. Samuel odkryje istotny szczegół, który może zmienić bieg wydarzeń związanych z jego ojcem. Tymczasem Ramon zmaga się z trudnym tekstem przemówienia, a Antonio snuje śmiałe plany biznesowe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując barwne stroje i skomplikowane relacje. To propozycja pełna tajemnic i życiowych dylematów, która od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 991 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Sinan musi stawić czoła intrygom we własnym domu, gdy jego matka rzuca niesprawdzone oskarżenia. Tymczasem Poyraz, po odnalezieniu Nany, zostaje postrzelony i trafia do szpitala, gdzie jego życie ponownie jest zagrożone. Nana odkrywa próbę sabotażu jego leczenia, co wprowadza dodatkowe napięcie. W tle Kara dzieli się z Ibo radosną nowiną o ciąży, co zmienia jego spojrzenie na przyszłość. Serial Dziedzictwo to mieszanka emocji, zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów od lat. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną napięcia telenowelę.
2: W 157 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 17.20 na TVP2, czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Cichan, przerażony omdleniem byłej żony Hanser, zabiera ją do szpitala. Tam niespodziewanie pojawia się Bejza z rzekomym synem Cichana, co prowadzi do dramatycznej sceny. W międzyczasie lekarz przekazuje Cichanowi radosną nowinę o ciąży Hanser, co jednak budzi w nim podejrzenia o ojcostwo. Tymczasem Bejza, manipulując sytuacją, odciąga uwagę Cichana, co pozwala Hanser na ucieczkę. W szpitalu okazuje się, że dziecko, które Bejza przyniosła, jest skrajnie niedożywione, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan, z jednej strony szczęśliwy z powodu ciąży, z drugiej strony zaczyna podejrzewać zdradę.
1: Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hanser, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hanser przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi.

0: od twórczyni roli Hanser. Korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja 4. sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących 2 pierwsze sezony.
1: W nadchodzącym 4257 odcinku na Wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Gdańsku dobre.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Karol Nawrocki, obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnił szczegóły niepokojącego incydentu z zeszłorocznej kampanii wyborczej. Podczas wizyty w Ząbkowicach Śląskich w autokarze nagle poczuł się źle i doświadczył gwałtownych wymiotów oraz konwulsji. Ówczesny szef ochrony, Krzysztof Radziwon, potwierdził, że sytuacja wyglądała poważnie, ale Nawrocki odmówił wizyty w szpitalu. Zdarzenie zostało wówczas zatuszowane, a prezydent szybko odzyskał przytomność. Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, co ma zapobiec wewnętrznym konfliktom. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, apeluje o jedność w partii, podkreślając, że tylko razem można wygrywać. Sondaże pokazują, że ewentualny start Mateusza Morawieckiego z własną listą mógłby zaszkodzić PiS, co stanowi ostrzeżenie dla dążących do rozłamu. Czarnek zaznacza, że lojalność wobec ugrupowania jest kluczowa. Generał Jarosław Kraszewski ostrzega przed wstrzymywaniem pomocy dla Ukrainy, co mogłoby wzmocnić rosyjską propagandę. Podkreśla, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Rosyjskie ataki na Ukrainę są coraz bardziej intensywne, a bez zewnętrznej pomocy Ukraina może nie poradzić sobie z obroną. Kraszewski zaznacza, że Polska powinna skupić się na wzmacnianiu własnych sił zbrojnych, zanim zaangażuje się w międzynarodowe koalicje wojskowe. Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: 49-letnia Polka została zatrzymana na dworcu w Stendal podczas podróży z Berlina do Düsseldorfu. Kobieta jechała bez biletu, dokumentów i pieniędzy, a kontrola ujawniła, że jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. Brakujące 240 euro grzywny za wcześniejszą jazdę bez biletu doprowadziło do jej aresztowania. Po ustaleniu tożsamości została przewieziona do najbliższego zakładu karnego. Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Greenpoint Film Festival świętuje swoje 15-lecie, przyciągając twórców z całego świata do jednej z najważniejszych dzielnic filmowych Nowego Jorku. W programie nie zabraknie polskich filmów, co podkreśla znaczenie polskiej społeczności w tej dzielnicy. Dyrektor festiwalu, Antony Argento, zaznacza, że międzynarodowy charakter wydarzenia jest kluczowy, a tegoroczna edycja oferuje różnorodne tematy i gatunki filmowe. Szczególną uwagę zwracają filmy takie jak Ostatnie pożegnanie oraz Znaki Pana Śliwki, które łączą lokalne i międzynarodowe wątki. Podlewanie kwiatów na balkonie może skończyć się mandatem do 5000 zł. Nieostrożne nawadnianie może zakłócać korzystanie z nieruchomości przez sąsiadów. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem i używać konewki z wąską końcówką, aby uniknąć problemu. Podstawki pod donice mogą pomóc w zatrzymaniu nadmiaru wody.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów – białego, czarnego, rudego lub łaciatego – możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
0: W Jaśle zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który prowadził samochód mimo 4 aktywnych zakazów. Został rozpoznany przez oficera prasowego policji i zatrzymany do kontroli. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musi zapłacić 10 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka spędza wakacje w Juracie, gdzie oddaje się wodnym szaleństwom. W towarzystwie córki Kasi i szwagierki Niny Nawrockiej korzysta z uroków lata, pływając na skuterach wodnych. Nad bezpieczeństwem całej trójki czuwają funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To pierwsze wakacje rodziny prezydenckiej w tej roli. A Jurata to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku polskich prezydentów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, z nostalgią wspomina początki swojej kariery i przyznaje, że nie zmieniłby żadnej decyzji z przeszłości. Każde doświadczenie, nawet te mniej przyjemne, ukształtowało go jako artystę i człowieka. Kupicha podkreśla, że niezależnie od zawodu, każdy z nas musi odnaleźć swoją drogę, a niespodziewane sytuacje uczą nas patrzeć na życie z innej perspektywy. Dla niego i zespołu Phil koncerty to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim spotkanie z fanami i wymiana emocji. Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra z Coli. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może z Colim ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość.
2: Tragiczna historia z Brazylii, gdzie życie Ulisias Marcelli, znanej influencerki, zakończyło się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Zaledwie dzień przed planowanym występem na festiwalu Rock Gaia, ona i jej partner zostali znalezieni martwi z ranami postrzałowymi. Śledczy podejrzewają porwanie, a w tle pojawiają się wątki związane z handlem narkotykami. Ulisias, znana z gotyckich stylizacji i pokazów z ogniem, pozostawiła po sobie tysiące zrozpaczonych fanów i 13-letniego syna.
1: Roxana Węgiel i Kevin Mgley postanowili uciec od codzienności i wybrali się na randkę do Rzymu, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których para nie szczędzi sobie czułości, a fani są zachwyceni ich miłosną sielanką. Największe emocje wzbudziło zdjęcie z hotelowego łóżka, gdzie Roxana zapozowała zakopana w białej pościeli. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Rzym stał się ich ulubionym miejscem na romantyczne ucieczki.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Polsat zaskakuje nowym programem Wielka Miłość w Małym Mieście, a na jego czele staje Maria Prokop, która z korporacyjnej dżungli przeskoczyła na telewizyjne salony. Była żona Marcina Prokopa, teraz między Polską a Teneryfą, udowadnia, że na miłość nigdy nie jest za późno. Ciekawe, czy jej doświadczenie w jodze pomoże uczestnikom odnaleźć równowagę w sercowych zawirowaniach. Emocje, wzruszenia i prawdziwe historie – to wszystko czeka na widzów już wkrótce. Kuba Wojewódzki, znany z tajemniczości w kwestiach sercowych, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazał światu swoją ukochaną Żanetę Rosińską. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie z oznaczeniem, co dla wielu jest sygnałem, że para przestaje się ukrywać. Czyżby to był początek nowego rozdziału w życiu jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego showbiznesu? A może po prostu Wojewódzki postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazać kawałek swojego życia? Czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś więcej.
2: Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła. Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Volumek III, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. Nick Cave, kiedyś najgroźniejszy kaznodzieja rocka, teraz prowadzi intymne rozmowy z fanami przez bloga. Ten, który gardził gwiazdami z blogami, sam stał się jednym z nich. Czy to hipokryzja, a może głęboka przemiana po osobistej tragedii? Po stracie syna Cave zrzucił maskę mrocznego proroka, pokazując, że czasem mit musi umrzeć, by mógł przetrwać człowiek. System of a Down zakończyli swoją europejską trasę koncertową, a fani wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec. Po dwóch spektakularnych występach na Stadionie Narodowym w Warszawie muzycy wrócili do Stanów Zjednoczonych na zasłużony odpoczynek. Szavo Odadian, basista zespołu, podgrzał atmosferę, sugerując, że to nie koniec ich przygody. Czyżby szykowała się kolejna niespodzianka? Fani zacierają ręce, czekając na więcej.
2: Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej zakończył się nie tylko triumfem Hiszpanii nad Argentyną, ale i niezłym zamieszaniem. Robbie Williams, zamiast skupić się na swoim występie, zaskoczył wszystkich podczas wywiadu, gdy na jego mikrofon spadł tajemniczy biały przedmiot. Internet oszalał od spekulacji, a sam Williams z humorem odpowiedział na plotki, pokazując, że ma więcej miętówek. Czyżby nowy trend w piłkarskich finałach?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające.
1: W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo. Tajemnicza śmierć młodej księgowej Izabeli R.H. wstrząsnęła Polską. Choć śledztwo wskazało sprawcę, postępowanie zostało zawieszone, ponieważ podejrzany, 33-letni obywatel Białorusi Eryk Piatrow, opuścił kraj. Rodzina Izabeli wciąż czeka na sprawiedliwość, mając nadzieję, że międzynarodowe działania poszukiwawcze przyniosą efekty. Za kilka miesięcy miną 3 lata od tej tragedii.
0: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie zakończył pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2026-2027, przyjmując rekordowe 42 077 zgłoszeń. Największym zainteresowaniem cieszył się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce walczyło ponad 19 kandydatów. Zaskakująco dużą popularnością cieszyły się także prawo, pielęgniarstwo i psychologia. Wzrost liczby aplikacji to efekt reformy edukacyjnej sprzed lat, która spowodowała, że obecny rocznik maturzystów jest wyjątkowo liczny. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych.
1: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Samochód, którym podróżowała 46-letnia kobieta i 4 dzieci, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. W wyniku obrażeń zmarło 10-letnie dziecko. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a na miejscu pracowali śledczy i psycholog. Kierowcy podróżujący przez Beskidy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Tunel w Lalikach na drodze S1 został całkowicie zamknięty z powodu kompleksowego remontu nawierzchni. Prace potrwają do 3 sierpnia, a kierowcy muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Szczególnie uciążliwe są one dla ciężarówek.
0: Rozpoczyna się budowa 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, będącego kluczowym elementem zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze umożliwiło start tej imponującej inwestycji. Maszyna TBM wkrótce rozpocznie drążenie, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Tunel połączy Polis z Goleniowem, znacznie poprawiając komunikację w regionie. W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę. W Grzybowie zamknięto wszystkie kąpieliska z powodu gwałtownego załamania pogody i silnego sztormu na Bałtyku. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego wybrzeża, a ratownicy wywiesili czerwoną flagę, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo trudnych warunków pogodowych, woda w Grzybowie pozostaje czysta i wolna od sinic. Temperatury powietrza i wody wynoszą dziś 17 stopni Celsjusza, a silny wiatr potęguje uczucie chłodu. W Łomży doszło do wstrząsającego incydentu. 2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera, mimo że pies był na smyczy i w kagańcu. Kaganiec jednak zsunął się, co umożliwiło atak. Policja bada okoliczności zdarzenia, a opiekun psa może ponieść odpowiedzialność karną.
1: SK Summer City w pełni rozkręca wakacyjną zabawę. W miniony piątek ekipa odwiedziła restaurację i browar Złoty Pies we Wrocławiu, gdzie na uczestników czekały konkursy, gadżety i pyszne jedzenie. Już w najbliższych dniach pomarańczowy patrol zawita w ZAZO Aquaparku Wrocław i na festiwalu biegowym pod Chełmcem. Na każdym przystanku czekają super nagrody i najlepsza zabawa przy hitach na czasie. W Chocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś zmagania w eliminacjach Ligi Mistrzów. To historyczny moment, bo po raz pierwszy dwa polskie kluby walczą o awans do fazy grupowej tych prestiżowych rozgrywek. Stawka jest ogromna, bo awans oznacza premię ponad 18 milionów euro. Lech zmierzy się z Aarhus w Danii, a Górnik zagra w Stambule z Fenerbahce. Czy polskie zespoły przełamią wieloletnią niemoc i sięgną po finansowy sukces? Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto. Hiszpania zdobyła tytuł mistrza świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu, jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 4259 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Greg i Lev spotkają się w barze, gdzie pod wpływem alkoholu Greg otworzy się przed przyjacielem. Opowie o depresji swojej żony Eweliny, co do tej pory było tematem tabu. Czy jednak powie za dużo i zdemaskuje się przed nalepą? Tymczasem w szpitalu, co do tej pory było tematem

0: tego emocjonującego odcinka odbędzie się 29 lipca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Rancho powraca z nowym, emocjonującym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Jesienią 2026 roku widzowie będą mogli śledzić ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydenta Pawła Kozioła, który wraca do Wilkowej. W związku z tym jego bezpieczeństwa będą strzegli uzbrojeni funkcjonariusze SOP, co wprowadzi do serialu nowe, dynamiczne postacie. W obsadzie pojawią się m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia.
1: W 920 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Blanka odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko, przeszukując rzeczy Samuela. Trini stara się dodać otuchy Ramonowi, namawiając go do wystąpienia na lokalnym festynie. Tymczasem Diego dokonuje szokującego odkrycia, które prowadzi do dramatycznych oskarżeń. Nowy stróż, Cesareo, wprowadza surowe zasady w kamienicy, co nie wszystkim się podoba. Lucia przygotowuje się do wyjazdu do Salamanki, by zmierzyć się z przeszłością. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga widzów, oferując mieszankę dramatów i tajemnic z życia mieszkańców madryckiej kamienicy.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem numer 990. Premiera już 26 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku sytuacja w kryjówce Burhana staje się niebezpieczna, a Nana znajduje się w centrum dramatycznych wydarzeń. Poyraz, próbując ją uratować, zostaje przypadkowo postrzelony, co prowadzi do szokujących wyznań i napięć wśród jego bliskich. Tymczasem Kara zaskakuje Ibo wiadomością o ciąży, co zmienia ich plany na przyszłość. Isl odkrywa uczucia Sinana do Aynur i postanawia ich rozdzielić. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen intryg i rodzinnych tajemnic, który przyciąga szeroką widownię.
0: W serialu M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Fani spekulują, że Joanna Dobrzańska, grana przez Dominikę Sakowicz, może być w ciąży. Plotki podsycają tajemnicze wpisy Roberta Moskwy oraz aktywność aktorki w mediach społecznościowych. Choć Sakowicz nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, jej zdjęcia i komentarze sugerują, że coś może być na rzeczy. Jeśli ciąża zostanie wpleciona w fabułę, może to oznaczać nieoczekiwany zwrot w relacji Joanny i Artura. Czy serialowy romans zakończy się nieplanowanym dzieckiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy w jesiennej ramówce TVP2. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15:05 na TVP2. To idealna propozycja na popołudniową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 443. Już 29 lipca o 15:05 na TVP2 widzowie będą mogli śledzić, jak arystokratyczna rodzina zmaga się z napięciami podczas ważnej uroczystości. Petra, nowa ochmistrzyni, prowadza surowe rządy, co budzi opór wśród służby. W tle rozgrywają się intrygi, a niepokojące wieści z frontu tylko potęgują napięcie. Markiza Cruz, mimo rozpaczy po synu, organizuje przyjęcie urodzinowe, które okazuje się niepowodzeniem. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w fascynującą opowieść.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Poznaniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Gdańsku na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 19 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Poznaniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Gdańsku jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa.

0: księgarniach.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Pacjentów czekają duże zmiany w publicznej ochronie zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała więcej zabiegów jednodniowych i przekształcenia szpitali. Chorych z mniejszych placówek częściej będą przewozić do wyspecjalizowanych ośrodków. Reforma ma poprawić jakość leczenia, a system pozostanie publiczny. Planowane jest także zwiększenie kontroli nad wydatkami Narodowego Funduszu Zdrowia. Przemysław Czarnek, były minister edukacji, po raz drugi został dziadkiem. Na świat przyszła jego wnuczka, a radosną nowinę przekazała europosłanka Marlena Maląg w mediach społecznościowych. Maląg złożyła serdeczne gratulacje i życzyła rodzinie zdrowia oraz wielu pięknych chwil z maleństwem. To wyjątkowy moment dla rodziny Czarnków, który przyciągnął uwagę internautów.
2: Fundacja Blisko Ludzkich Spraw pierwszej damy Marty Nawrockiej zebrała już ponad 460 tysięcy złotych z darowizn. Dodatkowo podpisała umowę z władzami województwa podkarpackiego na kwotę 30 tysięcy złotych. Środki te mają wspierać projekty edukacyjne, takie jak spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciwko hejtowi. Fundacja planuje dalszą współpracę z instytucjami publicznymi.
0: W Prawie i Sprawiedliwości wybuchł spór finansowy. 6 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim nie wpłaciło na partię blisko 300 tysięcy złotych, co ujawnił Super Express. Największe zaległości mają Michał Dworczyk i Waldemar Buda. W partii pojawiają się głosy, że brak wpłat może świadczyć o oddalaniu się tego środowiska od głównego nurtu PiS. Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działkowcy mogą cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków dzięki prostemu, domowemu nawozowi z czerstwego chleba. Wystarczy pokruszyć chleb, zalać go wodą i odstawić na kilka dni do fermentacji. Tak przygotowany nawóz wspiera wzrost roślin, poprawiając dostępność składników odżywczych. Pamiętajmy jednak, by stosować go jako uzupełnienie pielęgnacji, a nie jedyne źródło nawozów.
2: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
0: Policjanci z Krapkowic zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Gogolin, podejrzanego o brutalne pobicie 46-latka. Do zdarzenia doszło w połowie lipca na terenie Gogolina, a poszkodowany w stanie nieprzytomności trafił do szpitala. Przy zatrzymanym znaleziono narkotyki, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 20 lat więzienia. Wakacyjne upały mogą być wyzwaniem dla paproci doniczkowych. Brązowiejące i wiotkie liście to znak, że roślina potrzebuje więcej wilgoci. Kluczowe jest regularne podlewanie i zraszanie liści, najlepiej miękką, przegotowaną wodą. Pamiętajmy, aby unikać bezpośredniego słońca i zapewnić paproci odpowiednie warunki do wzrostu. Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
2: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie – Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości.
0: Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
2: Prezydent Karol Nawrocki spędza krótki urlop w Juracie, gdzie niespodziewanie pojawił się na niedzielnej mszy świętej. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Po nabożeństwie prezydent chętnie rozmawiał z obywatelami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy, pokazując swoją otwartość i dostępność. Jurata od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla głów państwa, oferując im wytchnienie od codziennych obowiązków.
0: Dziś mija rok od śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego dowódcy wojsk lądowych i komentatora spraw wojskowych. Generał spoczywa na Powązkach Wojskowych, a jego grób zdobią żywe kwiaty i znicze, w tym jeden z orłem. Na pomniku znajduje się także mały model czołgu, symbolizujący jego wojskową karierę. Pamięć o generale wciąż jest żywa.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Rodzina Szturów, znana z artystycznych talentów, nie miała łatwej drogi. Barbara Sztur, żona zmarłego Jerzego Sztura, opowiedziała o trudnych chwilach, gdy ich córka Marianna, w wieku zaledwie 22 lat, usłyszała druzgocącą diagnozę nowotworu. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Marianna dziś jest uznaną artystką wizualną, mieszkającą w Niemczech. Po śmierci ojca Jerzego współorganizuje festiwal Szturalia, łącząc tradycję z nowoczesnością. W studiu Tańca z Gwiazdami atmosfera gorętsza niż na parkiecie. Iwona Pawlowicz i Rafał Masera, niczym bohaterowie romantycznej komedii, niziali się i uśmiechali bez końca. Czyżby Czarna Mamba i Blond Tancerz mieli coś więcej niż tylko taneczne kroki do przećwiczenia? Tymczasem Polsat szykuje się do nowej edycji show, a wśród uczestników zobaczymy m.in. Mandarynę i Joannę Jędrzejczyk. Ewa Kasprzyk żegna się z jury, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów.
1: Paweł z Sanatorium Miłości znów w centrum uwagi. Tym razem zaprosił Bożenę do swojego nadmorskiego królestwa w Sławnie. Para bawiła się na festiwalu Summer Beach Fest, gdzie nie zabrakło tańców i zdjęć z fanami. Paweł, jak to Paweł, nie zdradził, czy jego serce jest już zajęte, ale jedno jest pewne. Nadmorskie powietrze sprzyja miłosnym uniesieniom.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Świat muzyki stracił jednego z najjaśniejszych talentów. Paweł Spychała, trębacz i pedagog z NFM Filharmonii Wrocławskiej, zmarł nagle w wieku 45 lat. Zaledwie 3 tygodnie po wprowadzeniu się z rodziną do wymarzonego domu. Przyjaciele organizują zbiórkę na rzecz jego żony i 2 małych synów, bo przecież życie nie daje taryfy ulgowej. Pogrzeb odbędzie się jutro, a zamiast kwiatów filharmonicy proszą o wsparcie dla rodziny, bo to najlepszy dowód pamięci. Ach, te rodzinne zakłady. Michał Wiśniewski, znany z nietypowych pomysłów, znowu zaskoczył. Tym razem jego teściowie, rodzice Mandaryny, po przegranym zakładzie musieli zastąpić drzwi frontowe stołkiem. Mandaryna nie miała pretensji, bo przecież w ich rodzinie zabawa to podstawa. Kto by pomyślał, że drzwi mogą być tak łatwo przegrane? W polskim showbiznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie? Tymon Witkowski, 12-letni cudowny dzieciak, który już teraz ma więcej osiągnięć niż niejedna dorosła gwiazda. Po podbiciu serc widzów w The Voice Kids i użyczeniu głosów animacji Disneya, teraz zagra króla Maciusia w spektaklu teatru telewizji. Współpraca z takimi sławami jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot to dla niego pestka. A cheeseburger z Maciejem Musiałem to tylko wisienka na torcie. Premiera już we wrześniu na TVP1, a Tymon zapewnia, że to dopiero początek jego artystycznej przygody.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej. Od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazałby z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy. Uriah Heep, legendarna formacja hard rockowa, ogłosiła pożegnalną trasę, ale nie liczcie na to, że znikną z radarów. Gitarzysta Mick Box wyjaśnił, że to raczej spowolnienie niż koniec. Zespół nadal będzie grał na festiwalach, a nawet planuje nową płytę. Wygląda na to, że rockowe dinozaury nie zamierzają jeszcze zejść ze sceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny.
2: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
1: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy. Na warszawskim Ursynowie, na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta, doszło do tragicznego zdarzenia. 96-letni mężczyzna stracił przytomność i uderzył głową o ławkę. Mimo szybkiej interwencji ratowników, senior zmarł na miejscu. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. W poniedziałek osobowa Toyota, prowadzona przez 46-letnią kobietę, wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Najciężej ranny 10-letni pasażer zmarł w szpitalu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a pozostałe dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Kultowy sklep Dybała w Świętochłowicach kończy swoją działalność po ponad 125 latach. Na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Likwidacja sklepu", co dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki. Sklep przy ulicy Katowickiej 14 był znany z szerokiego asortymentu, od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię. Mieszkańcy wspominają go jako miejsce, gdzie można było znaleźć wszystko, czego nie było nigdzie indziej.
1: W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
2: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podpisano umowę na użytkowanie górnicze, co otwiera drogę do budowy tunelu pod Odrą, kluczowego elementu zachodniej obwodnicy Szczecina. Gigantyczna maszyna TBM rozpocznie drążenie już za kilkanaście miesięcy. Tunel o średnicy prawie 15 metrów i głębokości 51 metrów będzie gotowy do użytku w 2033 roku. To inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie. Susza hydrologiczna w Polsce trwa już od kilku miesięcy, a poziom Wisły w bydgoskim Fordonie spadł do zaledwie 1 metra. To uniemożliwia automatyczne pomiary wody. Synoptycy przewidują jednak, że nadchodzące opady deszczu mogą poprawić sytuację. Obecna susza jest efektem braku opadów i zmian klimatycznych, co wpływa na rolnictwo i jakość wody.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 20-letni skrzydłowy Jeremy Agbonifo, wypożyczony na rok z francuskiego RC Lens. Szwedzki zawodnik, który wcześniej grał w FC Porto i FC Basel, będzie występował z numerem 10. Agbonifo podkreśla, że styl gry Jagiellonii i możliwość gry w Europie były kluczowe dla jego decyzji.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Chocianowie doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i usiadł na ławce pod kościołem, gdzie zapalił papierosa. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w miejscu zamieszkania. Za ten incydent grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub nagana. Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW i A ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów. Dziś na rynku paliwowym obserwujemy drastyczne podwyżki cen oleju napędowego, z Aramco na czele wzrostów. W przypadku benzyny zmiany są minimalne po zeszłotygodniowych podwyżkach. Orlen i Aramco podniosły ceny, podczas gdy BP Europa utrzymuje stawki z weekendu. Najtańszą benzynę PB95 i olej napędowy oferuje obecnie Orlen. Wzrost cen ropy i silny dolar wpływają na wyższe ceny hurtowe. Kierowcy muszą przygotować się na dalsze wzrosty cen na stacjach w najbliższych dniach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ministerstwo Energii wprowadza zmiany w rachunkach za prąd, które dotkną ponad 16 milionów polskich gospodarstw domowych. Jesienią 2026 roku zniknie opłata abonamentowa z części dystrybucyjnej, pojawi się natomiast w części sprzedażowej. Dzięki temu rachunki staną się prostsze i bardziej przejrzyste. Odbiorcy z licznikami zdalnego odczytu będą mogli zrezygnować z prognozowanych rachunków na rzecz rzeczywistego zużycia. Zmiany mają ułatwić porównywanie ofert, nie wpływając na ceny energii. Celem jest uporządkowanie faktur i zwiększenie ich czytelności. Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad dwukrotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Umowa na kolejne 2 lata została podpisana w nowo wybudowanej hali wystawienniczej, która zadebiutuje podczas tegorocznej edycji targów. To wydarzenie zapowiada się rekordowo, z udziałem blisko 1000 wystawców z całego świata. Premierowa ekspozycja PGZ w nowej hali ma być jednym z głównych punktów programu. Współpraca PGZ i targów w Kielce umacnia pozycję MSPO jako kluczowego wydarzenia w europejskim sektorze obronnym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Warszawie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Bydgoszczy spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: W życiu bohaterów. Ostatnie sceny przed przerwą nagrano z Robertem Moskwą, co sugeruje, że relacja Joanny i Artura stanie się jeszcze bardziej skomplikowana. Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 928 odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, Antonito pracuje nad nowym projektem wycieraczek samochodowych. Carmen wciąż nie oskarża Ursuli o próbę zabójstwa, czekając na odpowiedni moment. Mieszkańcy żegnają Estebana, który wyjeżdża na Grenlandię. Blanka i Diego organizują mszę za swoją zmarłą córeczkę, co prowadzi do dramatycznej sceny przed kościołem z udziałem Ursuli. Ursula, zdesperowana, grozi Leonor sztyletem, domagając się informacji o Moisesie. Tymczasem El Peña przyznaje się do zabójstwa Hindusa, a Sylwia wprowadza się do pułkownika, by przekonać go do operacji Zaćmy. Serial pełen jest zaskakujących zwrotów akcji i emocji, które trzymają widzów w napięciu.
1: Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 922 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 18.25 na TVP1. Flora pokaże swoją odwagę, ratując El Penę przed napastnikiem, co zmusi ją do pozostania w mieście. W domu pułkownika pojawi się niepokój po odnalezieniu tajemniczego listu od Sylwii. Samuel odkryje istotny szczegół, który może zmienić bieg wydarzeń związanych z jego ojcem. Tymczasem Ramon zmaga się z trudnym tekstem przemówienia, a Antonio snuje śmiałe plany biznesowe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując barwne stroje i skomplikowane relacje. To propozycja pełna tajemnic i życiowych dylematów, która od lat cieszy się dużą popularnością.
0: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 991 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Sinan musi stawić czoła intrygom we własnym domu, gdy jego matka rzuca niesprawdzone oskarżenia. Tymczasem Poyraz, po odnalezieniu Nany, zostaje postrzelony i trafia do szpitala, gdzie jego życie ponownie jest zagrożone. Nana odkrywa próbę sabotażu jego leczenia, co wprowadza dodatkowe napięcie. W tle Kara dzieli się z Ibo radosną nowiną o ciąży, co zmienia jego spojrzenie na przyszłość. Serial Dziedzictwo to mieszanka emocji, zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów od lat. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną napięcia telenowelę.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Mikołaj Krawczyk i Małgorzata Pieczyńska, znani z M jak Miłość, pojawili się na planie nowego serialu Zaraz Wracam. W tej produkcji towarzyszy im Małgorzata Socha. Fani mogą być zaskoczeni, widząc ich w nowym otoczeniu, ale nie ma powodów do obaw. Ich zaangażowanie w nowy projekt nie oznacza końca ich przygody z M jak Miłość. Krawczyk wciąż będzie intrygować jako Aleksander Sowiński, a Pieczyńska pozostanie filarem rodziny Chodakowski. W Zaraz Wracam Krawczyk wciela się w Janusza Filara, a Pieczyńska gra jego matkę. Aktorzy umiejętnie łączą różne role, co jest częstą praktyką w branży filmowej.
0: W serialu M jak Miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
1: W nadchodzącym 164. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Ciężarna Hancer, uciekając przed bratem, ukryje się w opuszczonym domu, gdzie nagle poczuje przeraźliwy ból i straci przytomność. Cichan, mimo swoich wątpliwości co do ojcostwa, odnajdzie ją i przewiezie do kliniki, próbując ratować jej życie. Tymczasem Jonca, zdesperowana matka, zakrada się do rezydencji Cichana, by przytulić swojego syna. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że widzowie będą trzymać kciuki za bohaterów. Czy Hanser i jej dziecko przetrwają te trudne chwile? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek.
0: Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hanser, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hanser przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W

0: W Gdańsku natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Szkoła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, co ma zapobiec wewnętrznym konfliktom. Przemysław Czarnek, kandydat na premiera, apeluje o jedność w partii, podkreślając, że tylko razem można wygrywać. Sondaże pokazują, że ewentualny start Mateusza Morawieckiego z własną listą mógłby zaszkodzić PiS, co stanowi ostrzeżenie dla dążących do rozłamu. Czarnek zaznacza, że lojalność wobec ugrupowania jest kluczowa. Generał Jarosław Kraszewski ostrzega przed wstrzymywaniem pomocy dla Ukrainy, co mogłoby wzmocnić rosyjską propagandę. Podkreśla, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Rosyjskie ataki na Ukrainę są coraz bardziej intensywne, a bez zewnętrznej pomocy Ukraina może nie poradzić sobie z obroną. Kraszewski zaznacza, że Polska powinna skupić się na wzmacnianiu własnych sił zbrojnych, zanim zaangażuje się w międzynarodowe koalicje wojskowe. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą dotknąć Polskę. Wskazuje na zagrożenia związane z dronami i działaniami dywersyjnymi, które mogą być skierowane przeciwko wschodniej flance NATO. Podkreśla również znaczenie współpracy służb w zabezpieczaniu granic oraz walkę z dezinformacją i rosyjską propagandą. Minister apeluje o weryfikację źródeł informacji, by nie dać się wciągnąć w działania dezinformacyjne. Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 49-letnia Polka została zatrzymana na dworcu w Stendal podczas podróży z Berlina do Düsseldorfu. Kobieta jechała bez biletu, dokumentów i pieniędzy, a kontrola ujawniła, że jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. Brakujące 240 euro grzywny za wcześniejszą jazdę bez biletu doprowadziło do jej aresztowania. Po ustaleniu tożsamości została przewieziona do najbliższego zakładu karnego.
3: Wojsko USA rozpoczyna w Polsce szkolenie z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych. Loty będą odbywać się na wysokościach do 21 kilometrów i mogą być widoczne dla mieszkańców. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych zapewnia, że działania te nie stanowią zagrożenia. W przypadku znalezienia elementów mikrobalonów należy powiadomić odpowiednie służby.
2: Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Greenpoint Film Festival świętuje swoje 15-lecie, przyciągając twórców z całego świata do jednej z najważniejszych dzielnic filmowych Nowego Jorku. W programie nie zabraknie polskich filmów, co podkreśla znaczenie polskiej społeczności w tej dzielnicy. Dyrektor festiwalu, Antony Argento, zaznacza, że międzynarodowy charakter wydarzenia jest kluczowy, a tegoroczna edycja oferuje różnorodne tematy i gatunki filmowe. Szczególną uwagę zwracają filmy takie jak Ostatnie pożegnanie oraz Znaki Pana Śliwki, które łączą lokalne i międzynarodowe wątki.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podlewanie kwiatów na balkonie może skończyć się mandatem do 5000 zł. Nieostrożne nawadnianie może zakłócać korzystanie z nieruchomości przez sąsiadów. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem i używać konewki z wąską końcówką, aby uniknąć problemu. Podstawki pod donice mogą pomóc w zatrzymaniu nadmiaru wody.
3: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów – białego, czarnego, rudego lub łaciatego – możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Jaśle zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który prowadził samochód mimo 4 aktywnych zakazów. Został rozpoznany przez oficera prasowego policji i zatrzymany do kontroli. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra Skoli. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może Skoli ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość. Justyna Steczkowska znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła przedłużyć i zagęścić swoje włosy. A efekt jest tak naturalny, że trudno uwierzyć, że to nie magia. Specjaliści od fryzur zastosowali dwie autorskie metody, które sprawiły, że włosy wyglądają jak z bajki. Czy to nowy standard piękna, czy po prostu kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi? Cóż, jedno jest pewne. Justyna wie, jak zrobić wrażenie.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie.
1: Kuba Wojewódzki, znany z tajemniczości w kwestiach sercowych, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazał światu swoją ukochaną Żanetę Rosińską. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie z oznaczeniem, co dla wielu jest sygnałem, że para przestaje się ukrywać. Czyżby to był początek nowego rozdziału w życiu jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego showbiznesu? A może po prostu Wojewódzki postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazać kawałek swojego życia? Czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś więcej.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes. Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła.
1: 12-letni Tymon Bitkowski, znany z The Voice Kids i dubbingu w Elio, wkrótce zadebiutuje w teatrze telewizji jako Król Maciuś I. Młody artysta, który już teraz ma na koncie więcej sukcesów niż niejeden dorosły, zagra u boku takich gwiazd jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot. Tymon z entuzjazmem opowiada o podobieństwach do swojej postaci, a jego rodzice żartują, że nie musi nawet grać. Premiera spektaklu już we wrześniu, a my czekamy, czy młody król zdoła podbić serca widzów.
2: 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki okrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik. Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Volume 3, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. System of a Down zakończyli swoją europejską trasę koncertową, a fani wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec. Po 2 spektakularnych występach na Stadionie Narodowym w Warszawie muzycy wrócili do Stanów Zjednoczonych na zasłużony odpoczynek. Szavo Odadian, basista zespołu, podgrzał atmosferę, sugerując, że to nie koniec ich przygody. Czyżby szykowała się kolejna niespodzianka? Fani zacierają ręce, czekając na więcej. Taylor Momsen, znana z zespołu The Pretty Reckless, nie szczędziła pochwał dla AC/DC, twierdząc, że ich koncerty to prawdziwa definicja rock and rolla. Według niej to właśnie oni żyją i oddychają tym gatunkiem, a każdy ich występ to lekcja dla fanów. Momsen, która kiedyś grała w filmach, teraz z dumą dzieli scenę z legendami, czując się jak w niebie. Cóż, nie każdy ma okazję uczyć się od najlepszych, a Taylor najwyraźniej trafiła na rockowy uniwersytet marzeń.
2: Martin Gore, kluczowa postać Depeche Mode, nie ma zbyt ciepłych uczuć do drugiego albumu zespołu, A Broken Frame. Choć to właśnie wtedy zaczął kształtować mroczne brzmienie grupy, sam uważa tę płytę za najgorszą w ich dorobku. Cóż, każdy musi gdzieś zacząć, nawet jeśli oznacza to stworzenie miszmaszu. Nawet Dave Gahan przyznaje, że Gore został wtedy rzucony na głęboką wodę. Ale kto by się przejmował, skoro później powstał Violator?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania.
2: 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające.
1: W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych. Rozpoczyna się budowa 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, będącego kluczowym elementem zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze umożliwiło start tej imponującej inwestycji. Maszyna TBM wkrótce rozpocznie drążenie, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Tunel połączy Polis z Goleniowem, znacznie poprawiając komunikację w regionie. W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę. W Łomży doszło do wstrząsającego incydentu. 2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera, mimo że pies był na smyczy i w kagańcu. Kaganiec jednak zsunął się, co umożliwiło atak. Policja bada okoliczności zdarzenia, a opiekun psa może ponieść odpowiedzialność karną.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. SK Summer City w pełni rozkręca wakacyjną zabawę. W miniony piątek ekipa odwiedziła restaurację i browar Złoty Pies we Wrocławiu, gdzie na uczestników czekały konkursy, gadżety i pyszne jedzenie. Już w najbliższych dniach pomarańczowy patrol zawita w ZAZO Aquaparku Wrocław i na festiwalu biegowym pod Chełmcem. Na każdym przystanku czekają super nagrody i najlepsza zabawa przy hitach na czasie. W Kocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
2: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie. Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości.
1: Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu bezchmurne niebo i temperatura także 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizze i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad 2-krotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Artur Rogowski z M jak Miłość stanie przed trudnym wyzwaniem po zdradzie Marysi. W nowych odcinkach, które pojawią się po wakacyjnej przerwie, będzie musiał odbudować zaufanie swoich córek, Basi i Agnes. Choć jego romans z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską wywołał ogromny kryzys, Artur nie zniknie z życia rodziny z Grabiny. Zdjęcia z planu sugerują, że nadal będzie obecny w ich życiu, nawet podczas ważnych uroczystości, takich jak ślub Natalki i Adama Karskiego. Czy córki dadzą mu kolejną szansę? Czy uda mu się odzyskać miejsce w domu, który przez lata był jego azylem? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4254, Basia Brzozowska stanie przed trudnym wyborem, gdy odkryje niepokojące informacje o swoim mężu. Napięcie między małżonkami doprowadzi do szczerej rozmowy, która może ujawnić skrywane tajemnice. Tymczasem Krzysztof Smolny, po nocy spędzonej w biurze, próbuje nawiązać kontakt z żoną, ale Basia konsekwentnie go ignoruje. W międzyczasie Igor stara się pomóc Julce, organizując wizytę u psychologa, lecz dziewczyna bagatelizuje swój stan. W domu Bergów wizyta kuratorki zostaje zakłócona przez wybuch złości juniora. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 29 lipca o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu.
1: W 920 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Blanka odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko, przeszukując rzeczy Samuela. Trini stara się dodać otuchy Ramonowi, namawiając go do wystąpienia na lokalnym festynie. Tymczasem Diego dokonuje

0: zaskakuje Ibo wiadomością o ciąży, co zmienia ich plany na przyszłość. Isl odkrywa uczucia Sinana do Aynur i postanawia ich rozdzielić. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen intryg i rodzinnych tajemnic, który przyciąga szeroką widownię.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15:05 na TVP2. To idealna propozycja na popołudniową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. La Promesa, Pałac Tajemnic zaprasza na emocjonujący odcinek 443. Już 29 lipca o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić, jak arystokratyczna rodzina zmaga się z napięciami podczas ważnej uroczystości. Petra, nowa ochmistrzyni, prowadza surowe rządy, co budzi opór wśród służby. W tle rozgrywają się intrygi, a niepokojące wieści z frontu tylko potęgują napięcie. Markiza Cruz, mimo rozpaczy po synu, organizuje przyjęcie urodzinowe, które okazuje się niepowodzeniem. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w fascynującą opowieść. W nadchodzącym 4257 odcinku na wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Poznaniem zaobserwujemy bezchmurne niebo oraz temperaturę 15 stopni. Tymczasem nad Gdańskiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 17 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju, na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Fundacja Blisko Ludzkich Spraw pierwszej damy Marty Nawrockiej zebrała już ponad 460 tysięcy złotych z darowizn. Dodatkowo podpisała umowę z władzami województwa podkarpackiego na kwotę 30 tysięcy złotych. Środki te mają wspierać projekty edukacyjne, takie jak spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciwko hejtowi. Fundacja planuje dalszą współpracę z instytucjami publicznymi.
3: Podczas lotu Ryanaira z Salonik do Memmingen doszło do groźnego incydentu. Uszkodzenie okna w kabinie pasażerskiej spowodowało gwałtowną dekompresję, a 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz. Dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot awaryjnie wylądował w Salonikach. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być uszkodzenie przez ciało obce. Australijska armia zaprezentowała nietypową wersję czołgu M1A2 Abrams, który został przemalowany, by przypominać chiński Type 99. To element szkolenia przygotowującego wojsko do potencjalnego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku. Czołg ma pomóc żołnierzom w rozpoznawaniu sprzętu przeciwnika i prowadzeniu obserwacji pola walki. Po zakończeniu ćwiczeń pojazd wróci do standardowej konfiguracji. Polska armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosja werbuje obywateli Botswany do walki na Ukrainie, oferując fałszywe oferty pracy. Botswańczycy zamiast obiecanych posad trafiają na front, co potwierdza komunikat rządu Botswany. Proceder ten dotyczy nie tylko Botswany, ale także innych krajów afrykańskich, gdzie Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii. Według raportu zwerbowano już co najmniej 1417 Afrykanów, z których wielu zginęło na froncie.
2: Pelargonie, popularne na polskich balkonach, mogą cierpieć z powodu nadmiernej wilgoci, co prowadzi do chorób grzybowych. Skutecznym rozwiązaniem jest domowy oprysk z drożdży piekarskich, który wzmacnia rośliny i działa przeciwgrzybiczo. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w litrze ciepłej wody, dodać łyżeczkę cukru, a po godzinie rozcieńczyć w proporcji 1 do 10 i spryskać rośliny. Zabieg warto powtarzać co tydzień lub dwa. W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
3: Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie. Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości.
3: Na drodze krajowej nr 15 w Rakłowicach doszło do poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. 20-letnia mieszkanka Milicza, kierując Nissanem, wyprzedzała na przejściu dla pieszych i niebezpiecznym zakręcie. Policja nałożyła na nią mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych, co skutkuje utratą prawa jazdy. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze.
2: Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
3: Żółte plamy z potu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prezydent Karol Nawrocki spędza krótki urlop w Juracie, gdzie niespodziewanie pojawił się na niedzielnej mszy świętej. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Po nabożeństwie prezydent chętnie rozmawiał z obywatelami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy, pokazując swoją otwartość i dostępność. Jurata od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla głów państwa, oferując im wytchnienie od codziennych obowiązków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Szczecinie z temperaturą 18 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: W studiu Tańca z Gwiazdami atmosfera gorętsza niż na parkiecie. Iwona Pawlowicz i Rafał Masera, niczym bohaterowie romantycznej komedii, miziali się i uśmiechali bez końca. Czyżby czarna mamba i blond tancerz mieli coś więcej niż tylko taneczne kroki do przećwiczenia? Tymczasem Polsat szykuje się do nowej edycji show, a wśród uczestników zobaczymy m.in. Mandarynę i Joannę Jędrzejczyk. Ewa Kasprzyk żegna się z jury, ale emocji na pewno nie zabraknie.
3: W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A Polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów. W świecie show biznesu, gdzie skandale i zmiany partnerów to chleb powszedni, Doda zaskoczyła wszystkich, chwaląc Roxanę Węgiel za jej nudny styl życia. Roxy, zamiast szaleć na imprezach, postawiła na stabilność i rodzinę, co według Dody jest godne naśladowania. Młoda wokalistka nie kryła wdzięczności, podkreślając, że trzyma się swoich zasad i wartości. Cóż, kto by pomyślał, że w świecie gwiazd można być wzorem do naśladowania, nie będąc rock'n'rollową dziewczyną?
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley postanowili uciec od codzienności i wybrali się na randkę do Rzymu, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których para nie szczędzi sobie czułości, a fani są zachwyceni ich miłosną sielanką. Największe emocje wzbudziło zdjęcie z hotelowego łóżka, gdzie Roxana zapozowała zakopana w białej pościeli. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Rzym stał się ich ulubionym miejscem na romantyczne ucieczki.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: W polskim show biznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie? Czwarta edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają piątą edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Marilyn Manson, znany z kontrowersji, znów na językach. Evan Rachel Wood, jego była narzeczona, w nowym wywiadzie opowiada o mrocznych kulisach ich związku. Twierdzi, że Manson to mistrz manipulacji, który potrafi zmieniać się w scenicznego potwora. Ciekawe, jak długo jeszcze będziemy świadkami tej niekończącej się sagi. Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazałby z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mastodon szykuje się do wydania swojego 9. albumu Marrow Deep, a wśród gości pojawi się sam Geezer Butler z Black Sabbath. Wygląda na to, że marzenia się spełniają, bo Butler nie tylko słyszał o Mastodon, ale nawet zagrał na ich płycie. Premiera już 28 sierpnia, a w oczekiwaniu na nią można posłuchać singla Snakes for Dinner z udziałem Josha Homa. Ciekawe, czy to solo basowe Butlera rzeczywiście zwali nas z nóg, jak twierdzą muzycy Mastodon.
3: Polski reżyser Krzysztof Grajper właśnie zrealizował marzenie, o którym większość z nas może tylko pomarzyć. Stworzył teledyski dla The Rolling Stones, w tym do utworu z udziałem nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa. Album Foreign Tongues to 25. krążek legendy rocka, a Grajper ma na koncie aż 6 wizualizacji do jego utworów. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim prezentem urodzinowym. Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej zakończył się nie tylko triumfem Hiszpanii nad Argentyną, ale i niezłym zamieszaniem. Robbie Williams, zamiast skupić się na swoim występie, zaskoczył wszystkich podczas wywiadu, gdy na jego mikrofon spadł tajemniczy biały przedmiot. Internet oszalał od spekulacji, a sam Williams z humorem odpowiedział na plotki, pokazując, że ma więcej miętówek. Czyżby nowy trend w piłkarskich finałach?
2: Uriah Heep, legendarna formacja hardrockowa, ogłosiła pożegnalną trasę, ale nie liczcie na to, że znikną z radarów. Gitarzysta Mick Box wyjaśnił, że to raczej spowolnienie niż koniec. Zespół nadal będzie grał na festiwalach, a nawet planuje nową płytę. Wygląda na to, że rockowe dinozaury nie zamierzają jeszcze zejść ze sceny.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny.
2: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
1: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy. Na warszawskim Ursynowie, na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta, doszło do tragicznego zdarzenia. 96-letni mężczyzna stracił przytomność i uderzył głową o ławkę. Mimo szybkiej interwencji ratowników, senior zmarł na miejscu. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tajemnicza śmierć młodej księgowej Izabeli R.H. wstrząsnęła Polską. Choć śledztwo wskazało sprawcę, postępowanie zostało zawieszone, ponieważ podejrzany, 33-letni obywatel Białorusi Eryk Piatrow, opuścił kraj. Rodzina Izabeli wciąż czeka na sprawiedliwość, mając nadzieję, że międzynarodowe działania poszukiwawcze przyniosą efekty. Za kilka miesięcy miną 3 lata od tej tragedii.
2: Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. W poniedziałek osobowa Toyota, prowadzona przez 46-letnią kobietę, wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Najciężej ranny 10-letni pasażer zmarł w szpitalu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a pozostałe dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Kultowy sklep Dybała w Świętochłowicach kończy swoją działalność po ponad 125 latach. Na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Likwidacja sklepu", co dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki. Sklep przy ulicy Katowickiej 14 był znany z szerokiego asortymentu, od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię. Mieszkańcy wspominają go jako miejsce, gdzie można było znaleźć wszystko, czego nie było nigdzie indziej.
1: W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
1: Podpisano umowę na użytkowanie górnicze, co otwiera drogę do budowy tunelu pod Odrą, kluczowego elementu zachodniej obwodnicy Szczecina. Gigantyczna maszyna TBM rozpocznie drążenie już za kilkanaście miesięcy. Tunel o średnicy prawie 15 metrów i głębokości 51 metrów będzie gotowy do użytku w 2033 roku. To inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie. Susza hydrologiczna w Polsce trwa już od kilku miesięcy, a poziom Wisły w bydgoskim Fordonie spadł do zaledwie 1 metra. To uniemożliwia automatyczne pomiary wody. Synoptycy przewidują jednak, że nadchodzące opady deszczu mogą poprawić sytuację. Obecna susza jest efektem braku opadów i zmian klimatycznych, co wpływa na rolnictwo i jakość wody.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 20-letni skrzydłowy Jeremy Agbonifo, wypożyczony na rok z francuskiego RC Lens. Szwedzki zawodnik, który wcześniej grał w FC Porto i FC Basel, będzie występował z numerem 10. Agbonifo podkreśla, że styl gry Jagiellonii i możliwość gry w Europie były kluczowe dla jego decyzji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW i A ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
1: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu, jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Wanda Kępska zmienia swoje priorytety. Po nieudanej walce o Jerzego postanawia skupić się na Krzysztofie Jaworskim. Zbliży się do niego, oferując pomoc w opiece nad jego chorą żoną, Krystyną. Czy Wanda ma szczere intencje, czy może planuje zająć miejsce Krystyny? Jaworski, mimo że coraz bardziej związany z Wandą, wciąż kocha swoją żonę. Czy ich relacja pozostanie przyjacielska, czy przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. W 4259 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Greg i Lew spotkają się w barze, gdzie po alkoholu

0: innymi Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 922 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 18.25 na TVP1. Flora pokaże swoją odwagę, ratując Elpenę przed napastnikiem, co zmusi ją do pozostania w mieście. W domu pułkownika pojawi się niepokój po odnalezieniu tajemniczego listu od Sylwii. Samuel odkryje istotny szczegół, który może zmienić bieg wydarzeń związanych z jego ojcem. Tymczasem Ramon zmaga się z trudnym tekstem przemówienia, a Antonio snuje śmiałe plany biznesowe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując barwne stroje i skomplikowane relacje. To propozycja pełna tajemnic i życiowych dylematów, która od lat cieszy się dużą popularnością.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 991 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Sinan musi stawić czoła intrygom we własnym domu, gdy jego matka rzuca niesprawdzone oskarżenia. Tymczasem Poyraz, po odnalezieniu Nany, zostaje postrzelony i trafia do szpitala, gdzie jego życie ponownie jest zagrożone. Nana odkrywa próbę sabotażu jego leczenia, co wprowadza dodatkowe napięcie. W tle Kara dzieli się z Ibo radosną nowiną o ciąży, co zmienia jego spojrzenie na przyszłość. Serial Dziedzictwo to mieszanka emocji, zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów od lat. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną napięcia telenowelę. W serialu M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
0: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? W 157 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 17.20 na TVP2, czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Cichan, przerażony omdleniem byłej żony Hanser, zabiera ją do szpitala. Tam niespodziewanie pojawia się Bejza z rzekomym synem Cichana, co prowadzi do dramatycznej sceny. W międzyczasie lekarz przekazuje Cichanowi radosną nowinę o ciąży Hanser, co jednak budzi w nim podejrzenia o ojcostwo. Tymczasem Bejza, manipulując sytuacją, odciąga uwagę Cichana, co pozwala Hanser na ucieczkę. W szpitalu okazuje się, że dziecko, które Bejza przyniosła, jest skrajnie niedożywione, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan z jednej strony szczęśliwy z powodu ciąży, z drugiej strony zaczyna podejrzewać zdradę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła

0: srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości wybuchł spór finansowy. 6 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim nie wpłaciło na partię blisko 300 tysięcy złotych, co ujawnił Super Express. Największe zaległości mają Michał Dworczyk i Waldemar Buda. W partii pojawiają się głosy, że brak wpłat może świadczyć o oddalaniu się tego środowiska od głównego nurtu PiS. Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. W szpitalu w Saint-Martin-Boulogne we Francji doszło do poważnej pomyłki. 17-letnia pacjentka, która zgłosiła się na operację kostki, zamiast tego miała usunięte zęby mądrości. Rodzina dziewczyny złożyła skargę na klinikę. Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje poniosą osoby odpowiedzialne za ten błąd. 49-letnia Polka została zatrzymana na dworcu w Stendal podczas podróży z Berlina do Düsseldorfu. Kobieta jechała bez biletu, dokumentów i pieniędzy, a kontrola ujawniła, że jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. Brakujące 240 euro grzywny za wcześniejszą jazdę bez biletu doprowadziło do jej aresztowania. Po ustaleniu tożsamości została przewieziona do najbliższego zakładu karnego.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojsko USA rozpoczyna w Polsce szkolenie z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych. Loty będą odbywać się na wysokościach do 21 km i mogą być widoczne dla mieszkańców. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych zapewnia, że działania te nie stanowią zagrożenia. W przypadku znalezienia elementów mikrobalonów należy powiadomić odpowiednie służby.
0: Greenpoint Film Festival świętuje swoje 15-lecie, przyciągając twórców z całego świata do jednej z najważniejszych dzielnic filmowych Nowego Jorku. W programie nie zabraknie polskich filmów, co podkreśla znaczenie polskiej społeczności w tej dzielnicy. Dyrektor festiwalu, Antony Argento, zaznacza, że międzynarodowy charakter wydarzenia jest kluczowy, a tegoroczna edycja oferuje różnorodne tematy i gatunki filmowe. Szczególną uwagę zwracają filmy takie jak Ostatnie pożegnanie oraz Znaki Pana Śliwki, które łączą lokalne i międzynarodowe wątki. Podlewanie kwiatów na balkonie może skończyć się mandatem do 5000 zł. Nieostrożne nawadnianie może zakłócać korzystanie z nieruchomości przez sąsiadów. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem i używać konewki z wąską końcówką, aby uniknąć problemu. Podstawki pod donice mogą pomóc w zatrzymaniu nadmiaru wody.
2: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów, białego, czarnego, rudego lub łaciatego, możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
0: Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. W centrum Białegostoku doszło do brutalnego ataku na 58-letniego mężczyznę. 22-letni napastnik z Wasilkowa zażądał od niego papierosa i telefonu, grożąc przy tym śmiercią. Na szczęście sytuację zauważył policjant wracający po służbie, który obezwładnił agresora po krótkim pościgu. Młody mężczyzna trafił do aresztu, a za swoje czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Jaśle zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który prowadził samochód mimo 4 aktywnych zakazów. Został rozpoznany przez oficera prasowego policji i zatrzymany do kontroli. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
2: Pierwsza dama Marta Nawrocka spędza wakacje w Juracie, gdzie oddaje się wodnym szaleństwom. W towarzystwie córki Kasi i szwagierki Niny Nawrockiej korzysta z uroków lata, pływając na skuterach wodnych. Nad bezpieczeństwem całej trójki czuwają funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To pierwsze wakacje rodziny prezydenckiej w tej roli. A Jurata to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku polskich prezydentów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 18 stopni w Szczecinie, z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra Skoli. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może Skoli ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość. W tańcu z gwiazdami nie tylko kroki się liczą, ale i emocje, które potrafią rozgrzać serca. Paulina Chylewska, znana z telewizji, odkryła swoją kobiecość na nowo, a jej mąż, jak sam przyznał, zakochał się w niej ponownie. Wyobraźcie sobie, jak to jest zobaczyć swoją żonę, która dotąd była pochłonięta codziennymi obowiązkami, nagle tańczącą w mini na parkiecie. Cóż, taniec z gwiazdami to nie tylko show, to prawdziwa terapia dla duszy i ciała. Justyna Steczkowska znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła przedłużyć i zagęścić swoje włosy. A efekt jest tak naturalny, że trudno uwierzyć, że to nie magia. Specjaliści od fryzur zastosowali dwie autorskie metody, które sprawiły, że włosy wyglądają jak z bajki. Czy to nowy standard piękna, czy po prostu kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi? Cóż, jedno jest pewne. Justyna wie, jak zrobić wrażenie.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Mikołaj Roznerski, znany aktor i prowadzący program The Floor, postanowił zaskoczyć fanów, publikując rzadkie zdjęcie z synem Antkiem. Chłopak, który właśnie zakończył edukację w szkole podstawowej, jesienią rozpocznie naukę w liceum. Fotografia z zabawnym podpisem z lewej muzeum, z prawej liceum zdobyła ogromną popularność. A nawet Joanna Moro nie mogła się powstrzymać od komentarza na temat fryzury młodego Roznerskiego. Cóż, wygląda na to, że nawet gwiazdy muszą zmierzyć się z licealnymi wyzwaniami. Kuba Wojewódzki, znany z tajemniczości w kwestiach sercowych, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazał światu swoją ukochaną Żanetę Rosińską. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie z oznaczeniem, co dla wielu jest sygnałem, że para przestaje się ukrywać. Czyżby to był początek nowego rozdziału w życiu jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego showbiznesu? A może po prostu Wojewódzki postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazać kawałek swojego życia? Czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś więcej.
2: Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła. 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki okrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Ediego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy. System of a Down zakończyli swoją europejską trasę koncertową, a fani wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec. Po 2 spektakularnych występach na Stadionie Narodowym w Warszawie muzycy wrócili do Stanów Zjednoczonych na zasłużony odpoczynek. Shavo Odadian, basista zespołu, podgrzał atmosferę, sugerując, że to nie koniec ich przygody. Czyżby szykowała się kolejna niespodzianka? Fani zacierają ręce, czekając na więcej. Taylor Momsen, znana z zespołu The Pretty Reckless, nie szczędziła pochwał dla AC/DC, twierdząc, że ich koncerty to prawdziwa definicja rock and rolla. Według niej to właśnie oni żyją i oddychają tym gatunkiem, a każdy ich występ to lekcja dla fanów. Momsen, która kiedyś grała w filmach, teraz z dumą dzieli scenę z legendami, czując się jak w niebie. Cóż, nie każdy ma okazję uczyć się od najlepszych, a Taylor najwyraźniej trafiła na rockowy uniwersytet marzeń.
2: Martin Gore, kluczowa postać Depeche Mode, nie ma zbyt ciepłych uczuć do drugiego albumu zespołu, A Broken Frame. Choć to właśnie wtedy zaczął kształtować mroczne brzmienie grupy, sam uważa tę płytę za najgorszą w ich dorobku. Cóż, każdy musi gdzieś zacząć, nawet jeśli oznacza to stworzenie miszmaszu. Nawet Dave Gahan przyznaje, że Gore został wtedy rzucony na głęboką wodę. Ale kto by się przejmował, skoro później powstał Violator?
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Bezchmurne niebo w Katowicach z temperaturą 18 stopni. W Toruniu natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania.
2: 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające.
1: W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych. Rozpoczyna się budowa 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, będącego kluczowym elementem zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze umożliwiło start tej imponującej inwestycji. Maszyna TBM wkrótce rozpocznie drążenie, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Tunel połączy Polis z Goleniowem, znacznie poprawiając komunikację w regionie. W Łomży doszło do wstrząsającego incydentu. 2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera, mimo że pies był na smyczy i w kagańcu. Kagańiec jednak zsunął się, co umożliwiło atak. Policja bada okoliczności zdarzenia, a opiekun psa może ponieść odpowiedzialność karną.
1: Karol Nawrocki, obecny prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ujawnił szczegóły niepokojącego incydentu z zeszłorocznej kampanii wyborczej. Podczas wizyty w Ząbkowicach Śląskich w autokarze nagle poczuł się źle i doświadczył gwałtownych wymiotów oraz konwulsji. Ówczesny szef ochrony, Krzysztof Radziwon, potwierdził, że sytuacja wyglądała poważnie, ale Nawrocki odmówił wizyty w szpitalu. Zdarzenie zostało wówczas zatuszowane, a prezydent szybko odzyskał przytomność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Generał Jarosław Kraszewski ostrzega przed wstrzymywaniem pomocy dla Ukrainy, co mogłoby wzmocnić rosyjską propagandę. Podkreśla, że wsparcie Ukrainy jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski i całego regionu. Rosyjskie ataki na Ukrainę są coraz bardziej intensywne, a bez zewnętrznej pomocy Ukraina może nie poradzić sobie z obroną. Kraszewski zaznacza, że Polska powinna skupić się na wzmacnianiu własnych sił zbrojnych, zanim zaangażuje się w międzynarodowe koalicje wojskowe. Przemysław Czarnek, były minister edukacji, po raz drugi został dziadkiem. Na świat przyszła jego wnuczka, a radosną nowinę przekazała europosłanka Marlena Maląg w mediach społecznościowych. Maląg złożyła serdeczne gratulacje i życzyła rodzinie zdrowia oraz wielu pięknych chwil z maleństwem. To wyjątkowy moment dla rodziny Czarnków, który przyciągnął uwagę internautów. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ostrzega przed możliwymi rosyjskimi prowokacjami, które mogą dotknąć Polskę. Wskazuje na zagrożenia związane z dronami i działaniami dywersyjnymi, które mogą być skierowane przeciwko wschodniej flance NATO. Podkreśla również znaczenie współpracy służb w zabezpieczaniu granic oraz walkę z dezinformacją i rosyjską propagandą. Minister apeluje o weryfikację źródeł informacji, by nie dać się wciągnąć w działania dezinformacyjne.
2: Fundacja Blisko Ludzkich Spraw pierwszej damy Marty Nawrockiej zebrała już ponad 460 tysięcy złotych z darowizn. Dodatkowo podpisała umowę z władzami województwa podkarpackiego na kwotę 30 tysięcy złotych. Środki te mają wspierać projekty edukacyjne, takie jak spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciwko hejtowi. Fundacja planuje dalszą współpracę z instytucjami publicznymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: SK Summer City w pełni rozkręca wakacyjną zabawę. W miniony piątek ekipa odwiedziła restaurację i browar Złoty Pies we Wrocławiu, gdzie na uczestników czekały konkursy, gadżety i pyszne jedzenie. Już w najbliższych dniach pomarańczowy patrol zawita w ZAZO, Aquaparku Wrocław i na festiwalu biegowym pod Chełmcem. Na każdym przystanku czekają super nagrody i najlepsza zabawa przy hitach na czasie. Kocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1019 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu Overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad 2-krotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic, naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026 roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, umiarkowane zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Artur Rogowski z M jak Miłość stanie przed trudnym wyzwaniem po zdradzie Marysi. W nowych odcinkach, które pojawią się po wakacyjnej przerwie, będzie musiał odbudować zaufanie swoich córek, Basi i Agnes. Choć jego romans z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską wywołał ogromny kryzys, Artur nie zniknie z życia rodziny z Grabiny. Zdjęcia z planu sugerują, że nadal będzie obecny w ich życiu, nawet podczas ważnych uroczystości, takich jak ślub Natalki i Adama Karskiego. Czy córki dadzą mu kolejną szansę? Czy uda mu się odzyskać miejsce w domu, który przez lata był jego azylem? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4254, Basia Brzozowska stanie przed trudnym wyborem, gdy odkryje niepokojące informacje o swoim mężu. Napięcie między małżonkami doprowadzi do szczerej rozmowy, która może ujawnić skrywane tajemnice. Tymczasem Krzysztof Smolny, po nocy spędzonej w biurze, próbuje nawiązać kontakt z żoną, ale Basia konsekwentnie go ignoruje. W międzyczasie Igor stara się pomóc Julce, organizując wizytę u psychologa, lecz dziewczyna bagatelizuje swój stan. W domu Bergów wizyta kuratorki zostaje zakłócona przez wybuch złości juniora. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 29 lipca o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu.
1: W 920 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Blanka odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko, przeszukując rzeczy Samuela. Trini stara się dodać otuchy Ramonowi, namawiając go do wystąpienia na lokalnym festynie. Tymczasem Diego dokonuje szokującego odkrycia, które prowadzi do dramatycznych oskarżeń. Nowy stróż, Cesareo, wprowadza surowe zasady w kamienicy, co nie wszystkim się podoba. Lucia przygotowuje się do wyjazdu do Salamanki, by zmierzyć się z przeszłością. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga widzów, oferując mieszankę dramatów i tajemnic z życia mieszkańców madryckiej kamienicy. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem numer 990. Premiera już 26 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku sytuacja w kryjówce Burhana staje się niebezpieczna, a Nana znajduje się w centrum dramatycznych wydarzeń. Poyraz, próbując ją uratować, zostaje przypadkowo postrzelony, co prowadzi do szokujących wyznań i napięć wśród jego bliskich. Tymczasem Kara zaskakuje Ibo wiadomością o ciąży, co zmienia ich plany na przyszłość. Isl odkrywa uczucia Sinana do Aynur i postanawia ich rozdzielić. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen intryg i rodzinnych tajemnic, który przyciąga szeroką widownię.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15.05 na TVP2. To idealna propozycja na popołudniową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza

0: 258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Poznaniu z temperaturą 16 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rosja werbuje obywateli Botswany do walki na Ukrainie, oferując fałszywe oferty pracy. Botswańczycy zamiast obiecanych posad trafiają na front, co potwierdza komunikat rządu Botswany. Proceder ten dotyczy nie tylko Botswany, ale także innych krajów afrykańskich, gdzie Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii. Według raportu zwerbowano już co najmniej 1417 Afrykanów, z których wielu zginęło na froncie. Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych.
3: Pelargonie, popularne na polskich balkonach, mogą cierpieć z powodu nadmiernej wilgoci, co prowadzi do chorób grzybowych. Skutecznym rozwiązaniem jest domowy oprysk z drożdży piekarskich, który wzmacnia rośliny i działa przeciwgrzybiczo. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w litrze ciepłej wody, dodać łyżeczkę cukru, a po godzinie rozcieńczyć w proporcji 1 do 10 i spryskać rośliny. Zabieg warto powtarzać co tydzień lub dwa.
2: Policjanci z Lubina i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego przechwycili ponad 300 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W wyniku akcji zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu nowosolskiego, którym postawiono już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 600 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
3: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
2: Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
3: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie – Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości.
2: Na drodze krajowej numer 15 w Rakłowicach doszło do poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. 20-letnia mieszkanka Milicza, kierując Nissanem, wyprzedzała na przejściu dla pieszych i niebezpiecznym zakręcie. Policja nałożyła na nią mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych, co skutkuje utratą prawa jazdy. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze.
3: Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
2: Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
3: Prezydent Karol Nawrocki spędza krótki urlop w Juracie, gdzie niespodziewanie pojawił się na niedzielnej mszy świętej. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Po nabożeństwie prezydent chętnie rozmawiał z obywatelami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy, pokazując swoją otwartość i dostępność. Jurata od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla głów państwa, oferując im wytchnienie od codziennych obowiązków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Szczecinie, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Krakowie zapowiadane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1018. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba.
2: W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A Polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów. Po niemal dekadzie Przerwy Rancho wraca na ekrany, a emocje sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy, zdradziła kilka tajemnic z planu, ale na pytanie o Daniela Olbrychskiego, który ma zasiąść na kultowej ławeczce, odpowiedziała niczym mistrzyni unikania. Olbrychski, traktowany na planie jak król, nie doczekał się jednak ani jednego słowa od swojej koleżanki z obsady. Cóż, może to nowa strategia promocyjna. Milczenie jest złotem.
1: Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W polskim show biznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie? 12-letni Tymon Witkowski, znany z The Voice Kids i dubbingu w Elio, wkrótce zadebiutuje w teatrze telewizji jako król Maciuś I. Młody artysta, który już teraz ma na koncie więcej sukcesów niż niejeden dorosły, zagra u boku takich gwiazd jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot. Tymon z entuzjazmem opowiada o podobieństwach do swojej postaci, a jego rodzice żartują, że nie musi nawet grać. Premiera spektaklu już we wrześniu, a my czekamy, czy młody król zdoła podbić serca widzów.
2: Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Volume 3, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
1: Marilyn Manson, znany z kontrowersji, znów na językach. Evan Rachel Wood, jego była narzeczona, w nowym wywiadzie opowiada o mrocznych kulisach ich związku. Twierdzi, że Manson to mistrz manipulacji, który potrafi zmieniać się w scenicznego potwora. Ciekawe, jak długo jeszcze będziemy świadkami tej niekończącej się sagi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazał z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask.
2: Polski reżyser Krzysztof Grajper właśnie zrealizował marzenie, o którym większość z nas może tylko pomarzyć. Stworzył teledyski dla The Rolling Stones, w tym do utworu z udziałem nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa. Album Foreign Tongues to 25. krążek legendy rocka, a Grajper ma na koncie aż 6 wizualizacji do jego utworów. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim prezentem urodzinowym. Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej zakończył się nie tylko triumfem Hiszpanii nad Argentyną, ale i niezłym zamieszaniem. Robbie Williams, zamiast skupić się na swoim występie, zaskoczył wszystkich podczas wywiadu, gdy na jego mikrofon spadł tajemniczy biały przedmiot. Internet oszalał od spekulacji, a sam Williams z humorem odpowiedział na plotki, pokazując, że ma więcej miętówek. Czyżby nowy trend w piłkarskich finałach?
1: Uriah Heep, legendarna formacja hard rockowa, ogłosiła pożegnalną trasę, ale nie liczcie na to, że znikną z radarów. Gitarzysta Mick Box wyjaśnił, że to raczej spowolnienie niż koniec. Zespół nadal będzie grał na festiwalach, a nawet planuje nową płytę. Wygląda na to, że rockowe dinozaury nie zamierzają jeszcze zejść ze sceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny.
2: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
1: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy. Na warszawskim Ursynowie, na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta, doszło do tragicznego zdarzenia. 96-letni mężczyzna stracił przytomność i uderzył głową o ławkę. Mimo szybkiej interwencji ratowników, senior zmarł na miejscu. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tajemnicza śmierć młodej księgowej Izabeli R.H. wstrząsnęła Polską. Choć śledztwo wskazało sprawcę, postępowanie zostało zawieszone, ponieważ podejrzany, 33-letni obywatel Białorusi Eryk Piotrow, opuścił kraj. Rodzina Izabeli wciąż czeka na sprawiedliwość, mając nadzieję, że międzynarodowe działania poszukiwawcze przyniosą efekty. Za kilka miesięcy miną 3 lata od tej tragedii.
2: Tragiczny wypadek w Białce Tatrzańskiej. W poniedziałek osobowa Toyota, prowadzona przez 46-letnią kobietę, wypadła z drogi i uderzyła w ogrodzenie. Najciężej ranny 10-letni pasażer zmarł w szpitalu. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a pozostałe dzieci nie odniosły poważnych obrażeń. Kultowy sklep Dybała w Świętochłowicach kończy swoją działalność po ponad 125 latach. Na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Likwidacja sklepu", co dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki. Sklep przy ulicy Katowickiej 14 był znany z szerokiego asortymentu, od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię. Mieszkańcy wspominają go jako miejsce, gdzie można było znaleźć wszystko, czego nie było nigdzie indziej.
1: W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
1: Podpisano umowę na użytkowanie górnicze, co otwiera drogę do budowy tunelu pod Odrą, kluczowego elementu zachodniej obwodnicy Szczecina. Gigantyczna maszyna TBM rozpocznie drążenie już za kilkanaście miesięcy. Tunel o średnicy prawie 15 metrów i głębokości 51 metrów będzie gotowy do użytku w 2033 roku. To inwestycja, która znacząco poprawi komunikację w regionie.
2: Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 20-letni skrzydłowy Jeremy Agbonifo, wypożyczony na rok z francuskiego RC Lens. Szwedzki zawodnik, który wcześniej grał w FC Porto i FC Basel, będzie występował z numerem 10. Agbonifo podkreśla, że styl gry Jagiellonii i możliwość gry w Europie były kluczowe dla jego decyzji.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Chocianowie doszło do nietypowego zdarzenia. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i usiadł na ławce pod kościołem, gdzie zapalił papierosa. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w miejscu zamieszkania. Za ten incydent grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna do 1500 zł lub nagana. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW IA ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
1: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Bydgoszczy wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Wanda Kępska zmienia swoje priorytety. Po nieudanej walce o Jerzego postanawia skupić się na Krzysztofie Jaworskim. Zbliży się do niego, oferując pomoc w opiece nad jego chorą żoną, Krystyną. Czy Wanda ma szczere intencje, czy może planuje zająć miejsce Krystyny? Jaworski, mimo że coraz bardziej związany z Wandą, wciąż kocha swoją żonę. Czy ich relacja pozostanie przyjacielska, czy przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. W 4259 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Greg i Lew spotkają się w barze, gdzie pod wpływem alkoholu Greg otworzy się przed przyjacielem. Opowie o depresji swojej żony Eweliny, co do tej pory było tematem tabu. Czy jednak powie za dużo i zdemaskuje się przed nalepą? Tymczasem w szpitalu pacjentka Zoja, ofiara przemocy domowej, odmawia zgłoszenia sprawy, co wyprowadza nalepę z równowagi. Greg obwinia go o zbytnią nachalność wobec kobiety. Czy prawda o Gregu w końcu wyjdzie na jaw? Weronika nie spocznie, dopóki nie odkryje, co naprawdę dzieje się w życiu Kalskich.
2: Rancho powraca z nowym, emocjonującym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Jesienią 2026 roku widzowie będą mogli śledzić ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydenta Pawła Kozioła, który wraca do Wilkowej. W związku z tym jego bezpieczeństwa będą strzegli uzbrojeni funkcjonariusze SOP, co wprowadzi do serialu nowe, dynamiczne postacie. W obsadzie pojawią się m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia. Akacjowa 38 zaprasza na emocjonujący 922 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 18.25 na TVP1. Flora pokaże swoją odwagę, ratując Elpenę przed napastnikiem, co zmusi ją do pozostania w mieście. W domu pułkownika pojawi się niepokój po odnalezieniu tajemniczego listu od Sylwii. Samuel odkryje istotny szczegół, który może zmienić bieg wydarzeń związanych z jego ojcem. Tymczasem Ramon zmaga się z trudnym tekstem przemówienia, a Antonio snuje śmiałe plany biznesowe. Serial przenosi widzów do Madrytu z początku XX wieku, oferując barwne stroje i skomplikowane relacje. To propozycja pełna tajemnic i życiowych dylematów, która od lat cieszy się dużą popularnością.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 991 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Sinan musi stawić czoła intrygom we własnym domu, gdy jego matka rzuca niesprawdzone oskarżenia. Tymczasem Poyraz, po odnalezieniu Nany, zostaje postrzelony i trafia do szpitala, gdzie jego życie ponownie jest zagrożone. Nana odkrywa próbę sabotażu jego leczenia, co wprowadza dodatkowe napięcie. W tle Kara dzieli się z Ibo radosną nowiną o ciąży, co zmienia jego spojrzenie na przyszłość. Serial Dziedzictwo to mieszanka emocji, zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów od lat. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną napięcia telenowelę. W serialu M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? W 157 odcinku tureckiego hitu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 17.20 na TVP2, czekają nas emocjonujące zwroty akcji. Cichan, przerażony omdleniem byłej żony Hanser, zabiera ją do szpitala. Tam niespodziewanie pojawia się Bejza z rzekomym synem Cichana, co prowadzi do dramatycznej sceny. W międzyczasie lekarz przekazuje Cichanowi radosną nowinę o ciąży Hanser, co jednak budzi w nim podejrzenia o ojcostwo. Tymczasem Bejza, manipulując sytuacją, odciąga uwagę Cichana, co pozwala Hanser na ucieczkę. W szpitalu okazuje się, że dziecko, które Bejza przyniosła, jest skrajnie niedożywione, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Cichan z jednej strony szczęśliwy z powodu ciąży, z drugiej strony zaczyna podejrzewać zdradę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą?

0: Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Problemy w ochronie zdrowia poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska. Aż 77% Polaków negatywnie ocenia działania władzy w tej kwestii. Co więcej, 47% wyborców koalicji rządzącej również wyraża krytykę. To sygnał rosnącego niezadowolenia nawet wśród sympatyków obecnej władzy. Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. Radosław Sikorski ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją wymierzoną w Polskę lub inne państwa NATO. Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony, by upozorować atak i próbować skłócić sojuszników. Minister podkreśla, że publiczne ostrzeżenia mogą zmniejszyć ryzyko takich działań. Polska przygotowuje się na ewentualne zagrożenia związane z wojną hybrydową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
3: Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę.
2: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
2: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 20 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra z Colin. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może z Colin ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość.
2: Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie.
1: Roxana Węgiel i Kevin Mgley postanowili uciec od codzienności i wybrali się na randkę do Rzymu, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których para nie szczędzi sobie czułości, a fani są zachwyceni ich miłosną sielanką. Największe emocje wzbudziło zdjęcie z hotelowego łóżka, gdzie Roxana zapozowała zakopana w białej pościeli. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Rzym stał się ich ulubionym miejscem na romantyczne ucieczki. Kuba Wojewódzki, znany z tajemniczości w kwestiach sercowych, postanowił zaskoczyć wszystkich i pokazał światu swoją ukochaną Żanetę Rosińską. Na jego profilu pojawiło się zdjęcie z oznaczeniem, co dla wielu jest sygnałem, że para przestaje się ukrywać. Czyżby to był początek nowego rozdziału w życiu jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego show biznesu? A może po prostu Wojewódzki postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazać kawałek swojego życia? Czas pokaże, czy to tylko chwilowy kaprys, czy coś więcej.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes. Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła. Dwa miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki pokrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
1: Czwarta edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przyprawy. Organizatorzy już zapowiadają piątą edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy. System of a Down zakończyli swoją europejską trasę koncertową, a fani wciąż nie mogą uwierzyć, że to już koniec. Po dwóch spektakularnych występach na Stadionie Narodowym w Warszawie muzycy wrócili do Stanów Zjednoczonych na zasłużony odpoczynek. Szavo Odadian, basista zespołu, podgrzał atmosferę, sugerując, że to nie koniec ich przygody. Czyżby szykowała się kolejna niespodzianka? Fani zacierają ręce, czekając na więcej. Taylor Momsen, znana z zespołu The Pretty Reckless, nie szczędziła pochwał dla AC/DC, twierdząc, że ich koncerty to prawdziwa definicja rock and rolla. Według niej to właśnie oni żyją i oddychają tym gatunkiem, a każdy ich występ to lekcja dla fanów. Momsen, która kiedyś grała w filmach, teraz z dumą dzieli scenę z legendami, czując się jak w niebie. Cóż, nie każdy ma okazję uczyć się od najlepszych, a Taylor najwyraźniej trafiła na rockowy uniwersytet marzeń.
2: Martin Gore, kluczowa postać Depeche Mode, nie ma zbyt ciepłych uczuć do drugiego albumu zespołu, A Broken Frame. Choć to właśnie wtedy zaczął kształtować mroczne brzmienie grupy, sam uważa tę płytę za najgorszą w ich dorobku. Cóż, każdy musi gdzieś zacząć, nawet jeśli oznacza to stworzenie miszmaszu. Nawet Dave Gahan przyznaje, że Gore został wtedy rzucony na głęboką wodę. Ale kto by się przejmował, skoro później powstał Violator?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
2: 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające. Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. Dawid F., który jadąc pod prąd spowodował czołowe zderzenie z motocyklem, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginęli 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn Wojtek. Prokuratura zapowiedziała apelację, domagając się wyższej kary.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu 2 tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych.
1: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Samochód, którym podróżowała 46-letnia kobieta i 4 dzieci, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. W wyniku obrażeń zmarło 10-letnie dziecko. Policja i prokuratura badają przyczyny zdarzenia. Kierująca była trzeźwa, a na miejscu pracowali śledczy i psycholog.
2: Rozpoczyna się budowa 5-kilometrowego tunelu pod rzeką Odrą, będącego kluczowym elementem zachodniej obwodnicy Szczecina. Podpisanie umowy na użytkowanie górnicze umożliwiło start tej imponującej inwestycji. Maszyna TBM wkrótce rozpocznie drążenie, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Tunel połączy Polis z Goleniowem, znacznie poprawiając komunikację w regionie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie 15 dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę.
1: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. Susza hydrologiczna w Polsce trwa już od 2 miesięcy, a poziom Wisły w bydgoskim Fordonie spadł do zaledwie 1 metra. To uniemożliwia automatyczne pomiary wody. Synoptycy przewidują jednak, że nadchodzące opady deszczu mogą poprawić sytuację. Obecna susza jest efektem braku opadów i zmian klimatycznych, co wpływa na rolnictwo i jakość wody.
2: W Łomży doszło do wstrząsającego incydentu. 2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera, mimo że pies był na smyczy i w kagańcu. Kaganiec jednak zsunął się, co umożliwiło atak. Policja bada okoliczności zdarzenia, a opiekun psa może ponieść odpowiedzialność karną.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: SK Summer City w pełni rozkręca wakacyjną zabawę. W miniony piątek ekipa odwiedziła restaurację i browar Złoty Pies we Wrocławiu, gdzie na uczestników czekały konkursy, gadżety i pyszne jedzenie. Już w najbliższych dniach pomarańczowy patrol zawita w ZAZO, Aquaparku Wrocław i na festiwalu biegowym pod Chełmcem. Na każdym przystanku czekają super nagrody i najlepsza zabawa przy hitach na czasie. Chocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 21 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizze i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad 2-krotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic, naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Artur Rogowski z M jak Miłość stanie przed trudnym wyzwaniem po zdradzie Marysi. W nowych odcinkach, które pojawią się po wakacyjnej przerwie, będzie musiał odbudować zaufanie swoich córek, Basi i Agnes. Choć jego romans z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską wywołał ogromny kryzys, Artur nie zniknie z życia rodziny z Grabiny. Zdjęcia z planu sugerują, że nadal będzie obecny w ich życiu, nawet podczas ważnych uroczystości, takich jak ślub Natalki i Adama Karskiego. Czy córki dadzą mu kolejną szansę? Czy uda mu się odzyskać miejsce w domu, który przez lata był jego azylem? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4254, Basia Brzozowska stanie przed trudnym wyborem, gdy odkryje niepokojące informacje o swoim mężu. Napięcie między małżonkami doprowadzi do szczerej rozmowy, która może ujawnić skrywane tajemnice. Tymczasem Krzysztof Smolny, po nocy spędzonej w biurze, próbuje nawiązać kontakt z żoną, ale Basia konsekwentnie go ignoruje. W międzyczasie Igor stara się pomóc Julce, organizując wizytę u psychologa, lecz dziewczyna bagatelizuje swój stan. W domu Bergów wizyta kuratorki zostaje zakłócona przez wybuch złości juniora. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 29 lipca o godzinie 20.15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu.
1: W 920 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Blanka odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko, przeszukując rzeczy Samuela. Trini stara się dodać otuchy Ramonowi, namawiając go do wystąpienia na lokalnym festynie. Tymczasem Diego dokonuje szokującego odkrycia, które prowadzi do dramatycznych oskarżeń. Nowy stróż, Cesareo, wprowadza surowe zasady w kamienicy, co nie wszystkim się podoba. Lucia przygotowuje się do wyjazdu do Salamanki, by zmierzyć się z przeszłością. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga widzów, oferując mieszankę dramatów i tajemnic z życia mieszkańców madryckiej kamienicy. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap z odcinkiem numer 990. Premiera już 26 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. W tym odcinku sytuacja w kryjówce Burhana staje się niebezpieczna, a Nana znajduje się w centrum dramatycznych wydarzeń. Poyraz, próbując ją uratować, zostaje przypadkowo postrzelony, co prowadzi do szokujących wyznań i napięć wśród jego bliskich. Tymczasem Kara zaskakuje Ibo wiadomością o ciąży, co zmienia ich plany na przyszłość. Isl odkrywa uczucia Sinana do Aynur i postanawia ich rozdzielić. Serial Dziedzictwo to turecki hit pełen intryg i rodzinnych tajemnic, który przyciąga szeroką widownię.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15.05 na TVP2. To idealna propozycja na południową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. La Promesa, Pałac Tajemnic, zaprasza na emocjonujący odcinek 443. Już 29 lipca o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić, jak arystokratyczna rodzina zmaga się z napięciami podczas ważnej uroczystości. Petra, nowa ochmistrzyni, prowadza surowe rządy, co budzi opór wśród służby. W tle rozgrywają się intrygi, a niepokojące wieści z frontu tylko potęgują napięcie. Markiza Cruz, mimo rozpaczy po synu, organizuje przyjęcie urodzinowe, które okazuje się niepowodzeniem. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice splatają się w fascynującą opowieść. W nadchodzącym 4257 odcinku na wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega. Być początek końca kłamstw.

0: miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: 49-letnia Polka została zatrzymana na dworcu w Stendal podczas podróży z Berlina do Düsseldorfu. Kobieta jechała bez biletu, dokumentów i pieniędzy, a kontrola ujawniła, że jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. Brakujące 240 euro grzywny za wcześniejszą jazdę bez biletu doprowadziło do jej aresztowania. Po ustaleniu tożsamości została przewieziona do najbliższego zakładu karnego. Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych. Greenpoint Film Festival świętuje swoje 15-lecie, przyciągając twórców z całego świata do jednej z najważniejszych dzielnic filmowych Nowego Jorku. W programie nie zabraknie polskich filmów, co podkreśla znaczenie polskiej społeczności w tej dzielnicy. Dyrektor festiwalu, Antony Argento, zaznacza, że międzynarodowy charakter wydarzenia jest kluczowy, a tegoroczna edycja oferuje różnorodne tematy i gatunki filmowe. Szczególną uwagę zwracają filmy takie jak Ostatnie Pożegnanie oraz Znaki Pana Śliwki, które łączą lokalne i międzynarodowe wątki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
2: Podlewanie kwiatów na balkonie może skończyć się mandatem do 5 000 zł. Nieostrożne nawadnianie może zakłócać korzystanie z nieruchomości przez sąsiadów. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem i używać konewki z wąską końcówką, aby uniknąć problemu. Podstawki pod donice mogą pomóc w zatrzymaniu nadmiaru wody.
3: Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów – białego, czarnego, rudego lub łaciatego – możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji.
2: Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie. Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości. Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
2: Żółte plamy z potu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
3: Prezydent Karol Nawrocki spędza krótki urlop w Juracie, gdzie niespodziewanie pojawił się na niedzielnej mszy świętej. Jego obecność wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców i turystów. Po nabożeństwie prezydent chętnie rozmawiał z obywatelami, pozował do zdjęć i rozdawał autografy, pokazując swoją otwartość i dostępność. Jurata od lat jest popularnym miejscem wypoczynku dla głów państwa, oferując im wytchnienie od codziennych obowiązków.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pierwsza dama Marta Nawrocka spędza wakacje w Juracie, gdzie oddaje się wodnym szaleństwom. W towarzystwie córki Kasi i szwagierki Niny Nawrockiej korzysta z uroków lata, pływając na skuterach wodnych. Nad bezpieczeństwem całej trójki czuwają funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. To pierwsze wakacje rodziny prezydenckiej w tej roli. A Jurata to jedno z ulubionych miejsc wypoczynku polskich prezydentów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 20 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy bezchmurne niebo, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną, a siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba.
2: W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A Polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów. Po niemal dekadzie Przerwy Rancho wraca na ekrany, a emocje sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy, zdradziła kilka tajemnic z planu, ale na pytanie o Daniela Olbrychskiego, który ma zasiąść na kultowej ławeczce, odpowiedziała niczym mistrzyni unikania. Olbrychski, traktowany na planie jak król, nie doczekał się jednak ani jednego słowa od swojej koleżanki z obsady. Cóż, może to nowa strategia promocyjna. Milczenie jest złotem.
1: Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W polskim show biznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie? 12-letni Tymon Witkowski, znany z The Voice Kids i dubbingu w Elio, wkrótce zadebiutuje w teatrze telewizji jako król Maciuś I. Młody artysta, który już teraz ma na koncie więcej sukcesów niż niejeden dorosły, zagra u boku takich gwiazd jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot. Tymon z entuzjazmem opowiada o podobieństwach do swojej postaci, a jego rodzice żartują, że nie musi nawet grać. Premiera spektaklu już we wrześniu, a my czekamy, czy młody król zdoła podbić serca widzów.
2: Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Wolemek III, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
1: Marilyn Manson, znany z kontrowersji, znów na językach. Evan Rachel Wood, jego była narzeczona, w nowym wywiadzie opowiada o mrocznych kulisach ich związku. Twierdzi, że Manson to mistrz manipulacji, który potrafi zmieniać się w scenicznego potwora. Ciekawe, jak długo jeszcze będziemy świadkami tej niekończącej się sagi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazał z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask.
2: Polski reżyser Krzysztof Grajper właśnie zrealizował marzenie, o którym większość z nas może tylko pomarzyć. Stworzył teledyski dla The Rolling Stones, w tym do utworu z udziałem nieżyjącego już Charlie'ego Wattsa. Album Foreign Tongues to 25. krążek legendy rocka, a Grajper ma na koncie aż 6 wizualizacji do jego utworów. Cóż, nie każdy może pochwalić się takim prezentem urodzinowym. Finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej zakończył się nie tylko triumfem Hiszpanii nad Argentyną, ale i niezłym zamieszaniem. Robbie Williams, zamiast skupić się na swoim występie, zaskoczył wszystkich podczas wywiadu, gdy na jego mikrofon spadł tajemniczy biały przedmiot. Internet oszalał od spekulacji, a sam Williams z humorem odpowiedział na plotki, pokazując, że ma więcej miętówek. Czyżby nowy trend w piłkarskich finałach?
1: Uriah Heep, legendarna formacja hardrockowa, ogłosiła pożegnalną trasę, ale nie liczcie na to, że znikną z radarów. Gitarzysta Mick Box wyjaśnił, że to raczej spowolnienie niż koniec. Zespół nadal będzie grał na festiwalach, a nawet planuje nową płytę. Wygląda na to, że rockowe dinozaury nie zamierzają jeszcze zejść ze sceny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską bezchmurne niebo wystąpi w Katowicach, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei w Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1017. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
2: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo. W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku. Jagiellonia Białystok wzmacnia skład przed nowym sezonem. Do drużyny dołącza 20-letni skrzydłowy Jeremy Agbonifo, wypożyczony na rok z francuskiego RC Lens. Szwedzki zawodnik, który wcześniej grał w FC Porto i FC Basel, będzie występował z numerem 10. Agbonifo podkreśla, że styl gry Jagiellonii i możliwość gry w Europie były kluczowe dla jego decyzji.
2: Problemy w ochronie zdrowia poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska. Aż 77% Polaków negatywnie ocenia działania władzy w tej kwestii. Co więcej, 47% wyborców koalicji rządzącej również wyraża krytykę. To sygnał rosnącego niezadowolenia nawet wśród sympatyków obecnej władzy. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. W Prawie i Sprawiedliwości narasta konflikt między posłami Kacprem Płażyńskim a Marcinem Horałą. Horała zarzucił Płażyńskiemu stworzenie raportu oczerniającego prezydenta Karola Nawrockiego, co Płażyński stanowczo dementuje i zapowiada kroki prawne. W odpowiedzi na napięcia prezes PiS Jarosław Kaczyński zaapelował o jedność i powściągliwość w partii. Radosław Sikorski ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją wymierzoną w Polskę lub inne państwa NATO. Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony, by upozorować atak i próbować skłócić sojuszników. Minister podkreśla, że publiczne ostrzeżenia mogą zmniejszyć ryzyko takich działań. Polska przygotowuje się na ewentualne zagrożenia związane z wojną hybrydową.
1: Fundacja Blisko Ludzkich Spraw pierwszej damy Marty Nawrockiej zebrała już ponad 460 tysięcy złotych z darowizn. Dodatkowo podpisała umowę z władzami województwa podkarpackiego na kwotę 30 tysięcy złotych. Środki te mają wspierać projekty edukacyjne, takie jak spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciwko hejtowi. Fundacja planuje dalszą współpracę z instytucjami publicznymi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Prawie i Sprawiedliwości wybuchł spór finansowy. 6 polityków związanych z Mateuszem Morawieckim nie wpłaciło na partię blisko 300 tysięcy złotych, co ujawnił Super Express. Największe zaległości mają Michał Dworczyk i Waldemar Buda. W partii pojawiają się głosy, że brak wpłat może świadczyć o oddalaniu się tego środowiska od głównego nurtu PiS. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW IA ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu we Wrocławiu z temperaturą 21 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy małe zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
1: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć. Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Warszawy spodziewajmy się 24 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Rancho powraca z nowym, emocjonującym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Jesienią 2026 roku widzowie będą mogli śledzić ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydenta Pawła Kozioła, który wraca do Wilkowej. W związku z tym jego bezpieczeństwa będą strzegli uzbrojeni funkcjonariusze SOP, co wprowadzi do serialu nowe, dynamiczne postacie. W obsadzie pojawią się m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: Mikołaj Krawczyk i Małgorzata Pieczyńska, znani z M jak Miłość, pojawili się na planie nowego serialu Zaraz Wracam. Tej produkcji towarzyszy im Małgorzata Socha. Fani mogą być zaskoczeni, widząc ich w nowym otoczeniu, ale nie ma powodów do obaw. Ich zaangażowanie w nowy projekt nie oznacza końca ich przygody z M jak Miłość. Krawczyk wciąż będzie intrygować jako Aleksander Sowiński, a Pieczyńska pozostanie filarem rodziny Chodakowskich. W Zaraz Wracam Krawczyk wciela się w Janusza Filara, a Pieczyńska gra jego matkę. Aktorzy umiejętnie łączą różne role, co jest częstą praktyką w branży filmowej.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W serialu M jak Miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
1: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? W nadchodzącym 164 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, o godzinie 17:20 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Ciężarna Hancer, uciekając przed bratem, ukryje się w opuszczonym domu, gdzie nagle poczuje przeraźliwy ból i straci przytomność. Cichan, mimo swoich wątpliwości co do ojcostwa, odnajdzie ją i przewiezie do kliniki, próbując ratować jej życie. Tymczasem Jonca, zdesperowana matka, zakrada się do rezydencji Cichana, by przytulić swojego syna. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że widzowie będą trzymać kciuki za bohaterów. Czy Hansen

0: dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane zachmurzenie w Poznaniu z temperaturą 16 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Problemy w ochronie zdrowia poważnie obciążają notowania rządu Donalda Tuska. Aż 77% Polaków negatywnie ocenia działania władzy w tej kwestii. Co więcej, 47% wyborców koalicji rządzącej również wyraża krytykę. To sygnał rosnącego niezadowolenia nawet wśród sympatyków obecnej władzy. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grędy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. Radosław Sikorski ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją wymierzoną w Polskę lub inne państwa NATO. Rosja może wykorzystać przejęte ukraińskie drony, by upozorować atak i próbować skłócić sojuszników. Minister podkreśla, że publiczne ostrzeżenia mogą zmniejszyć ryzyko takich działań. Polska przygotowuje się na ewentualne zagrożenia związane z wojną hybrydową. Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
1: Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę. Wojsko USA rozpoczyna w Polsce szkolenie z wykorzystaniem mikrobalonów stratosferycznych. Loty będą odbywać się na wysokościach do 21 km i mogą być widoczne dla mieszkańców. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych zapewnia, że działania te nie stanowią zagrożenia. W przypadku znalezienia elementów mikrobalonów należy powiadomić odpowiednie służby.
2: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
1: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
2: W Jaśle zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który prowadził samochód mimo 4 aktywnych zakazów. Został rozpoznany przez oficera prasowego policji i zatrzymany do kontroli. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda znowu zaskakuje. Tym razem wyznała, że kąpie się raz na 3 tygodnie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Ale spokojnie, nie chodzi tu o zwykłą kąpiel. To prawdziwy rytuał z olejkami, ziołami i solą siarczkową. Może to właśnie sekret jej nieskazitelnej skóry. Cóż, kto wie, może to nowy trend w pielęgnacji.
2: Edyta Górniak, nasza diwa, postanowiła wziąć na warsztat temat setek koncertów rocznie, które rzekomo gra z Colin. Zastanawia się, czy to w ogóle możliwe, bo przecież jakość musi być. Górniak podkreśla, że jej występy to nie tylko śpiew, ale i cała machina organizacyjna. A przy takim tempie można zgubić artystyczną formę. No cóż, może z Colin ma inne podejście, ale Edyta stawia na jakość, a nie ilość. Justyna Steczkowska znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła przedłużyć i zagęścić swoje włosy. A efekt jest tak naturalny, że trudno uwierzyć, że to nie magia. Specjaliści od fryzur zastosowali 2 autorskie metody, które sprawiły, że włosy wyglądają jak z bajki. Czy to nowy standard piękna, czy po prostu kolejny sposób na przyciągnięcie uwagi? Cóż, jedno jest pewne. Justyna wie, jak zrobić wrażenie.
1: Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hottle, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją.
1: Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Roxana Węgiel i Kevin Mgley postanowili uciec od codzienności i wybrali się na randkę do Rzymu, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. W sieci pojawiły się zdjęcia, na których para nie szczędzi sobie czułości, a fani są zachwyceni ich miłosną sielanką. Największe emocje wzbudziło zdjęcie z hotelowego łóżka, gdzie Roxana zapozowała zakopana w białej pościeli. Wygląda na to, że miłość kwitnie, a Rzym stał się ich ulubionym miejscem na romantyczne ucieczki. Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki pokrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
2: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Serj Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby Soad planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1017 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 19 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny. 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Warszawa po zniszczeniach II wojny światowej dziś jest nowoczesnym miastem. W 1945 roku stolica była niemal całkowicie zrujnowana, a straty w ludności sięgały nawet 800 tysięcy osób. Obecnie dawne tereny walk odzyskały swój blask, a miasto dynamicznie się rozwija. To symbol odrodzenia i siły mieszkańców. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające. Zapadł wyrok w sprawie tragicznego wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie. Dawid F., który jadąc pod prąd spowodował czołowe zderzenie z motocyklem, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginęli 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn Wojtek. Prokuratura zapowiedziała apelację, domagając się wyższej kary.
1: W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono m.in. bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
1: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie.
2: W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę.
1: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5 edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20. W Chocianowie na Dolnym Śląsku doszło do nietypowego incydentu. 24-letni mężczyzna pojawił się nago w centrum miasta i zapalił papierosa na ławce przy kościele. Zszokowani mieszkańcy wezwali policję, która odnalazła go w jego domu. Teraz grożą mu konsekwencje prawne, w tym kara aresztu lub grzywna do 1500 zł.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Just can't believe this, man. Metro Boomin wants

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące chrupiących płatków kokosowych marki Leo Good Foods, dostępnych w Rossmanie. Produkt zawiera niebezpieczne ilości dwutlenku siarki, co stanowi zagrożenie dla alergików. Płatki są wycofywane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu. Dystrybutor i sklepy podjęły działania, aby usunąć produkt z półek. Konsumenci, którzy zakupili te płatki, mogą je zwrócić do sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe.
2: Od 1 sierpnia rusza ostatni nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo na dotychczasowych zasadach. Rolnicy mają czas do końca miesiąca, by złożyć dokumenty do odpowiednich urzędów. Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT za paliwo kupione między 1 lutego a 31 lipca tego roku. Od przyszłego roku system ulegnie zmianie. Wnioski będą składane wyłącznie online przez portal rolnika ARiMR. Nowe zasady mają uprościć procedury i zlikwidować papierowe formularze. To ostatnia szansa, by skorzystać z obecnych przepisów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały. Dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych. Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Umowa na kolejne 2 lata została podpisana w nowo wybudowanej hali wystawienniczej, która zadebiutuje podczas tegorocznej edycji targów. To wydarzenie zapowiada się rekordowo, z udziałem blisko 1000 wystawców z całego świata. Premierowa ekspozycja PGZ w nowej hali ma być jednym z głównych punktów programu. Współpraca PGZ i targów w Kielce umacnia pozycję MSPO jako kluczowego wydarzenia w europejskim sektorze obronnym. We'll be right back.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Artur Rogowski z M jak Miłość stanie przed trudnym wyzwaniem po zdradzie Marysi. W nowych odcinkach, które pojawią się po wakacyjnej przerwie, będzie musiał odbudować zaufanie swoich córek, Basi i Agnes. Choć jego romans z młodszą lekarką Joanną Dobrzańską wywołał ogromny kryzys, Artur nie zniknie z życia rodziny z Grabiny. Zdjęcia z planu sugerują, że nadal będzie obecny w ich życiu, nawet podczas ważnych uroczystości, takich jak ślub Natalki i Adama Karskiego. Czy córki dadzą mu kolejną szansę? Czy uda mu się odzyskać miejsce w domu, który przez lata był jego azylem? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. W 1938 odcinku M jak Miłość, po wakacjach, który zadebiutuje już wkrótce, atmosfera w klinice Olka Chodakowskiego stanie się wyjątkowo napięta. Sowiński, dyrektor administracyjny, zatrudnia Klaudię, by wprowadzić zamieszanie w życiu Olka i Anety. Klaudia, która wcześniej miała nieprzyjemne spotkanie z Olkiem, teraz wraca jako stażystka, co prowadzi do spięć między małżonkami. Aleksander, świadomy wcześniejszych problemów, celowo łączy Olka z Klaudią przy zabiegach, co wywołuje kryzys w małżeństwie Chodakowskich. Aneta nie kryje swojego niezadowolenia z zachowania męża wobec Klaudii, co tylko napędza plan Sowińskiego. Konflikt między lekarzami narasta, a widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji.
2: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20:15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekranem.
1: W 920 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgają zenitu. Blanka odkrywa tajemnice, które mogą zmienić wszystko, przeszukując rzeczy Samuela. Trini stara się dodać otuchy Ramonowi, namawiając go do wystąpienia na lokalnym festynie. Tymczasem Diego dokonuje szokującego odkrycia, które prowadzi do dramatycznych oskarżeń. Nowy stróż, Cesareo, wprowadza surowe zasady w kamienicy, co nie wszystkim się podoba. Lucia przygotowuje się do wyjazdu do Salamanki, by zmierzyć się z przeszłością. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Serial niezmiennie przyciąga widzów, oferując mieszankę dramatów i tajemnic z życia mieszkańców madryckiej kamienicy.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 991 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 27 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Sinan musi stawić czoła intrygom we własnym domu, gdy jego matka rzuca niesprawdzone oskarżenia. Tymczasem Poyraz, po odnalezieniu Nany, zostaje postrzelony i trafia do szpitala, gdzie jego życie ponownie jest zagrożone. Nana odkrywa próbę sabotażu jego leczenia, co wprowadza dodatkowe napięcie. W tle Kara dzieli się z Ibo radosną nowiną o ciąży, co zmienia jego spojrzenie na przyszłość. Serial Dziedzictwo to mieszanka emocji, zawiłych relacji i niespodziewanych zwrotów akcji, które przyciągają widzów od lat. Warto zarezerwować sobie czas na tę pełną napięcia telenowelę.
2: W serialu M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany. Fani spekulują, że Joanna Dobrzańska, grana przez Dominikę Sakowicz, może być w ciąży. Plotki podsycają tajemnicze wpisy Roberta Moskwy oraz aktywność aktorki w mediach społecznościowych. Choć Sakowicz nie potwierdziła jeszcze tych doniesień, jej zdjęcia i komentarze sugerują, że coś może być na rzeczy. Jeśli ciąża zostanie wpleciona w fabułę, może to oznaczać nieoczekiwany zwrot w relacji Joanny i Artura. Czy serialowy romans zakończy się nieplanowanym dzieckiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy w jesiennej ramówce TVP2. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 441 odcinkiem. W posiadłości Luyan szykują się wielkie zmiany i trudne rozstania. Petra wykorzystuje swoją wiedzę, by manipulować Cruz, co prowadzi do napięć. Manuel zaskakuje wszystkich decyzją o wyjeździe na wojnę, a Maria rozpoczyna nową pracę. Atmosfera w pałacu gęstnieje, gdy Virtudes wyjawia matce bolesne sekrety z przeszłości. Odcinek pełen intryg i emocji zostanie wyemitowany 27 lipca o 15:05 na TVP2. To idealna propozycja na południową kawę, gdzie każda postać skrywa swoje tajemnice. Panna młoda wkracza w emocjonujący 158 odcinek. Tancer planuje wyjazd ze Stambułu, co wywołuje burzę emocji w rezydencji. Cichan, zaskoczony wiadomością o ciąży Hanser, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Melich, w geście wsparcia, przekazuje Hanser swoje oszczędności, co niesie za sobą nieoczekiwane konsekwencje. Jonca odzyskuje przytomność, co przynosi radość jej bliskim. Cichan podejmuje ważną decyzję i zabiera Bejze z dzieckiem do rodzinnej rezydencji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca na TVP 2 o godzinie 17:20. To historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, której nie można przegapić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 16 stopni w Poznaniu. Z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Gdańsku zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 18 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. 49-letnia Polka została zatrzymana na dworcu w Stendal podczas podróży z Berlina do Düsseldorfu. Kobieta jechała bez biletu, dokumentów i pieniędzy, a kontrola ujawniła, że jest poszukiwana przez prokuraturę w Ansbach. Brakujące 240 euro grzywny za wcześniejszą jazdę bez biletu doprowadziło do jej aresztowania. Po ustaleniu tożsamości została przewieziona do najbliższego zakładu karnego. Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Greenpoint Film Festival świętuje swoje 15-lecie, przyciągając twórców z całego świata do jednej z najważniejszych dzielnic filmowych Nowego Jorku. W programie nie zabraknie polskich filmów, co podkreśla znaczenie polskiej społeczności w tej dzielnicy. Dyrektor festiwalu, Antony Argento, zaznacza, że międzynarodowy charakter wydarzenia jest kluczowy, a tegoroczna edycja oferuje różnorodne tematy i gatunki filmowe. Szczególną uwagę zwracają filmy takie jak Ostatnie Pożegnanie oraz Znaki Pana Śliwki, które łączą lokalne i międzynarodowe wątki.
3: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Psychotesty wciąż cieszą się popularnością, oferując zabawną perspektywę na nasze relacje. Wybierając jednego z 4 kotów, białego, czarnego, rudego lub łaciatego, możemy odkryć, jakie typy osobowości przyciągamy do swojego otoczenia. Choć to tylko rozrywka, może dostarczyć ciekawych spostrzeżeń na temat naszych relacji.
2: Według astrologii osoby urodzone pod znakiem panny są uznawane za największych perfekcjonistów. Cenią porządek, zwracają uwagę na detale i dążą do jak najlepszego wykonania każdego zadania. Choć ich zamiłowanie do dokładności może być czasem odbierane jako krytyczność, zazwyczaj kierują się chęcią pomocy. Warto jednak pamiętać, że astrologia to forma rozrywki i nie ma naukowego potwierdzenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia.
3: Już w sierpniu czeka nas spektakularne zjawisko na niebie – Noc Perseidów. Maksimum deszczu meteorów przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to można zobaczyć nawet ponad 100 spadających gwiazd w ciągu godziny. Najlepsze warunki do obserwacji będą z dala od miejskich świateł, po północy. Nie potrzebujemy teleskopów, wystarczy gołe oko i trochę cierpliwości.
2: Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Białe sneakersy i trampki to modowy hit, ale szybko się brudzą. Zamiast sięgać po drogie preparaty, warto wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy płyn do naczyń, który skutecznie usunie zabrudzenia. Dzięki temu obuwie odzyska świeży wygląd bez dużych wydatków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Szczecinie z temperaturą 19 stopni. W Krakowie natomiast zauważymy niewielkie zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba.
3: W Polsce mamy aż 3 konkursy piękności, bo przecież jeden to za mało. Miss Polonia, Miss Polski i Polska. Miss, każdy z nich ma swoje zasady i swoje show. Miss Polonia to klasyka z historią sięgającą 1929 roku. Miss Polski to bardziej komercyjna wersja z lat 90. A Polska Miss to nowoczesna propozycja z 2022 roku, która stawia na internet. Każdy z konkursów ma swoje wymagania, ale jedno jest pewne. Piękno w Polsce ma wiele twarzy i jeszcze więcej regulaminów. Po niemal dekadzie Przerwy Rancho wraca na ekrany, a emocje sięgają zenitu. Ilona Ostrowska, czyli niezapomniana Lucy, zdradziła kilka tajemnic z planu, ale na pytanie o Daniela Olbrychskiego, który ma zasiąść na kultowej ławeczce, odpowiedziała niczym mistrzyni unikania. Olbrychski, traktowany na planie jak król, nie doczekał się jednak ani jednego słowa od swojej koleżanki z obsady. Cóż, może to nowa strategia promocyjna. Milczenie jest złotem.
2: Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: W polskim show biznesie trwa prawdziwy baby boom. Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz z Fit Lovers niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, a już zdążyli zaliczyć pierwszy spacer z maleństwem. Tymczasem Wersow i Freeze, czyli Weronika i Karol Wiśniewscy, zostali rodzicami po raz drugi. Ich rodzina powiększyła się o chłopca, a zdjęcia ze szpitala już krążą po sieci. Czyżby influencerzy postanowili zorganizować nieoficjalne zawody na najwięcej dzieci w najkrótszym czasie?
3: Anna Lewandowska znów na celowniku internautów. Tym razem oberwało się jej za brak obecności w Chicago, gdzie Robert Lewandowski został zaprezentowany jako nowy zawodnik. Anna, zamiast wspierać męża, bawiła się na koncercie Bad Bunny'ego, co wywołało falę krytyki. W odpowiedzi Lewandowska podkreśliła, że jest zajęta rozwojem swojego biznesu i przygotowaniami do Hyrox, a nieustanne zainteresowanie jej życiem prywatnym skwitowała z ironią. Ciekawe, czy Robertowi w hotelu nie brakuje domowego ciepła.
2: 12-letni Tymon Bitkowski, znany z The Voice Kids i dubbingów Elio, wkrótce zadebiutuje w teatrze telewizji jako król Maciuś I. Młody artysta, który już teraz ma na koncie więcej sukcesów niż niejeden dorosły, zagra u boku takich gwiazd jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot. Tymon z entuzjazmem opowiada o podobieństwach do swojej postaci, a jego rodzice żartują, że nie musi nawet grać. Premiera spektaklu już we wrześniu, a my czekamy, czy młody król zdoła podbić serca widzów.
3: Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Volumek III, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka legenda heavy metalu, zespół Accept, świętuje swoje 50-lecie, choć nie zawsze było kolorowo. Gitarzysta Wolf Hoffmann wspomina lata 90. jako czas, który najchętniej wymazałby z pamięci, gdy grunge zepchnął metal na margines. Teraz jednak Accept wraca z hukiem, zapowiadając album Teutonic Titans 1976-2026, na którym ich klasyki wykonają gwiazdy światowej sceny. Premiera już 4 września, a na liście gości m.in. Rob Halford i Kirk Hammett. Ciekawe, czy nowa płyta przywróci dawny blask. John Lydon, znany z ciętego języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. Rok temu świat heavy metalu stracił swojego księcia ciemności. Ozzy Osbourne, który jeszcze 2 tygodnie przed śmiercią dawał koncerty, odszedł nagle w wieku 76 lat. Jego córka, Kelly Osbourne, wciąż nie może się pogodzić z tą stratą, dzieląc się emocjonalnymi wpisami w mediach społecznościowych. Żałoba, jak mówi, to nie tylko tęsknota za zmarłym, ale także za częścią siebie, która odeszła razem z nim. Cóż, nawet w świecie rocka życie potrafi być bardziej dramatyczne niż na scenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Katowic wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie. Także dla Torunia termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty.
2: Dawid F., sprawca tragicznego wypadku na warszawskim Wybrzeżu Gdyńskim, został skazany na 15 lat więzienia. W wypadku zginął 45-letni Norbert L. i jego 13-letni syn. Prokuratura, która domagała się 19 lat, zapowiedziała apelację. Współpasażer Dawida F., Mariusz P., otrzymał wyrok 1,5 roku więzienia za nieudzielenie pomocy.
1: Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. We wtorek rano na kobietę schodzącą po schodach spadła szyba z podwieszanego sufitu. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności incydentu. Prace remontowe na stacji nie wpłynęły na kursowanie metra, które działało zgodnie z rozkładem.
2: Na warszawskim Ursynowie, na przystanku Dunikowskiego przy ulicy Herbsta, doszło do tragicznego zdarzenia. 96-letni mężczyzna stracił przytomność i uderzył głową o ławkę. Mimo szybkiej interwencji ratowników, senior zmarł na miejscu. Policja bada okoliczności tego zdarzenia. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo. Tajemnicza śmierć młodej księgowej Izabeli R.K. wstrząsnęła Polską. Choć śledztwo wskazało sprawcę, postępowanie zostało zawieszone, ponieważ podejrzany, 33-letni obywatel Białorusi Eryk Piatrow, opuścił kraj. Rodzina Izabeli wciąż czeka na sprawiedliwość, mając nadzieję, że międzynarodowe działania poszukiwawcze przyniosą efekty. Za kilka miesięcy miną 3 lata od tej tragedii.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych.
2: W Zawierciu pojawiło się nowe miejsce na kulinarnej mapie. Bistro Chrupki Jungto, które zastąpiło Papaluce, jest już otwarte dla gości. Restauracja przeszła metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, a jej nowy jadłospis oferuje m.in. gazpacho z grzankami, placki ziemniaczane i golonkę Jungto. Telewizyjna odsłona tych zmian zaplanowana jest na jesień.
1: Kultowy sklep Dybała w Świętochłowicach kończy swoją działalność po ponad 125 latach. Na drzwiach pojawiła się kartka z napisem "Likwidacja sklepu", co dla wielu mieszkańców oznacza koniec pewnej epoki. Sklep przy ulicy Katowickiej 14 był znany z szerokiego asortymentu, od artykułów elektrycznych po kosmetyki i biżuterię. Mieszkańcy wspominają go jako miejsce, gdzie można było znaleźć wszystko, czego nie było nigdzie indziej.
2: W Katowicach otwarto restaurację Tatarland, która wzbudziła kontrowersje, serwując dania z mięsa końskiego. W odpowiedzi na to aktywiści zapowiedzieli pokojową manifestację w sobotę, 25 lipca, przed lokalem przy ulicy Dworcowej. Organizatorzy protestu apelują o zmianę statusu prawnego koni i sprzeciwiają się ich wykorzystywaniu jako mięsa. Pikieta ma na celu zwrócenie uwagi na los koni oraz promowanie ich ochrony.
1: Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
2: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol został zatrzymany i usłyszał zarzuty zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa babci. Policja szybko ujęła podejrzanego dzięki szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej. Prokuratura rejonowa w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie. Susza hydrologiczna w Polsce trwa już od kilku miesięcy, a poziom Wisły w bydgoskim Fordonie spadł do zaledwie 1 metra. To uniemożliwia automatyczne pomiary wody. Synoptycy przewidują jednak, że nadchodzące opady deszczu mogą poprawić sytuację. Obecna susza jest efektem braku opadów i zmian klimatycznych, co wpływa na rolnictwo i jakość wody.
1: W Łomży doszło do wstrząsającego incydentu. 2,5-letni chłopiec został zaatakowany przez bulteriera, mimo że pies był na smyczy i w kagańcu. Kaganiec jednak zsunął się, co umożliwiło atak. Policja bada okoliczności zdarzenia, a opiekun psa może ponieść odpowiedzialność karną.
2: W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW IA ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską zachmurzenie całkowite wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 20 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą też 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać. Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja polskich siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł mistrza świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie. W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia po wakacjach Wanda Kępska zmienia swoje priorytety. Po nieudanej walce o Jerzego postanawia skupić się na Krzysztofie Jaworskim. Zbliży się do niego, oferując pomoc w opiece nad jego chorą żoną, Krystyną. Czy Wanda ma szczere intencje, czy może planuje zająć miejsce Krystyny? Jaworski, mimo że coraz bardziej związany z Wandą, wciąż kocha swoją żonę. Czy ich relacja pozostanie przyjacielska, czy przerodzi się w coś więcej? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: W najnowszym odcinku serialu Na Wspólnej, numer 4254, Basia Brzozowska stanie przed trudnym wyborem, gdy odkryje niepokojące informacje o swoim mężu. Napięcie między małżonkami doprowadzi do szczerej rozmowy, która może ujawnić skrywane tajemnice. Tymczasem Krzysztof Smolny, po nocy spędzonej w biurze, próbuje nawiązać kontakt z żoną, ale Basia konsekwentnie go ignoruje. W międzyczasie Igor stara się pomóc Julce, organizując wizytę u psychologa, lecz dziewczyna bagatelizuje swój stan. W domu Bergów wizyta kuratorki zostaje zakłócona przez wybuch złości juniora. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się 29 lipca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu. Rancho powraca z nowym, emocjonującym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Jesienią 2026 roku widzowie będą mogli śledzić ostatni miesiąc drugiej kadencji prezydenta Pawła Kozioła, który wraca do Wilkowej. W związku z tym jego bezpieczeństwa będą strzegli uzbrojeni funkcjonariusze SOP, co wprowadzi do serialu nowe, dynamiczne postacie. W obsadzie pojawią się m.in. Janusz Onufrowicz i Adrian Zaremba, którzy wcielą się w rolę ochroniarzy. Nowy sezon obfituje w zwroty akcji, pościgi i porwania, co zapowiada prawdziwe emocje. Cezary Żak, grający prezydenta i biskupa, zdradza, że będzie to czas pożegnań, ale i niespodzianek. Premiera 6 nowych odcinków odbędzie się jesienią, a dokładna data zostanie podana pod koniec sierpnia.
1: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP, 1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji. W serialu M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
2: W nowym sezonie M jak miłość życie Jakuba Karskiego stanie na głowie. Widzowie w końcu dowiedzą się, że wyniki testów na ojcostwo, które Kasia sfałszowała, wyjdą na jaw. To odkrycie może być dla Jakuba prawdziwym szokiem, ponieważ jego dotychczasowe decyzje opierały się na fałszywych informacjach. Tymczasem Martyna i Jakub zbliżają się do siebie, co nie umknie uwadze otoczenia. W biurze detektywistycznym pojawi się Elżbieta Domańska z tajemniczym zleceniem, które może wpłynąć na życie prywatne Jakuba. Pani mogą też liczyć na powrót duetu Marcin i Jakub, co z pewnością doda emocji nowym odcinkom. Przed Jakubem czas pełen trudnych wyborów i odkrywania bolesnych tajemnic. To wszystko sprawia, że nowy sezon zapowiada się niezwykle emocjonująco. W nadchodzącym 164. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 17.20 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Ciężarna Hancer, uciekając przed bratem, ukryje się w opuszczonym domu, gdzie nagle poczuje przeraźliwy ból i straci przytomność. Cichan, mimo swoich wątpliwości co do ojcostwa, odnajdzie ją i przewiezie do kliniki, próbując ratować jej życie. Tymczasem Jonca, zdesperowana matka, zakrada się do rezydencji Cichana, by przytulić swojego syna. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że widzowie będą trzymać kciuki za bohaterów. Czy Hancer i jej dziecko przetrwają te trudne chwile? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Poznaniu z temperaturą 16 stopni. W Gdańsku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał-major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
1: Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę.
0: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
1: W Białymstoku zatrzymano 19-letniego kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna przewoził 6 obywateli Etiopii, pomagając im w dotarciu do Niemiec. Po pościgu, który zakończył się na polu kukurydzy, kierowca i cudzoziemcy zostali przekazani Straży Granicznej. 19-latkowi grozi do 8 lat więzienia za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy. Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
0: W Jaśle zatrzymano 36-letniego mężczyznę, który prowadził samochód mimo czterech aktywnych zakazów. Został rozpoznany przez oficera prasowego policji i zatrzymany do kontroli. Sąd skazał go na 10 miesięcy więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Dodatkowo musi zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Żółte plamy spotu na poduszkach to częsty problem, ale istnieje prosty sposób na ich usunięcie. Wystarczy posypać plamy sodą oczyszczoną, spryskać wodą utlenioną i delikatnie wmasować. Po pół godzinie można rozpocząć pranie w pralce, pamiętając o ustawieniu temperatury do 40 stopni i wirowaniu do 400 obrotów. Dodanie piłeczek tenisowych do bębna pomoże zachować objętość poduszek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad. Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie. Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Tymon Witkowski, 12-letni cudowny dzieciak, który już teraz ma więcej osiągnięć niż niejedna dorosła gwiazda. Po podbiciu serc widzów w The Voice Kids i użyczeniu głosów animacji Disneya, teraz zagra króla Maciusia w spektaklu teatru telewizji. Współpraca z takimi sławami jak Marek Kondrat czy Tomasz Kot to dla niego pestka. A cheeseburger z Maciejem Musiałem to tylko wisienka na torcie. Premiera już we wrześniu na TVP1, a Tymon zapewnia, że to dopiero początek jego artystycznej przygody.
1: 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki pokrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
2: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. System of a Down powróciło do Polski po 10 latach nieobecności, a ich 2 koncerty na warszawskim PGE Narodowym przyciągnęły tłumy jak magnes. Fani nie tylko bawili się w moshpicie, ale nawet zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana. Nawet David Draiman z Disturbed nie mógł się powstrzymać i pochwalił ich występy na portalu X, podkreślając, że rock zdecydowanie nie umarł. Cóż, wygląda na to, że Warszawa stała się nowym centrum rockowego wszechświata. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy. System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Serhii Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby SOAT planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. W Katowicach odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Toruniu możemy spodziewać się temperatury także 18 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do groźnego incydentu. Potężna topola złamała się pod wpływem silnego wiatru i runęła na budynek na osiedlu Przyjaźń, niszcząc znaczną część dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zdecydował o czasowym wyłączeniu obiektu z użytkowania. Na szczęście nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Akcja służb trwała ponad 2,5 godziny. 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.
2: 38-letni mężczyzna został zatrzymany na warszawskim Mokotowie z ponad 6 kilogramami marihuany. Jest powiązany ze środowiskiem warszawskich pseudokibiców i usłyszał 3 zarzuty, w tym przygotowania do wprowadzenia narkotyków do obrotu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono dodatkowe środki odurzające.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR-22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły 2 osoby, a jedna została ciężko ranna. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wciąż analizuje zebrane dowody, ale na razie nie ujawnia przyczyn tragedii. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu 12 miesięcy, choć może zostać opublikowany wcześniej. Śledztwo prowadzi także Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu 2 tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono m.in. bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Bielsku Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
1: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podziękowała za wzorową reakcję świadków.
2: W Szczecinie zabytkowa stara olejarnia, przez lata opuszczona, stała się jedną z najgorętszych inwestycji hotelowych w Polsce. Grupa Arche sprzedała połowę lokali w zaledwie kilkanaście dni, zanim oferta trafiła na szeroki rynek. Inwestycja, warta 70 milionów złotych, ma odmienić przemysłową część Golęcina, a jej otwarcie planowane jest na koniec 2027 roku. W 7-kondygnacyjnym obiekcie znajdzie się 195 pokoi hotelowych, centrum konferencyjne, restauracja, bar, kręgielnia, klub muzyczny oraz spa z widokiem na Odrę.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 km. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą także 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Komisja Europejska nałożyła rekordową karę na platformę AliExpress, należącą do chińskiego giganta Alibaba. Grzywna wynosi 550 milionów euro i jest efektem niewystarczającej walki z nielegalnymi i niebezpiecznymi produktami sprzedawanymi w Europie. To najwyższa kara w historii unijnego aktu o usługach cyfrowych. AliExpress ma czas do 20 października na wprowadzenie działań naprawczych. Platforma krytykuje decyzję komisji, twierdząc, że kara jest nieproporcjonalna. Sprawa może prowadzić do dalszych sporów prawnych między AliExpress a Unią Europejską. Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mer i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Nestle zamyka swoją fabrykę czekolady w Düzgior na Węgrzech po ponad 6 dekadach działalności. Decyzja wynika z malejącego zainteresowania sezonowymi słodyczami. Produkcja zostanie przeniesiona do Wielkiej Brytanii, ale sprzedaż figurek będzie kontynuowana. Przyszłość pracowników fabryki pozostaje niepewna, choć firma poszukuje inwestora, który mógłby przejąć zakład. Nestle podkreśla, że chce zachować jak najwięcej miejsc pracy. To koniec ważnego rozdziału dla lokalnej społeczności i przemysłu spożywczego w regionie.
2: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5000 zł, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały. Dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB, za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC 3AC, który jest ponad dwukrotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026 roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 18 stopni w Bydgoszczy z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 20 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Emocje sięgną zenitu. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Aneta Chodakowska dowie się o swojej ciąży. To długo wyczekiwana wiadomość, która jednak nie przyjdzie w tradycyjny sposób. Aneta odkryje tę nowinę dzięki wróżbie postawionej przez Tereskę. Choć początkowo wróżba przyniesie radość, nie zabraknie też mrocznych przepowiedni. Tereska ostrzeże Anetę przed zagrożeniem ze strony tajemniczego wroga. Czy szczęście Anety i Olka jest zagrożone? Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Kasia Sanocka stanie przed trudnym wyborem. Zmuszona przez Sowińskiego, pomoże mu zniszczyć rodzinę Chodakowskich, aby ukryć swoje sekrety. Tereska, pielęgniarka, przewiduje w kartach, że Kasia wpadnie w poważne kłopoty. Aneta, przyjaciółka Kasi, dowie się o tej mrocznej przepowiedni, ale nie zdoła jej pomóc. Historia nabiera tempa, gdy Kasia zostaje ranna i trafia na policję. Czy to koniec dla Sanockiej? Nowy sezon obiecuje wiele dramatycznych momentów.
2: M jak miłość zapowiada emocjonujący sezon z Jakubem Karskim w centrum wydarzeń. Kłamstwo Kasi o sfałszowanych testach na ojcostwo może w końcu wyjść na jaw, co wywróci życie detektywa do góry nogami. Relacja Jakuba z Martyną nabiera rumieńców, a ich wspólne sceny mogą sugerować coś więcej niż przyjaźń. W biurze detektywistycznym pojawi się tajemnicza sprawa Domańskiej, która może mieć wpływ na życie prywatne Karskiego. Powrót Marcina do biura detektywistycznego również jest możliwy, co z pewnością ucieszy fanów ich zgranego duetu. Jakub stanie przed wieloma wyzwaniami, które mogą zmienić jego życie na zawsze. Nowe odcinki obiecują wiele zwrotów akcji i emocji. Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20:15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18:25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Romulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. Panna Młoda wkracza w emocjonujący 158 odcinek. Hancer planuje wyjazd ze Stambułu, co wywołuje burzę emocji w rezydencji. Cichan, zaskoczony wiadomością o ciąży Hancer, próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Melich, w geście wsparcia, przekazuje Hancer swoje oszczędności, co niesie za sobą nieoczekiwane konsekwencje. Jonca odzyskuje przytomność, co przynosi radość jej bliskim. Cichan podejmuje ważną decyzję i zabiera Bejzę z dzieckiem do rodzinnej rezydencji. Premierowy odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca na TVP2. O godzinie 17:20. To historia pełna zwrotów akcji i skomplikowanych relacji, której nie można przegapić.
1: Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hanser, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hanser przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami. Polska Armia wprowadza nowoczesny system zarządzania talentami, który ruszy w przyszłym roku. Kluczowym elementem będzie wojskowy kwestionariusz kompetencji, mający na celu precyzyjne diagnozowanie predyspozycji nowych żołnierzy. System obejmie wszystkich rozpoczynających służbę, a następnie zostanie rozszerzony na całą kadrę. Celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału każdego żołnierza, co ma wzmocnić skuteczność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehr. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do 16. Pułku Saperów w Nisku dotarły nowoczesne pojazdy minowania narzutowego Baobab K. Te zaawansowane systemy, produkowane przez Hutę Stalowa Wola, zwiększą zdolności wojsk inżynieryjnych. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł zbrojeniowy to priorytet. Baobab K to w pełni zautomatyzowany system, który może szybko ustawiać pola minowe, co jest kluczowe dla skuteczności operacji obronnych.
3: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
2: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białe sneakersy i trampki to modowy hit, ale szybko się brudzą. Zamiast sięgać po drogie preparaty, warto wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy płyn do naczyń, który skutecznie usunie zabrudzenia. Dzięki temu obuwie odzyska świeży wygląd bez dużych wydatków.
3: Policjanci z Warszawy zatrzymali 38-latka podejrzanego o posiadanie ponad 6 kg marihuany. Mężczyzna, związany ze środowiskiem pseudokibiców, przewoził narkotyki w samochodzie na Mokotowie. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To kolejny krok w walce z przestępczością narkotykową w stolicy.
2: Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba.
2: Doda znowu zaskakuje. Tym razem wyznała, że kąpie się raz na 3 tygodnie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Ale spokojnie, nie chodzi tu o zwykłą kąpiel. To prawdziwy rytuał z olejkami, ziołami i solą siarczkową. Może to właśnie sekret jej nieskazitelnej skóry. Cóż, kto wie, może to nowy trend w pielęgnacji.
1: Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach? Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze.
2: Rick Rubin, legendarny producent muzyczny, znów na językach. Choć stworzył brzmienie wielu ikon rocka i metalu, jego metody pracy budzą kontrowersje. Corey Taylor z Slipknot nie szczędził mu krytyki za brak zaangażowania, nazywając go niemalże duchem w studiu. Mimo to album Wolemech III, The Subliminal Verses, nagrany pod jego okiem, okazał się wielkim sukcesem. Może Rubin rzeczywiście ma tę magiczną moc, nawet jeśli działa z ukrycia.
1: Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. Led Zeppelin może i nie gra już od dekad, ale ich legenda wciąż żyje. A teraz można nawet kupić kawałek tej historii. Na aukcji online w sobotę 25 lipca będzie można zdobyć niebieskiego Jensena Interceptora III, który należał do samego Johna Bonhama. Samochód, który być może pamięta niejedną szaloną noc, ma szansę osiągnąć cenę nawet 250 tysięcy złotych. Ciekawe, czy nowy właściciel będzie miał odwagę wracać nim z pubu, jak kiedyś Bonham. Fani System of a Down mają powód do zdziwienia. Na Spotify finałowy utwór z legendarnego albumu Toxicity zmienił nazwę z Arto na Dervogornia. Okazuje się, że to nie tylko zmiana kosmetyczna, ale powrót do korzeni. Utwór jest ormiańskim hymnem duchowym, upamiętniającym ludobójstwo Ormian. Daron Malakian wyjaśnia, że zespół wykonuje go na żywo, by uczcić pamięć 1 500 000 ofiar z 1915 roku. Cóż, czasem nawet metalowcy potrafią zaskoczyć głębią.
2: Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 17 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, 19 lipca 2021 roku, na drodze krajowej nr 50 w Grębiszewie doszło do tragicznego wypadku. Osobowa Toyota zjechała na przeciwny pas i zderzyła się z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci czterech osób, w tym dwojga dzieci. Jedyną ocalałą była matka, która z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a jego wspomnienie wciąż pozostaje żywe. 8-letni Szymonek Lipiński z Warszawy sprzedał ponad 100 litrów mandarynkowo-wiśniowej lemoniady, by zebrać fundusze na terapię genową w Stanach Zjednoczonych. Chłopiec cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna, a na leczenie potrzeba jeszcze około 11 milionów złotych. Akcja odbyła się w centrum miasta i zakończyła się dużym sukcesem. Szymonek i jego bliscy nie ustają w staraniach o zebranie potrzebnej kwoty. Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do niebezpiecznego zdarzenia. We wtorek rano na kobietę schodzącą po schodach spadła szyba z podwieszanego sufitu. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności incydentu. Prace remontowe na stacji nie wpłynęły na kursowanie metra, które działało zgodnie z rozkładem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
3: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, ośliczka somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników, zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa. Silny wiatr przewrócił ogromną topolę na budynek na osiedlu Przyjaźni w Warszawie, uszkadzając połowę dachu. Inspektor nadzoru budowlanego zakazał korzystania z obiektu do czasu napraw. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Strażacy szybko zabezpieczyli teren i usunęli drzewo. Tajemnicza śmierć młodej księgowej Izabeli R.H. wstrząsnęła Polską. Choć śledztwo wskazało sprawcę, postępowanie zostało zawieszone, ponieważ podejrzany, 33-letni obywatel Białorusi Eryk Piatrow, opuścił kraj. Rodzina Izabeli wciąż czeka na sprawiedliwość, mając nadzieję, że międzynarodowe działania poszukiwawcze przyniosą efekty. Za kilka miesięcy miną 3 lata od tej tragedii.
1: W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód, z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens w miejskich tężniach. Te mikroorganizmy nie powinny znajdować się w solance do inhalacji. Problem pojawia się, gdy instalacje nie są odpowiednio utrzymywane i czyszczone. Mimo to prawidłowo funkcjonujące tężnie nadal mogą wspierać zdrowie dróg oddechowych.
3: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów. W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol został zatrzymany i usłyszał zarzuty zabójstwa matki oraz usiłowania zabójstwa babci. Policja szybko ujęła podejrzanego dzięki szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej. Prokuratura rejonowa w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie.
1: W lesie odnaleziono szczątki, które mogą należeć do zaginionej 2 lata temu Jowity Zielińskiej. Przy ciele znaleziono wisiorek kobiety, ale ubrania różniły się od tych, które miała na sobie w dniu zaginięcia. Śledczy podejrzewają, że ciało mogło zostać podrzucone, co wzbudza nowe pytania o białego busa i tajemniczego kierowcę. Policja kontynuuje śledztwo, a lokalna społeczność jest zaniepokojona.
2: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dziś nad Polską zachmurzenie całkowite wystąpi w Białymstoku, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei we Wrocławiu zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1016. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Robert Lewandowski może zadebiutować w Chicago Fire już w nocy z 22 na 23 lipca. Mecz z Vancouver Whitecaps został przełożony, ale teraz czeka go starcie z Interem Miami. Choć debiut nie będzie tak spektakularny, jak oczekiwano, inne kluby z Chicago, takie jak Chicago Bulls i Chicago Cubs, przywitały Lewandowskiego z wielką pompą. Wymiana koszulek z gwiazdami tych drużyn przyciągnęła uwagę kibiców koszykówki i baseballu. Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahce w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie. W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecki serial, który zakończył swój trzeci sezon. Finałowy odcinek dostarczył widzom wielu emocji, gdyż życie głównej bohaterki, Hancer, znalazło się w niebezpieczeństwie po wybuchu w rezydencji Cihana. Mimo dramatycznych wydarzeń, Hancer przeżyje i powróci w czwartym sezonie. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, obecnie odpoczywa na wakacjach w Europie, ciesząc się zasłużonym relaksem po intensywnej pracy na planie. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki tej roli, a jej fani z niecierpliwością czekają na kontynuację historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą po wakacjach. Tymczasem Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, co odpowiada dwóm pierwszym sezonom. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Kasia Sanocka, znana z kontrowersyjnych decyzji, znajdzie nową przyjaciółkę, co może oznaczać koniec jej relacji z Anetą. W nowym sezonie tajemnice i intrygi będą się piętrzyć, a Kasia stanie przed trudnymi wyborami. Aleksander Sowiński, który już wcześniej namieszał w jej życiu, zażąda od niej kolejnych przysług. Mimo to Kasia nie będzie długo rozpaczać, bo nowa znajoma, również lekarka, stanie się jej wsparciem. Czy przyjaźń z Anetą przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy już wkrótce na ekranach.
2: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? Serial Na Wspólnej przygotowuje dla widzów emocjonujące odcinki od 4252 do 4255, które zostaną wyemitowane pod koniec lipca. W tych epizodach czekają nas dramatyczne zwroty akcji i poważne kryzysy życiowe bohaterów. Krzysztof zmierzy się z podejrzeniami o niewierność, a jego partnerka podejmie próbę zdemaskowania go. Zatroskany ojciec zabierze córkę na konsultację lekarską, gdzie usłyszy diagnozę poważnych zaburzeń osobowości. Dziewczyna jednak zignoruje ostrzeżenia i podczas imprezy będzie namawiać rówieśników do zażywania nielegalnych substancji. Zdeterminowana żona zauważy rosnącą fascynację męża inną kobietą i podejmie zdecydowane kroki, by ratować małżeństwo. To tylko niektóre z wątków, które sprawią, że widzowie nie będą mogli oderwać się od ekranu.
1: W serialu M jak Miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem po zdradzie żony. Musi odbudować zaufanie córek, które są głęboko rozczarowane jego postępowaniem. Mimo romansu z Joanną Dobrzańską, Artur nie zniknie z grabiny. Zakulisowe zdjęcia z planu pokazują go w towarzystwie córek podczas ślubu Natalki i Adama Karskiego. To sugeruje, że rodzina nie odwróci się od niego całkowicie. Artur będzie musiał jednak ciężko pracować, by odzyskać zaufanie bliskich. Czy uda mu się naprawić relacje z rodziną? Dowiemy się z nowych odcinków.
2: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? W nadchodzącym 164. odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia, o godzinie 17.20 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Ciężarna Hancer, uciekając przed bratem, ukryje się w opuszczonym domu, gdzie nagle poczuje przeraźliwy ból i straci przytomność. Cichan, mimo swoich wątpliwości co do ojcostwa, odnajdzie ją i przewiezie do kliniki, próbując ratować jej życie. Tymczasem Jonca, zdesperowana matka, zakrada się do rezydencji Cichana, by przytulić swojego syna. Dramatyczne wydarzenia w rezydencji i nieoczekiwane zwroty akcji sprawią, że widzowie będą trzymać kciuki za bohaterów. Czy Hancer i jej dziecko przetrwają te trudne chwile? Odpowiedzi przyniesie najnowszy odcinek. W nadchodzącym 4257 odcinku na Wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie

0: osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak, w rozmowie w porannym ringu podkreślił konieczność uporządkowania sytuacji wewnątrz partii. PiS stawia ultimatum swoim członkom, by wybrali między partią a stowarzyszeniami. Błaszczak zaznaczył, że kandydatem na premiera pozostaje Przemysław Czarnek, a działania Mateusza Morawieckiego muszą być zgodne z linią partii. Wiceprezes odniósł się także do kwestii finansowania partii, podkreślając, że nie może ono pochodzić ze stowarzyszeń. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
2: W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym. Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
0: W Woli Załężnej doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Sprawca i jego pasażer próbowali uciec pieszo, ale szybko zostali zatrzymani przez policjantkę z Opoczna. 27-letni kierowca odmówił badania alkomatem, więc pobrano mu krew do analizy. Jeśli okaże się, że był nietrzeźwy, grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. W Poznaniu doszło do zatrzymania 2 mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad. Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie. Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
1: 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki pokrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
2: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: System of a Down powróciło do Polski po 10 latach nieobecności, a ich 2 koncerty na warszawskim PGE Narodowym przyciągnęły tłumy jak magnes. Fani nie tylko bawili się w moszpicie, ale nawet zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana. Nawet David Draiman z Disturbed nie mógł się powstrzymać i pochwalił ich występy na portalu X, podkreślając, że rock zdecydowanie nie umarł. Cóż, wygląda na to, że Warszawa stała się nowym centrum rockowego wszechświata. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19. album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie, pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono m.in. bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
2: W Bielsku Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych. Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
1: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podziękowała za wzorową reakcję świadków. Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. W lesie odnaleziono szczątki, które mogą należeć do zaginionej 2 lata temu Jowity Zielińskiej. Przy ciele znaleziono wisiorek, który należał do kobiety, jednak ubrania różniły się od tych, które miała na sobie w dniu zaginięcia. Śledczy badają, czy ciało zostało podrzucone po czasie, a także czy Jowita była wcześniej więziona. Sprawa wciąż jest pełna pytań, a wśród teorii powraca wątek tajemniczego białego busa. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe, płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej. Dziś przypada rocznica ogłoszenia manifestu PKWN z 22 lipca 1944 roku, który uznawany jest za początek PRL. Choć przez lata twierdzono, że dokument ogłoszono w Chełmie, faktycznie zatwierdzono go w Moskwie. Manifest obiecywał niepodległą i demokratyczną Polskę, ale rzeczywistość była inna. Prowadzenie komunistycznego reżimu oznaczało dla wielu Polaków strach i niepewność. Święto 22 lipca, obchodzone przez 45 lat, zostało zniesione w 1990 roku. Dziś przypominamy te wydarzenia jako ważną część naszej historii.
2: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące chrupiących płatków kokosowych marki Leo Good Foods, dostępnych w Rossmanie. Produkt zawiera niebezpieczne ilości dwutlenku siarki, co stanowi zagrożenie dla alergików. Płatki są wycofywane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu. Dystrybutor i sklepy podjęły działania, aby usunąć produkt z półek. Konsumenci, którzy zakupili te płatki, mogą je zwrócić do sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy dziś kolejne wzrosty cen. PKN Orlen podniósł ceny benzyny i oleju napędowego, co wpisuje się w globalny trend wzrostowy. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o 41 zł na metrze sześciennym. Aramco również zwiększyło ceny, choć nieco mniej. BP Europa, mimo zamrożenia cennika, prawdopodobnie wkrótce dostosuje się do rynkowych zmian. Wzrost cen paliw jest efektem napięć na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen na stacjach jeszcze w tym tygodniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutii w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutii, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra upchnęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo?
0: W 4259 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Greg i Lew spotkają się w barze, gdzie pod wpływem alkoholu Greg otworzy się przed przyjacielem. Opowie o depresji swojej żony Eweliny, co do tej pory było tematem tabu. Czy jednak powie za dużo i zdemaskuje się przed nalepą? Tymczasem w szpitalu pacjentka Zoja, ofiara przemocy domowej, odmawia zgłoszenia sprawy, co wyprowadza nalepę z równowagi. Greg obwinia go o zbytnią nachalność wobec kobiety. Czy prawda o Gregu w końcu wyjdzie na jaw? Weronika nie spocznie, dopóki nie odkryje, co naprawdę dzieje się w życiu Kalskich.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnieniem? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji. Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hancer, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hancer przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura podobnie 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie

0: może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami. Berlin ponownie stał się największym ogniskiem małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. 2 tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę.
0: Na północno-wschodniej flance NATO, w ramach programu Tarcza Wschód, przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehr. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej. To ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów.
2: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hottle, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, znani z Tańca z Gwiazdami, wracają na ekrany w nowym programie Polsatu Hitster, muzyczna gra przebojów. Wygląda na to, że ich przyjaźń przetrwała próbę czasu, a teraz zamierzają udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie. W programie, prowadzonym przez Idę Nowakowską i Piotra Kędzierskiego, gwiazdy będą musiały odgadnąć lata wydania znanych piosenek. Ciekawe, czy ich taneczne kroki pomogą im w muzycznych wyzwaniach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szansę na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Serhii Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby Soad planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, 19 lipca 2021 roku, na drodze krajowej numer 50 w Grębiszewie doszło do tragicznego wypadku. Osobowa Toyota zjechała na przeciwny pas i zderzyła się z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci czterech osób, w tym dwojga dzieci. Jedyną ocalałą była matka, która z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a jego wspomnienie wciąż pozostaje żywe.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
1: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów.
2: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślička somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
2: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
1: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: W Zawierciu pojawiło się nowe miejsce na kulinarnej mapie. Bistro Chrupki Jungto, które zastąpiło Papaluce, jest już otwarte dla gości. Restauracja przeszła metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, a jej nowy jadłospis oferuje m.in. gazpacho z grzankami, placki ziemniaczane i golonkę Jungto. Telewizyjna odsłona tych zmian zaplanowana jest na jesień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. Dziś nad Bałtykiem panuje sztormowa pogoda, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dziwnowie, Łukęcinie i Dziwnówku. Silny wiatr i wysokie fale stanowią poważne zagrożenie, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że temperatura wody jest przyjemna, wejście do morza w tych warunkach jest niebezpieczne. Ratownicy apelują o rozsądek i pozostanie na brzegu do odwołania zakazu. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW i A ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Białymstokiem zaobserwujemy zachmurzenie całkowite oraz temperaturę 16 stopni. Tymczasem nad Wrocławiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 18 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać. Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł mistrza świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską umiarkowane zachmurzenie wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 16 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1013. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda w 164 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Jąca, zdesperowana matka nie może znieść rozłąki z synem i ponownie zakrada się do rezydencji Cichana. Pod osłoną nocy, ukryta pod czarnym kapturem, wchodzi do willi, by zobaczyć małego Cichana Gurura. Chwila, gdy bierze go na ręce i śpiewa kołysankę, jest dla niej bezcenna. Cichan, nieświadomy obecności Jący, włącza elektroniczną nianię i słyszy śpiew. Myśli, że to służąca Fadime usypia dziecko. Jąca, przerażona, odkłada syna i ucieka, zanim Cichan zorientuje się, co się dzieje. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP2. Panna Młoda to turecki serial, który zakończył swój trzeci sezon. Finałowy odcinek dostarczył widzom wielu emocji, gdyż życie głównej bohaterki, Hancer, znalazło się w niebezpieczeństwie po wybuchu w rezydencji Cichana. Mimo dramatycznych wydarzeń, Hancer przeżyje i powróci w czwartym sezonie. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, obecnie odpoczywa na wakacjach w Europie, ciesząc się zasłużonym relaksem po intensywnej pracy na planie. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki tej roli, a jej fani z niecierpliwością czekają na kontynuację historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą po wakacjach. Tymczasem Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, co odpowiada dwóm pierwszym sezonom. W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Kasia Sanocka, znana z kontrowersyjnych decyzji, znajdzie nową przyjaciółkę, co może oznaczać koniec jej relacji z Anetą. W nowym sezonie tajemnice i intrygi będą się piętrzyć, a Kasia stanie przed trudnymi wyborami. Aleksander Sowiński, który już wcześniej namieszał w jej życiu, zażąda od niej kolejnych przysług. Mimo to Kasia nie będzie długo rozpaczać, bo nowa znajoma, również lekarka, stanie się jej wsparciem. Czy przyjaźń z Anetą przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy już wkrótce na ekranach.
1: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Rumulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15.05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? W nadchodzącym 4257 odcinku na Wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie także 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak, w rozmowie w porannym ringu podkreślił konieczność uporządkowania sytuacji wewnątrz partii. PiS stawia ultimatum swoim członkom, by wybrali między partią a stowarzyszeniami. Błaszczak zaznaczył, że kandydatem na premiera pozostaje Przemysław Czarnek, a działania Mateusza Morawieckiego muszą być zgodne z linią partii. Wiceprezes odniósł się także do kwestii finansowania partii, podkreślając, że nie może ono pochodzić ze stowarzyszeń. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego

0: Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
2: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
0: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Woli Załężnej doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Sprawca i jego pasażer próbowali uciec pieszo, ale szybko zostali zatrzymani przez policjantkę z Opoczna. 27-letni kierowca odmówił badania alkomatem, więc pobrano mu krew do analizy. Jeśli okaże się, że był nietrzeźwy, grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział. Podobno w chórka. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
2: Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
1: Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej. Od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. Nu Metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii. A to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia.
2: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
1: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski. Zuzia, oślicza somalijska z warszawskiego zoo, rozpoczęła nowy etap życia w Holandii. Po trudnych początkach, kiedy walczyła o życie, dziś jest zdrowa i zamieszkała w Dierenpark Amersfoort. Pracownicy warszawskiego zoo są dumni z jej postępów i mają nadzieję, że Zuzia w przyszłości zostanie mamą. To wzruszające pożegnanie, ale także powód do radości.
2: Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie, pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku-Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
2: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, podziękowała za wzorową reakcję świadków.
1: Na wybrzeżu w Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi powiewają na wszystkich plażach, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć wiatr osłabł, morze nadal jest wzburzone po wczorajszym sztormie. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a woda ma 16 stopni, co nie sprzyja letniemu wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie, z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białystok przygotowuje się na wyjątkowe sportowe wydarzenie. W najbliższy weekend, 25 i 26 lipca, odbędzie się tam pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki, zainicjowanego przez Krzysztofa Sulimę. W sobotę młodzi sportowcy będą mogli wziąć udział w darmowym minikampie koszykarskim, a w niedzielę czeka nas rodzinny piknik z koszykówką. W programie turnieje, konkursy i wiele atrakcji dla całych rodzin. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Białymstoku zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Komisja Europejska nałożyła rekordową karę na platformę AliExpress, należącą do chińskiego giganta Alibaba. Grzywna wynosi 550 milionów euro i jest efektem niewystarczającej walki z nielegalnymi i niebezpiecznymi produktami sprzedawanymi w Europie. To najwyższa kara w historii unijnego aktu o usługach cyfrowych. AliExpress ma czas do 20 października na wprowadzenie działań naprawczych. Platforma krytykuje decyzję komisji, twierdząc, że kara jest nieproporcjonalna. Sprawa może prowadzić do dalszych sporów prawnych między AliExpress a Unią Europejską.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mare i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami. Jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 sierpnia rusza ostatni nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo na dotychczasowych zasadach. Rolnicy mają czas do końca miesiąca, by złożyć dokumenty do odpowiednich urzędów. Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT za paliwo kupione między 1 lutego a 31 lipca tego roku. Od przyszłego roku system ulegnie zmianie. Wnioski będą składane wyłącznie online przez portal rolnika ARI-IMR. Nowe zasady mają uprościć procedury i zlikwidować papierowe formularze. To ostatnia szansa, by skorzystać z obecnych przepisów.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Miedzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
1: Niemcy i Francja rezygnują z planów budowy wspólnego czołgu nowej generacji. Oba kraje zdecydowały się skupić na rozwoju technologii niezależnych od konkretnej platformy bojowej. Oznacza to, że zamiast wspólnej platformy będą pracować nad cyfrowymi systemami zarządzania polem walki. Decyzja ta zapadła po posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Ministrów. Współpraca ma obejmować technologie umożliwiające współdziałanie załogowych i bezzałogowych pojazdów. To znacząca zmiana w podejściu do europejskiej obronności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące Flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 16 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Agnes, bohaterka serialu M jak miłość, znika z ekranu, ale tylko na czas wakacji. Aktorka Amanda Mincewicz nagrała swoje ostatnie sceny przed przerwą, co wzbudziło emocje wśród fanów. Jednak uspokajamy, że Agnes powróci w nowym sezonie po wakacjach. W nadchodzących odcinkach czekają wiele wyzwań, w tym wyjazd z grabiny po zdradzie Artura. Agnes nie będzie w stanie ukrywać prawdy przed Marysią i Barbarą, co doprowadzi do rodzinnych napięć. Wątek Agnes i Pawła również nabierze tempa, gdy Paweł zatrudni opiekunkę dla Antosia. Czy Agnes i Paweł stworzą rodzinę? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Kasia Sanocka stanie przed trudnym wyborem. Zmuszona przez Sowińskiego, pomoże mu zniszczyć rodzinę Chodakowskich, aby ukryć swoje sekrety. Tereska, pielęgniarka, przewiduje w kartach, że Kasia wpadnie w poważne kłopoty. Aneta, przyjaciółka Kasi, dowie się o tej mrocznej przepowiedni, ale nie zdoła jej pomóc. Historia nabiera tempa, gdy Kasia zostaje ranna i trafia na policję. Czy to koniec dla Sanockiej? Nowy sezon obiecuje wiele dramatycznych momentów.
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach.
0: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP, 1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego.
0: Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hanser, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hanser przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu. Na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, ostrzegł polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, że muszą do jutra złożyć oświadczenia o niezależności od stowarzyszeń politycznych. Brak dokumentu oznacza utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym. Bochenek nazwał działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus rozłamową. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce pozostać w PiS, ale jednocześnie rozwijać swoje stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.
1: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin.
2: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę.
2: Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego

0: Wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Na północno-wschodniej flance NATO, w ramach programu Tarcza Wschód, przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehr. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej. To ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Białe snickersy i trampki to modowy hit, ale szybko się brudzą. Zamiast sięgać po drogie preparaty, warto wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy płyn do naczyń, który skutecznie usunie zabrudzenia. Dzięki temu obuwie odzyska świeży wygląd bez dużych wydatków. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
3: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją.
1: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm. Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach? Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadki, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z ciętego języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Sir Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby SOAT planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Toruniu zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Katowicach, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, 19 lipca 2021 roku, na drodze krajowej nr 50 w Grębiszewie doszło do tragicznego wypadku. Osobowa Toyota zjechała na przeciwny pas i zderzyła się z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci czterech osób, w tym dwojga dzieci. Jedyną ocalałą była matka, która z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a jego wspomnienie wciąż pozostaje żywe.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
1: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, ośliczka somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, walczy dziś o tytuł Miss Polski 2026. Znana jest nie tylko z urody, ale także z bohaterskiej postawy, gdy poza służbą uratowała życie starszej kobiecie. Klaudia łączy pracę w policji z nauką kryminologii i sukcesami sportowymi, reprezentując Polskę w koszykówce. Jej zaangażowanie w pomoc innym jest przykładem profesjonalizmu i empatii. W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód, z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
2: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW IA ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na 2. miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamrot. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca Złotej Piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 989 odcinku telenoweli Dziedzictwo emocje sięgną zenitu. Burhan odkrywa podwójną grę Semicha i planuje brutalną zemstę. Diler uśpi Nanę na oczach jej przerażonego brata Kansela, a jego samego dotkliwie pobije. Mimo błagań o litość i obietnic zwrotu skradzionych pieniędzy, Burhan nie zamierza odpuścić. Porwanie Nany staje się faktem, a jej los wisi na włosku. Czy żona Poiraza zdoła się uwolnić? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. Emisja już 25 lipca. Panna Młoda w 158 odcinku przynosi Cichanowi ogromną radość. Biznesmen dowiaduje się, że Hunter jest w ciąży, co sprawia, że jego życie nabiera nowego sensu. Cichan nie może ukryć szczęścia i dzieli się nowiną z przyjacielem Enginem, który jest zaskoczony tą informacją. Mimo że Cichan ma już syna z Bejzą, to właśnie dziecko z Hunter jest dla niego prawdziwym spełnieniem marzeń. Cichan planuje przyszłość z Hunter i ich dzieckiem, marząc o nowym początku. Jednak jego życie jest skomplikowane, a Engin przypomina mu o obowiązkach wobec obecnej rodziny. Cichan jest zdeterminowany, by zrobić wszystko dla swojego nowego dziecka, nawet jeśli będzie musiał błagać Hunter o szansę na wspólne życie. Odcinek 158 Panna Młoda zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 17:20 na TVP2. Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20:15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra uknuła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo? Na wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20:15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo?
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20:15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany. W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnienie? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Relacja Kasi z Anetą stanie pod ogromnym znakiem zapytania, a ich przyjaźń może nie przetrwać intryg. Kasia, zmuszona do utrzymywania mrocznych sekretów, podejmie bezwzględne decyzje, które mogą zniszczyć jej relacje. Nowe odcinki przyniosą kolejne żądania ze strony Aleksandra, co postawi Kasię w trudnej sytuacji. Aneta może ostatecznie zerwać kontakt, ale Kasia nie zostanie sama. W jej życiu pojawi się nowa lekarka, co zapowiada kolejne zawirowania. Anna Wierzyńska zadebiutuje w serialu, prowadząc świeżość i nowe emocje. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Romulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15:05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
4: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
6: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
3: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
2: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.

0: piwnicy. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szansę do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
0: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad.
2: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
1: W świecie rocka znowu głośno o Paulu Di'Anno, byłym wokaliście Iron Maiden, który zmarł w 2024 roku. Dokument Di'Anno, Iron Maiden's Lost Singer, pokazuje, jak duma może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Reżyser Wes Orszowski podkreśla, że gdyby Di'Anno nie sprzedał praw do utworów Maiden, mógłby mieć środki na lepszą opiekę medyczną. Film, który miał być lekką opowieścią o rock'n'rollowcu, stał się przestrogą dla wszystkich, którzy nie potrafią poprosić o pomoc.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Nu metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii Konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia. Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Liverpool. Miasto cudów i niespodzianek. Podczas wycieczki śladami The Beatles turyści przeżyli prawdziwy kosmiczny moment, gdy na jednym ze skrzyżowań obok ich autobusu zatrzymał się samochód z samym Paulem McCartneyem, który radośnie pomachał do fanów. Jakby tego było mało, Paul rozmawiał przez aplikację z Ringo Starrem, co wywołało prawdziwą euforię wśród uczestników. A to wszystko w dniu, gdy jego nowy album The Boys of Dungeon Lane podbija brytyjskie listy przebojów. Czyżby Liverpool stał się nową stolicą science fiction?
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Toruniu oceniane jest jako umiarkowane, a w Katowicach jako dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski.
2: Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie, pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono m.in. bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku-Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
2: W Zawierciu pojawiło się nowe miejsce na kulinarnej mapie. Bistro Chrupki Jungto, które zastąpiło Papaluce, jest już otwarte dla gości. Restauracja przeszła metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, a jej nowy jadłospis oferuje m.in. gazpacho z grzankami, placki ziemniaczane i golonkę Jungto. Telewizyjna odsłona tych zmian zaplanowana jest na jesień. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, podziękowała za wzorową reakcję świadków. Dziś nad Bałtykiem panuje sztormowa pogoda, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dziwnowie, Łukęcinie i Dziwnówku. Silny wiatr i wysokie fale stanowią poważne zagrożenie, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że temperatura wody jest przyjemna, wejście do morza w tych warunkach jest niebezpieczne. Ratownicy apelują o rozsądek i pozostanie na brzegu do odwołania zakazu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń. Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej.
2: Seniorzy w Polsce nadal będą mogli odbierać emerytury i renty w gotówce. Ministerstwo Rodziny odrzuciło propozycję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która zakładała wypłaty wyłącznie na konta bankowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych argumentował, że zmiana przyniosłaby oszczędności i zwiększyła bezpieczeństwo. Pomysł wywołał jednak spore kontrowersje. Przeciwnicy podkreślali, że starsze osoby powinny mieć wybór formy odbioru świadczeń. Decyzja resortu oznacza, że listonosze nadal będą dostarczać gotówkę do domów seniorów.
1: Dziś przypada rocznica ogłoszenia manifestu PKWN z 22 lipca 1944 roku, który uznawany jest za początek PRL. Choć przez lata twierdzono, że dokument ogłoszono w Chełmie, faktycznie zatwierdzono go w Moskwie. Manifest obiecywał niepodległą i demokratyczną Polskę, ale rzeczywistość była inna. Prowadzenie komunistycznego reżimu oznaczało dla wielu Polaków strach i niepewność. Święto 22 lipca, obchodzone przez 45 lat, zostało zniesione w 1990 roku. Dziś przypominamy te wydarzenia jako ważną część naszej historii. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce rosną w zastraszającym tempie, a wizja paliwa po 8 zł za litr staje się coraz bardziej realna. Rząd premiera Donalda Tuska rozważa 3 scenariusze reakcji na ten kryzys, ale powrót do ulg podatkowych, znanych jako pakiet CPN, nie jest pewny. Eksperci wskazują, że wzrost cen to efekt konfliktów na Bliskim Wschodzie i sezonu huraganów w Stanach Zjednoczonych. Minister finansów Andrzej Domański podkreśla, że ponowne uruchomienie ulg byłoby dużym obciążeniem dla budżetu. Tymczasem ceny paliw w Polsce wciąż są niższe niż średnia unijna, co może wpływać na decyzje rządu. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii dla ochrony zdrowia. Chatboty w sklepach internetowych stają się coraz większym problemem. Aż 59% Polaków rezygnuje z zakupów online, gdy automaty nie potrafią im pomóc. Mimo że 80% konsumentów wierzy w rekomendacje AI, aż 94% z nich weryfikuje je samodzielnie. To pokazuje, że źle wdrożona sztuczna inteligencja może szkodzić sprzedaży. Klienci oczekują wsparcia, a nie cyfrowej ściany, co prowadzi do rezygnacji z zakupów. Branża e-commerce musi zbudować zaufanie, by uniknąć dalszych strat. W najnowszej promocji Action znajdziemy wiele ciekawych gadżetów na lato. Hitem jest kubek Lowenthal o pojemności ponad 1 litra. Idealny na upały, dostępny za jedyne niecałe 10 zł. Dla podróżujących przydatne będzie urządzenie rozruchowe Nortec, które działa jako powerbank i jump starter. Na letnie wieczory polecamy pułapkę na owady Nortec, zasilaną przez USB, za niecałe 14 zł. W ofercie znajdziemy też elektryczny grill stołowy Tristar za niecałe 70 zł oraz składany wózek z teleskopową rączką za niecałe 45 zł. To tylko niektóre z propozycji, które umilą wakacyjny czas.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutyi w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutyi, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry również pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! Panna Młoda w 164 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Jąca, zdesperowana matka nie może znieść rozłąki z synem i ponownie zakrada się do rezydencji Cichana. Pod osłoną nocy, ukryta pod czarnym kapturem, wchodzi do willi, by zobaczyć małego Cichana Gurura. Chwila, gdy bierze go na ręce i śpiewa kołysankę, jest dla niej bezcenna. Cichan, nieświadomy obecności Jący, włącza elektroniczną nianię i słyszy śpiew. Myśli, że to służąca Fadime usypia dziecko. Jąca, przerażona, odkłada syna i ucieka, zanim Cichan zorientuje się, co się dzieje. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP2. W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W nadchodzącym 930 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 10 sierpnia, mieszkańcy pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie stają przed nowymi wyzwaniami. Ursula pogrąża się w szaleństwie i grozi Samuelowi ujawnieniem prawdy. Trini odkrywa, że Antonito symuluje uraz kolana, by skupić się na swoim wynalazku. Flor błaga Felipe o obronę Elpeni, a pułkownik przyznaje się sąsiadom, że traci wzrok, co prowadzi do niezdarnych prób pomocy. W tle tych wydarzeń Ursulę odwiedza jej ojciec. Serial przedstawia także dramatyczną historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, co dodaje całości jeszcze więcej napięcia.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Deria próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna, z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, ostrzegł polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, że muszą do jutra złożyć oświadczenia o niezależności od stowarzyszeń politycznych. Brak dokumentu oznacza utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym. Bochenek nazwał działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus rozłamową. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce pozostać w PiS, ale jednocześnie rozwijać swoje stowarzyszenie.
3: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
2: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Generał Jarosław Kraszewski w rozmowie z Kamilą Biedrzycką podkreślił, że Ukraina odzyskuje swoje terytorium, a Rosja traci inicjatywę na froncie. Zwrócił uwagę na konieczność dalszego wspierania Kijowa, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Polski. Generał ocenił także, że Polska racjonalnie nie przystąpiła do koalicji chętnych, koncentrując się na modernizacji własnych sił zbrojnych. Dodał, że nie spodziewa się tradycyjnego konfliktu z Rosją, ale ostrzega przed eskalacją wojny hybrydowej. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów. Policjanci z Zawiercia skierowali wniosek o wydalenie z Polski 19-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna, będąc pod wpływem alkoholu, uderzył samochodem w ogrodzenie posesji w Rudnikach. W jego organizmie wykryto prawie 2 promile alkoholu. Wcześniej łamał już przepisy, tym prowadził bez uprawnień. Sprawą zajmuje się Straż Graniczna. Pod koniec czerwca policjanci z Nysy zlikwidowali nielegalne laboratorium produkujące amfetaminę. Zabezpieczono ponad 14 kg gotowego narkotyku oraz półprodukty do jego wytwarzania. Zatrzymano 3 mężczyzn, którzy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Podejrzanym grozi kara od 3 do 20 lat więzienia.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Chcesz wprowadzić do swojego domu zapach luksusu? Wystarczy, że przygotujesz domowy dyfuzor z patyczkami. Połącz olej kokosowy, alkohol i ulubione olejki eteryczne, a następnie umieść patyczki w naczyniu. Taki ekologiczny odświeżacz zapewni subtelny aromat, który wypełni całe mieszkanie. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Białe sneakersy i trampki to modowy hit, ale szybko się brudzą. Zamiast sięgać po drogie preparaty, warto wypróbować prosty domowy sposób. Wystarczy płyn do naczyń, który skutecznie usunie zabrudzenia. Dzięki temu obuwie odzyska świeży wygląd bez dużych wydatków. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W letnie wieczory komary potrafią skutecznie zakłócić nasz sen. Istnieje jednak prosty sposób na ograniczenie ich liczby w domu. Wystarczy przygotować pułapkę z plastikowej butelki, ciepłej wody, cukru i drożdży. Fermentacja przyciąga owady, które nie mogą się z niej wydostać. Dodatkowo warto zainstalować moskitiery i unikać pozostawiania zapalonego światła przy otwartych oknach. Policjanci z Kłodzka zakończyli półroczne dochodzenie w sprawie transportu cieląt, które odbyło się na przełomie 2025 i 2026 roku. Akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, podejrzanym o znęcanie się nad zwierzętami, trafił dziś do sądu rejonowego. Śledczy ustalili, że pięć cieląt padło z powodu niezgodnego z przepisami przewozu na dystansie ponad 600 km. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną, a siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją. Paweł Bodzianny, znany z programu Rolnik szuka żony, postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na temat rodzicielstwa. Choć z żoną Martą doczekali się dwojga dzieci, Paweł nie kryje żalu, że poznali się tak późno. W swoim emocjonalnym wywodzie stwierdził, że dzieci zabierają sen i spokój, ale dają coś, czego nie zastąpi żadna egzotyczna podróż czy kariera. Cóż, wygląda na to, że rolnik znalazł receptę na szczęście, choć nie wszyscy młodzi ludzie podzielają jego entuzjazm.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Rafał Brzozowski, były gwiazdor TVP i reprezentant Polski na Eurowizji, szykuje się do ślubu. Ceremonia odbędzie się 1 sierpnia w Warszawie, a na liście gości znalazła się nawet Edyta Górniak. Jego wybranka, tajemnicza Helena, również związana jest z muzyką, choć unika celebryckiego blasku. Ciekawe, czy na weselu zaśpiewa The Ride, czy może coś bardziej romantycznego. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z ciętego języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Toruniu z temperaturą 15 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 16 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Ursynowie doszło do poważnego wypadku. Ciężarówka potrąciła 80-letnią, 4-letnią kobietę na ulicy Pasaż Ursynowski. Seniorka z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczą o jej życie. Policja bada okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
2: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów. Sąd Okręgowy w Siedlcach przedłużył tymczasowy areszt dla Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L., o kolejne 3 miesiące. Już w piątek planowane są mowy końcowe w tej sprawie. Adam Cze przyznał się do zarzucanych czynów, ale twierdzi, że nie pamięta ataku. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślicza somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, walczy dziś o tytuł Miss Polski 2026. Znana jest nie tylko z urody, ale także z bohaterskiej postawy, gdy poza służbą uratowała życie starszej kobiecie. Klaudia łączy pracę w policji z nauką kryminologii i sukcesami sportowymi, reprezentując Polskę w koszykówce. Jej zaangażowanie w pomoc innym jest przykładem profesjonalizmu i empatii. W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód, z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
1: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
2: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy.
2: Na wybrzeżu w Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi powiewają na wszystkich plażach, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć wiatr osłabł, morze nadal jest wzburzone po wczorajszym sztormie. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a woda ma 16 stopni, co nie sprzyja letniemu wypoczynkowi.
1: W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina z kaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
2: W Legnicy zatrzymano 26-letnią kobietę, która zaatakowała troje nastolatków z Ukrainy za rozmowę w ich ojczystym języku. Prokuratura wszczęła śledztwo, kwalifikując zdarzenie jako chuligańskie, o podłożu ksenofobicznym. Kobieta przyznała się do użycia siły, ale zaprzecza motywom ksenofobicznym. Grozi jej kara do 7,5 roku więzienia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego. Świat sportu pogrążył się w żałobie po nagłej śmierci Olafa Tuftego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w wioślarstwie. Legendarny Norweg zmarł w wieku 50 lat, pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Tufte, który wystąpił na 7 igrzyskach olimpijskich, został znaleziony nieprzytomny na swojej farmie. Premier Norwegii podkreślił jego ogromny wkład w historię sportu, nazywając go jednym z największych bohaterów narodowych.
2: Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Jakub Wikłacz, polski zawodnik MMA, wraca do rywalizacji po kontuzji, która wykluczyła go z czerwcowej walki w UFC. Potwierdzono jego udział w Mistrzostwach Świata ADCC 2026 roku, które odbędą się we wrześniu w Krakowie. W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi również Mateusz Gamro. Mistrzostwa zapowiadają się emocjonująco, a Wikłacz zmierzy się z najlepszymi zawodnikami nogi na świecie. Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahçe w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych. Vinicius Junior, brazylijski piłkarz Realu Madryt, zaskoczył fanów nowym wyglądem po operacji modelowania żuchwy. Zmiana jest widoczna na opublikowanych zdjęciach, które wywołały burzę w internecie. Po przegranej w 1/8 finału mundialu z Norwegią, Vinicius spędził czas we Włoszech z Virginią Fonseką, zanim wrócił do Brazylii.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą też 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów. Już 4 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej historii. W nadchodzącym epizodzie Cihan zaskoczy Derię wiadomością o ciąży Hanser. Mahmud planuje trudną rozmowę z Melichem, a Derya próbuje przekonać Cemila, by zrezygnował z planów wydania Hanser za mąż. Sytuacja staje się napięta, gdy Melich pomaga Hanser potajemnie opuścić rezydencję brata. W tle tych wydarzeń Mukadder odmawia przyjęcia wnuka w swoje ramiona. Serial, który w Turcji liczy już 325 odcinków, w Polsce będzie emitowany jeszcze przez długi czas. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im plejada utalentowanych aktorów. M jak Miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie Po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan Po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach.
0: Serial Na dobre i na złe wciąż trzyma fanów w napięciu. Wszyscy czekają na rozwój historii Aliny i Stefana Tretera, którzy zaręczyli się 1,5 roku temu. Choć obiecali sobie ślub, ich wątek zszedł na dalszy plan. Ostatni raz widziano ich razem w lutym zeszłego roku. Alina odrzuciła wtedy propozycję powrotu do Stanów Zjednoczonych od byłego kochanka, profesora Kałużyńskiego. Teraz nie wiadomo, co się z nią dzieje, a Stefan nadal pracuje w Leśnej Górze. Czy ich ślub dojdzie do skutku w nowym sezonie? Wszystko zależy od decyzji twórców serialu.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra uknęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w wir emocji i tajemnic. W 931 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 11 sierpnia, Flora obiecuje pomóc Elpeni wyjść z więzienia. Ursula próbuje wyłudzić od Blanki informacje o Moisesie, ale Blanka nie daje się oszukać. Trini odkrywa, że Antonito symuluje ból kolana, by poświęcić czas na tajemniczy wynalazek. Ursula żąda, by Carmen do niej wróciła, a Antonito prosi Trini o jeden dzień na dokończenie swojego projektu. Serial opowiada o Carmen, która po dramatycznych wydarzeniach ucieka z córką, próbując zacząć nowe życie. W obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Gonzalo Trujillo, Alejandra Meco i Sara Mikel. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Rumulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15.05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźma. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Poznaniu prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Gdańsku możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywołało ostrą reakcję jezuity Łukasza Sośniaka. Duchowny podkreśla, że nowe przepisy miały zapewnić ochronę prawną osobom w związkach nieformalnych, nie zagrażając małżeństwu. Sośniak uważa, że decyzja prezydenta odbiera szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Rosyjskie służby zmieniły taktykę, podszywając się pod polskich polityków, by wyłudzać informacje od instytucji i spółek Skarbu Państwa. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ujawnił, że cyberprzestępcy używają komunikatorów takich jak Signal i WhatsApp do prowadzenia tych działań. Codziennie dochodzi do setek prób przełamania zabezpieczeń polskich systemów, a ofensywa dezinformacyjna wciąż rośnie. Minister apeluje o ostrożność wobec wiadomości otrzymywanych przez komunikatory. Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mariusz Błaszczak oczekuje, że Mateusz Morawiecki zrezygnuje z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Obawia się, że planowany na 31 lipca grill może być pretekstem do odebrania Prawu i Sprawiedliwości finansowania. Błaszczak podkreśla, że PiS musi zachować ostrożność, aby uniknąć problemów z Państwową Komisją Wyborczą. Wskazuje też, że partia nie może prowadzić dwóch równoległych kampanii przed wyborami.
3: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
2: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Domowe metody pielęgnacji włosów zyskują na popularności. Wystarczy połączyć skrobię ziemniaczaną z ulubioną odżywką, by uzyskać efekt gładkich i lśniących kosmyków. Taki zabieg zajmuje tylko 20 minut i może zastąpić drogie laminacje w salonach fryzjerskich. Skrobia ziemniaczana sprawdza się także jako alternatywa dla suchego szamponu, dodając włosom objętości.
3: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
2: Sezon na grzyby trwa, a suszenie to świetny sposób na zachowanie ich aromatu przez cały rok. Ważne jest jednak, by unikać przechowywania suszonych grzybów w plastikowych pojemnikach lub foliowych torebkach, które mogą sprzyjać pleśnieniu. Lepszym rozwiązaniem są szklane słoiki z gumową uszczelką lub lniane woreczki. Dzięki temu grzyby zachowają swój smak i aromat na dłużej. Dziś na trasie S7 w okolicach Miłomłyna doszło do niebezpiecznego incydentu. 55-letni kierowca Audi zawrócił na drodze ekspresowej, jadąc pod prąd. Dzięki nagraniu od innego uczestnika ruchu, policja szybko ustaliła sprawcę i ukarała go mandatem w wysokości 2000 zł oraz punktami karnymi. Funkcjonariusze przypominają, że na ekspresówkach nie wolno zawracać, a w razie pomyłki należy dojechać do najbliższego zjazdu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 15 stopni w Szczecinie z wiatrem południowo-zachodnim o sile 5 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Kto by pomyślał, że miłość i marzenia mogą być tak skomplikowane? Dalej Jazda 2 wkracza na ekrany z jeszcze większą dawką emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Józek i Ela planują ślub, ale tajemnicze zniknięcie Panny Młodej to tylko początek ich problemów. Premiera już w sobotę na Canal+, a w obsadzie same gwiazdy, w tym niezastąpiony Marian Opania. Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział, podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. Nu metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty. Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii Konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kazik na żywo powraca z hukiem. SP Records serwuje nam reedycję Porozumienia ponad podziałami w wersji, która zadowoli nawet najbardziej wybrednych kolekcjonerów. Picture disc, winyle w kolorach obsidian i emerald, a nawet kasety magnetofonowe. Wszystko to w limitowanej edycji, ręcznie numerowane. Ale uwaga, czas ucieka. Sprzedaż trwa tylko do 12 sierpnia, więc kto pierwszy, ten lepszy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, z zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mija prawie miesiąc od katastrofy samolotu Cirrus SR 22 na warszawskim Bemowie, w której zginęły dwie osoby, w tym 27-letni żołnierz. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych nadal analizuje przyczyny wypadku, nie ujawniając jeszcze żadnych szczegółów. Raport końcowy ma być gotowy w ciągu roku, a na razie nie wydano żadnych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi równoległe śledztwo, a świadkowie twierdzą, że pilot nie zgłaszał problemów technicznych. Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety, teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski. Zuzia, oślicza somalijska z warszawskiego zoo, rozpoczęła nowy etap życia w Holandii. Po trudnych początkach, kiedy walczyła o życie, dziś jest zdrowa i zamieszkała w Dierenpark Amersfoort. Pracownicy warszawskiego zoo są dumni z jej postępów i mają nadzieję, że Zuzia w przyszłości zostanie mamą. To wzruszające pożegnanie, ale także powód do radości.
2: Przed sądem okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białce Tatrzańskiej doszło do tragicznego wypadku. Starszy mężczyzna zginął przygnieciony przez koło ciągnika rolniczego podczas transportu drewna w lesie. Służby ratunkowe, które przybyły na miejsce, nie zdołały uratować jego życia. Policja i prokuratura badają teraz okoliczności tego zdarzenia. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, podziękowała za wzorową reakcję świadków. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie, z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowa, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
1: Hajnowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę, podejrzanego o czyny pedofilskie, wobec kilkuletniej dziewczynki. Prokuratura rejonowa w Hajnówce wydała decyzję o jego zatrzymaniu. Śledczy podejrzewają, że mógł on popełnić podobne przestępstwa w przeszłości. Apelują do świadków o zgłaszanie się z informacjami na temat tych zdarzeń.
2: Białystok przygotowuje się na wyjątkowe sportowe wydarzenie. W najbliższy weekend, 25 i 26 lipca, odbędzie się tam pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki, zainicjowanego przez Krzysztofa Sulimę. W sobotę młodzi sportowcy będą mogli wziąć udział w darmowym minikampie koszykarskim, a w niedzielę czeka nas rodzinny piknik z koszykówką. W programie turnieje, konkursy i wiele atrakcji dla całych rodzin. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich. 13-letni Michał Woroszyło z Białegostoku zaginął 9 czerwca. Ostatni raz widziano go, gdy wychodził do szkoły. Chłopiec ma około 155 cm wzrostu. Jest szczupły, z ciemnymi blond włosami. W dniu zaginięcia miał na sobie koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i niebieski plecak. Policja prosi o pomoc w jego odnalezieniu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Legnicy 26-letnia kobieta usłyszała zarzuty po ataku na 3 nastolatków z Ukrainy. Powodem miało być to, że rozmawiali w swoim ojczystym języku. Prokuratura bada sprawę pod kątem przestępstwa o charakterze ksenofobicznym i chuligańskim. Kobiecie grozi kara do 7 lat i 6 miesięcy więzienia.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe.
2: Nestle zamyka swoją fabrykę czekolady w Dióżgior na Węgrzech po ponad 6 dekadach działalności. Decyzja wynika z malejącego zainteresowania sezonowymi słodyczami. Produkcja zostanie przeniesiona do Wielkiej Brytanii, ale sprzedaż figurek będzie kontynuowana. Przyszłość pracowników fabryki pozostaje niepewna, choć firma poszukuje inwestora, który mógłby przejąć zakład. Nestle podkreśla, że chce zachować jak najwięcej miejsc pracy. To koniec ważnego rozdziału dla lokalnej społeczności i przemysłu spożywczego w regionie.
1: Ruszyły wypłaty jednorazowego wsparcia z programu Dobry Start w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie to przysługuje uczniom do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Wnioski można składać elektronicznie do 30 listopada, ale aby otrzymać pieniądze do końca września, warto zrobić to do końca sierpnia. Program obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych, ale nie dotyczy studentów ani dzieci w zerówkach. Zainteresowanie jest ogromne. Do tej pory złożono już blisko 1 400 000 wniosków. Rząd planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że to jedno z kluczowych zobowiązań koalicji rządzącej. Jeśli zmiany wejdą w życie, miliony Polaków mogą płacić niższy podatek już od przyszłego roku. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby również pomóc w realizacji innych obietnic, takich jak emerytury bez podatku. Jednak koszt dla budżetu państwa wyniósłby prawie 60 miliardów złotych rocznie. Decyzja zależy od kondycji finansów publicznych.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Kolejna globalna awaria dotknęła serwisy społecznościowe Facebook, Instagram i Messenger. Użytkownicy na całym świecie, w tym w Polsce, zgłaszają problemy z logowaniem i dostępem do swoich kont. To już druga taka sytuacja w ciągu kilku dni, co budzi niepokój wśród użytkowników. W szczytowym momencie odnotowano blisko 2500 zgłoszeń dotyczących Facebooka. Choć liczba zgłoszeń maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu. Technicy pracują nad rozwiązaniem problemu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
2: Niemcy i Francja rezygnują z planów budowy wspólnego czołgu nowej generacji. Oba kraje zdecydowały się skupić na rozwoju technologii niezależnych od konkretnej platformy bojowej. Oznacza to, że zamiast wspólnej platformy będą pracować nad cyfrowymi systemami zarządzania polem walki. Decyzja ta zapadła po posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Ministrów. Współpraca ma obejmować technologie umożliwiające współdziałanie załogowych i bezzałogowych pojazdów. To znacząca zmiana w podejściu do europejskiej obronności. Polskie firmy zbrojeniowe, choć potrafią projektować nowoczesne drony i radary, napotykają trudności w finansowaniu masowej produkcji. Banki i fundusze są zainteresowane obronnością, ale wymagają pewności co do zamówień i ich długoterminowości. Przykładem jest firma Advanced Protection Systems, która otrzymała 450 milionów złotych finansowania dzięki konkretnemu projektowi. Kluczowe są umowy ramowe, które gwarantują minimalną skalę zakupów i pozwalają na elastyczne dostosowanie produkcji. Bez takich umów nawet najlepsze technologie mogą pozostać na etapie prototypu. Państwowe gwarancje mogą pomóc małym i średnim firmom w uzyskaniu finansowania, ale nie zastąpią one pewnych zamówień.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 17 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W serialu M jak miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnieniem? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego. Panna Młoda to turecki serial, który zdobywa serca widzów w Polsce. Już 4 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 162 odcinek tej emocjonującej opowieści. W najnowszym odcinku dowiemy się, że Hanser jest w ciąży, co wywoła spore zamieszanie wśród bohaterów. Mahmud planuje rozmowę z Melichem, a Delia próbuje przekonać Cemila, by nie wydawał Hanser za mąż. Melich pomaga Hanser uciec z domu brata, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku, w Polsce zagościł na początku 2006 roku, zastępując Miłość i Nadzieję. Panna Młoda to długa przygoda z Hanser i Cichanem, która potrwa jeszcze przez wiele lat.
0: W najnowszym 4263 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 13 sierpnia o 20.15, Weronika postanowi sprawdzić swoje podejrzenia wobec Grega. Prawniczka odwiedzi Ewelinę, by porozmawiać z nią w cztery oczy. Jednak niespodziewanie wróci Greg, przynosząc kwiaty i truskawki, próbując stworzyć iluzję szczęścia. Mimo jego starań, Weronika zauważy strach na twarzy Eweliny i nie da się zwieść pokazówce. Czy Weronika zdoła przekonać Ewelinę do przyjęcia jej pomocy? Czy uda jej się otworzyć oczy na Lepie, który ślepo ufa Gregowi? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą tak samo 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce. Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: szansę na ucywilizowanie życia setkom tysięcy Polaków. Tymczasem prezydent argumentuje, że ustawa tworzyłaby instytucję zbyt zbliżoną do małżeństwa. Wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak, w rozmowie w porannym ringu podkreślił konieczność uporządkowania sytuacji wewnątrz partii. PiS stawia ultimatum swoim członkom, by wybrali między partią a stowarzyszeniami. Błaszczak zaznaczył, że kandydatem na premiera pozostaje Przemysław Czarnek, a działania Mateusza Morawieckiego muszą być zgodne z linią partii. Wiceprezes odniósł się także do kwestii finansowania partii, podkreślając, że nie może ono pochodzić ze stowarzyszeń. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy losu zwierząt. Podkreśliła, że walka o prawa zwierząt to zmaganie się z obojętnością i systemem. Litewka, znany z zaangażowania w ochronę zwierząt, był współinicjatorem obywatelskiego projektu ustawy, który zebrał ponad 500 tysięcy podpisów. Bacławska wyraziła determinację w dokończeniu jego pracy, wierząc, że państwo stanie po stronie tych, którzy sami się nie obronią.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Mateusz Szpytma uzyskał poparcie Sejmu na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, ale jego losy zależą teraz od Senatu. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Koalicja Obywatelska nie poprze tej kandydatury, co może zablokować nominację. Nawet senator Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jan Filip Libicki, który zamierza głosować za Szpytmą, przyznaje, że szanse na zatwierdzenie są niewielkie. Jeśli Senat nie poprze decyzji Sejmu, konieczne będzie wskazanie nowego kandydata.
2: W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym. Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Woli Załężnej doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Sprawca i jego pasażer próbowali uciec pieszo, ale szybko zostali zatrzymani przez policjantkę z Opoczna. 27-letni kierowca odmówił badania alkomatem, więc pobrano mu krew do analizy. Jeśli okaże się, że był nietrzeźwy, grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu. W Poznaniu doszło do zatrzymania dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-letniego pasażera tramwaju linii numer 16. Incydent miał miejsce 17 lipca, gdy senior stanął w obronie młodego obcokrajowca z Ukrainy, który był słownie zaczepiany. Policja wciąż poszukuje pokrzywdzonego chłopca i apeluje do świadków o pomoc w wyjaśnieniu sprawy. Zatrzymani usłyszą zarzuty uszkodzenia ciała i znieważenia na tle narodowościowym.
2: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na ślubie Uli i Dawida Dieu doszło do niecodziennego incydentu. Starsza kobieta wtargnęła w kadr podczas wyjścia pary młodej z kościoła, co wywołało oburzenie w sieci. Nagranie z tego momentu stało się wiralem, a internauci nie szczędzili słów krytyki pod adresem seniorki. Ostatecznie sytuację opanowała siostra panny młodej, odciągając nieproszoną gościnę.
1: Radio Super Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Grażyna Szapołowska, 71-letnia ikona polskiego kina, postanowiła pokazać, że wiek to tylko liczba, a Hiszpania to idealne miejsce na wakacyjne szaleństwa. Aktorka, zamiast spokojnie siedzieć w cieniu, zaskoczyła fanów odważnymi pozami na plaży, udowadniając, że nadal ma w sobie mnóstwo energii. Jej zdjęcia w błyszczącej kreacji i wygibasy na balustradzie sprawiły, że fani przecierają oczy z zachwytu. A wszystko to w towarzystwie córki, z którą urządziła prawdziwy babski wypad. Karolina Pisarek, znana modelka, przeżywa prawdziwy rollercoaster emocji. Zamiast spokojnego oczekiwania na narodziny córeczki, trafiła do szpitala z powodu krwawienia. Jakby tego było mało, zmaga się z łagodnym guzem przysadki. Na szczęście, po chwilach grozy, wróciła do domu z uspokajającymi wieściami. Z jej maleństwem wszystko w porządku. Teraz pozostaje jej tylko zwolnić tempo i odpoczywać, co w świecie celebrytów brzmi jak prawdziwe wyzwanie. Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat polskiego teatru pogrążył się w żałobie po śmierci Ireny Dudzińskiej, aktorki, która zdołała rozświetlić nawet najbardziej przygnębiające sceny. Odeszła w wieku 85 lat, pozostawiając po sobie nie tylko bogaty dorobek artystyczny, ale i wspomnienia pełne blasku i energii. Choć nie była celebrytką z pierwszych stron gazet, jej kreacje na scenie i w serialach jak Świat według Kiepskich czy Ojciec Mateusz na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Pogrzeb odbędzie się 28 lipca na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.
1: 2 miesiące po wzruszającym pożegnaniu Stanisławy Celińskiej, jej mogiła na Powązkach wygląda zaskakująco skromnie. Zniknęły wszystkie nietypowe rekwizyty, które towarzyszyły ceremonii, a miejsce spoczynku artystki pokrywa teraz jedynie sztuczna trawa. Wygląda na to, że nawet po śmierci Stasia potrafiła zaskoczyć. Tym razem minimalistycznym podejściem do własnego grobu. Ale spokojnie, to tylko tymczasowe rozwiązanie, zanim pojawi się trwały pomnik.
2: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej, od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: System of a Down powróciło do Polski po 10 latach nieobecności, a ich 2 koncerty na warszawskim PGE Narodowym przyciągnęły tłumy jak magnes. Fani nie tylko bawili się w moszpicie, ale nawet zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana. Nawet David Draiman z Disturbed nie mógł się powstrzymać i pochwalił ich występy na portalu X, podkreślając, że rock zdecydowanie nie umarł. Cóż, wygląda na to, że Warszawa stała się nowym centrum rockowego wszechświata. John Piąty, gitarzysta Mötley Crüe, miał niebywałe szczęście. Od fana wpatrzonego w okładki płyt stał się przyjacielem samego Eddiego Van Halena. Wspomina, jak Eddie dzwonił do niego, by pogadać o gitarach i życiu, a nawet zapraszał na urodziny. Niestety, trasa koncertowa z Robem Zombie nie pozwoliła mu wpaść na imprezę. John Piąty podkreśla, że Eddie był wyjątkowym przyjacielem, którego brak odczuwają wszyscy.
1: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19. album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 lata po tragicznej śmierci 26-letniej księgowej z Krakowa. Śledztwo wciąż stoi w miejscu. Choć ustalono tożsamość domniemanego zabójcy Eryka Piatru, Białorusin zdołał opuścić Polskę, co doprowadziło do zawieszenia postępowania. Rodzina ofiary nadal czeka na sprawiedliwość, licząc na międzynarodowe poszukiwania. Na stacji metra Młociny w Warszawie doszło do groźnego wypadku. We wtorkowy poranek na jedną z pasażerek spadł szklany element sufitu, uderzając ją w ramię. Kobieta została przewieziona do szpitala, a policja bada okoliczności zdarzenia. Prace budowlane na stacji trwają, ale ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń. W Warszawie, w bloku przy ulicy Dyrekcyjnej 14, doszło do pęknięcia filaru, co spowodowało ewakuację 31 osób. Większość mieszkańców wróciła już do swoich lokali, jednak 2 mieszkania na parterze pozostają zamknięte. Trwa wyjaśnianie przyczyn uszkodzenia, a ekspertyza techniczna ma być gotowa w ciągu kilku tygodni. Sklepy w budynku działają normalnie, a życie mieszkańców wraca do normy. Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie, pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wykryli groźne bakterie kałowe w solankach miejskich tężni. W próbkach znaleziono między innymi bakterie Escherichia coli i Clostridium perfringens. Eksperci podkreślają, że kluczowe jest utrzymanie czystości i odpowiednia konserwacja tych obiektów. Pomimo zagrożeń, dobrze utrzymane tężnie nadal wspierają zdrowie dróg oddechowych.
2: W Bielsku-Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych. Prokuratura w Częstochowie dokonała przełomowego odkrycia w sprawie czerwcowego wypadku na przejeździe kolejowym w dzielnicy Gnaszyn. Początkowo winą obarczano młodego kierowcę Opla, jednak analiza nagrań wykazała, że to kierowca miejskiego autobusu przyczynił się do tragedii. 47-latek agresywnie zbliżał się do Opla, co zmusiło nastolatka do wjazdu na tory. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy i ucieczki z miejsca wypadku.
1: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia Joanna Agatowska podziękowała za wzorową reakcję świadków. Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. W lesie odnaleziono szczątki, które mogą należeć do zaginionej 2 lata temu Jowity Zielińskiej. Przy ciele znaleziono wisiorek, który należał do kobiety, jednak ubrania różniły się od tych, które miała na sobie w dniu zaginięcia. Śledczy badają, czy ciało zostało podrzucone po czasie, a także czy Jowita była wcześniej więziona. Sprawa wciąż jest pełna pytań, a wśród teorii powraca wątek tajemniczego białego busa. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ultra Duch Puszczy 2026 zakończony. Przez 4 dni w Puszczy Białowieskiej ponad 2000 kolarzy zmierzyło się z 6 trasami. Od szosowych po gravelowe, pokonując dystanse nawet do 500 kilometrów. Organizatorzy już zapowiedzieli 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując jeszcze więcej emocji. Zapisy ruszają 1 sierpnia o godzinie 20.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: UOKiK wszczął postępowanie przeciwko sieci Autocentrum AAA Auto. Firma jest oskarżana o doliczanie ukrytych kosztów do kredytów na zakup używanych samochodów. Klienci musieli wykupywać dodatkowe, płatne usługi, co znacznie podnosiło raty kredytowe. Wśród tych usług były m.in. ubezpieczenia i lokalizatory GPS, które okazywały się subskrypcjami odnawialnymi bez wiedzy klientów. UOKiK podkreśla, że takie praktyki mogą naruszać interesy konsumentów i grożą karą do 10% rocznego obrotu firmy. To kolejna sprawa przeciwko tej sieci, która już wcześniej była oskarżana o wprowadzanie klientów w błąd. Andrzej Duda, były prezydent Polski, otworzył swoje biuro w Krakowie, w zabytkowej willi, przy Plantach, zwanej Małym Wawelem. Mimo że biuro kosztowało budżet państwa ponad 246 tysięcy złotych w niespełna rok, nadal nie zostało oficjalnie otwarte dla mieszkańców. Duda tłumaczy to komplikacjami w urządzaniu wnętrz. Po prezydenturze były prezydent rozwija działalność biznesową, zakładając z żoną spółkę doradczą i dołączając do rady nadzorczej firmy fintechowej. Angażuje się również międzynarodowo, współpracując z Heritage Foundation i zakładając fundację. Duda podkreśla, że jego celem jest dalsza praca na rzecz Polski i budowanie jej wizerunku na arenie międzynarodowej. Dziś przypada rocznica ogłoszenia manifestu PKWN z 22 lipca 1944 roku, który uznawany jest za początek PRL. Choć przez lata twierdzono, że dokument ogłoszono w Chełmie, faktycznie zatwierdzono go w Moskwie. Manifest obiecywał niepodległą i demokratyczną Polskę, ale rzeczywistość była inna. Prowadzenie komunistycznego reżimu oznaczało dla wielu Polaków strach i niepewność. Święto 22 lipca, obchodzone przez 45 lat, zostało zniesione w 1990 roku. Dziś przypominamy te wydarzenia jako ważną część naszej historii.
0: Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilne ostrzeżenie dotyczące chrupiących płatków kokosowych marki Leo Good Foods, dostępnych w Rossmanie. Produkt zawiera niebezpieczne ilości dwutlenku siarki, co stanowi zagrożenie dla alergików. Płatki są wycofywane ze sprzedaży z powodu nieprawidłowości w etykietowaniu. Dystrybutor i sklepy podjęły działania, aby usunąć produkt z półek. Konsumenci, którzy zakupili te płatki, mogą je zwrócić do sklepów. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadza istotne zmiany w wynagrodzeniach dla swojej kadry medycznej. Od 16 lipca obowiązują nowe przepisy, które wiążą pensje lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju. Lekarze mogą teraz zarobić od 14,2 do 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zmiany mają na celu przyciągnięcie nowych specjalistów i skrócenie czasu oczekiwania na decyzje o rentach i dodatkach pielęgnacyjnych. To część szerszej reformy, która przygotowuje ZUS na cyfrową rewolucję planowaną na 2027 rok. Na rynku hurtowym paliw w Polsce obserwujemy dziś kolejne wzrosty cen. PKN Orlen podniósł ceny benzyny i oleju napędowego, co wpisuje się w globalny trend wzrostowy. Największe podwyżki dotyczą oleju napędowego, który zdrożał o 41 zł na metrze sześciennym. Aramco również zwiększyło ceny, choć nieco mniej. BP Europa, mimo zamrożenia cennika, prawdopodobnie wkrótce dostosuje się do rynkowych zmian. Wzrost cen paliw jest efektem napięć na Bliskim Wschodzie i osłabienia złotego. Kierowcy mogą spodziewać się wyższych cen na stacjach jeszcze w tym tygodniu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął kontrolę firm oferujących pracę przez aplikacje mobilne. ZUS sprawdza, czy kurierzy i kierowcy są prawidłowo zgłaszani do ubezpieczeń społecznych i czy odprowadzane są za nich wszystkie należne składki. Kontrole mają na celu wyjaśnienie, czy umowy zawierane z pracownikami odpowiadają faktycznie wykonywanej pracy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości firmy mogą zostać zobowiązane do zapłaty zaległych składek z odsetkami. Dla pracowników to szansa na uporządkowanie sytuacji ubezpieczeniowej, co ma znaczenie dla przyszłych świadczeń. Prezes AstraZeneca w Polsce, Wiktor Janicki, apeluje o podniesienie składki zdrowotnej do 13% PKB. Obecne finansowanie na poziomie około 6% PKB jest niewystarczające i zagraża dostępności nowoczesnych terapii. Janicki podkreśla, że bez zwiększenia nakładów na zdrowie dalsze inwestycje koncernu w Polsce mogą być zagrożone. Od 2020 roku AstraZeneca zainwestowała w Polsce ponad 5 miliardów złotych, głównie w badania i rozwój. Prezes uważa, że to dobry moment na stworzenie długoterminowej strategii maski dla ochrony zdrowia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas Farnborough International Air Show 2026 roku Ukraina zaprezentowała bezzałogowiec Lutii w nowej konfiguracji z pociskami pod skrzydłami. To pierwsza publiczna prezentacja tego systemu na międzynarodowej wystawie. Lutii, znany dotąd jako jednorazowy dron uderzeniowy, teraz może działać jako platforma wielokrotnego użytku. Pod skrzydłami umieszczono 4 makiety pocisków, które mogą osiągać cele oddalone o 200 km. Nowa konfiguracja pozwala na powrót drona do bazy po odpaleniu pocisków, co zwiększa jego operacyjne możliwości. Szczegóły dotyczące napędu i systemu naprowadzania pozostają jednak nieujawnione.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Na wspólnej wkracza w emocjonujący moment. W 4254 odcinku, który zostanie wyemitowany w środę, 29 lipca o 20.15 na TVN, Basia zmierzy się z szokującymi rewelacjami. Po burzliwej kłótni wyrzuca Krzysztofa z domu, przekonana o jego zdradzie z Marceliną. Gwiazda dolewa oliwy do ognia, potwierdzając romans swojej żony z Krzysztofem. Jednak prawda jest zupełnie inna. Sandra upchnęła intrygę, by wrobić Smolnego w romans i wywołać skandal. Basia dowie się, że Krzysztof i Marcelina prowadzili wspólne śledztwo w Poznaniu, związane z aferą na uczelni, gdzie zamieszany jest jej były mąż Andrzej. Czy prawda uratuje ich małżeństwo?
0: W 4259 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o godzinie 20.15, emocje sięgną zenitu. Greg i Lew spotkają się w barze, gdzie pod wpływem alkoholu Greg otworzy się przed przyjacielem. Opowie o depresji swojej żony Eweliny, co do tej pory było tematem tabu. Czy jednak powie za dużo i zdemaskuje się przed nalepą? Tymczasem w szpitalu pacjentka Zoja, ofiara przemocy domowej, odmawia zgłoszenia sprawy, co wyprowadza nalepę z równowagi. Greg obwinia go o zbytnią nachalność wobec kobiety. Czy prawda o Gregu w końcu wyjdzie na jaw? Weronika nie spocznie, dopóki nie odkryje, co naprawdę dzieje się w życiu Kalskich.
1: Serial Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę w 4255 odcinku. Igor staje przed trudnym wyzwaniem, gdy dowiaduje się o problemach zdrowotnych swojej córki Julki. Zmuszony do szybkich działań, zaczyna analizować swoje dotychczasowe podejście do wychowania. Tymczasem małżeństwo Smolnych przeżywa kryzys, gdy Basia odkrywa prawdę o nielegalnych działaniach swojego męża. Julka, ignorując pomoc psychologa, wpada w złe towarzystwo i sięga po narkotyki. W tle Eliza i Jarek walczą w sądzie o opiekę nad dziećmi, co prowadzi do napięć w ich relacji. Odcinek zostanie wyemitowany 30 lipca o 20.15 na antenie TVN. To kolejna dawka emocji i dramatów, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 923 odcinka, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 18.25 na kanale TVP1. Mieszkańcy madryckiej kamienicy spotykają się w smutnych okolicznościach pogrzebu Jaimego Aldaya. Ursula w cieniu tych wydarzeń planuje tajemnicze zniknięcie, co prowadzi do dramatycznej konfrontacji z Carmen. Tymczasem Sylwia staje się ofiarą porwania, a Flora zostaje zatrzymana przez policję pod zarzutem morderstwa. Serial, osadzony w klimatycznym Madrycie z początku XX wieku, łączy w sobie wątki obyczajowe i tajemnice, przyciągając widzów swoją niepowtarzalną atmosferą. W obsadzie zobaczymy m.in. Amparo Fernandez i Arantxę Aranguren. To produkcja, która od lat cieszy się ogromną popularnością w Polsce.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
0: W M jak Miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
1: W serialu Barwy Szczęścia nadchodzą dramatyczne chwile. W nowych odcinkach, które już wkrótce pojawią się na ekranach, relacja Dominiki i Renaty stanie przed poważnym wyzwaniem. Konflikt o przyszłość kawiarni Feel Good może na zawsze zmienić ich przyjaźń. Renata, zmagająca się z demonami przeszłości, odrzuca propozycję Dominiki dotyczącą udziałów w kawiarni. To tylko pogłębia przepaść między przyjaciółkami. Marcin, Kodur i Damian zauważają, że Renata zamyka się na otoczenie, co nie wróży dobrze. Czy Dominika zdoła uratować te relacje, czy też przyjaźń zostanie tylko wspomnieniem? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki.
0: Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji. Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hancer, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hancer przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić też 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego Przemysław Czarnek zajmuje

0: małpiej ospy w Niemczech. Liczba zakażeń rośnie szybciej niż w poprzednich latach, a miasto notuje najwięcej przypadków w kraju. Choroba szerzy się głównie przez bliski kontakt fizyczny, w tym seksualny. Osoby planujące podróż do Berlina powinny zachować szczególną ostrożność i rozważyć szczepienie, zwłaszcza jeśli należą do grup ryzyka. 2 tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rosja podwoiła produkcję rakiet balistycznych z systemów S-300 i S-400, które mają przeciążać ukraińską obronę powietrzną. Te tak zwane rakiety zombie zmuszają Ukrainę do używania drogich pocisków przeciwlotniczych, co wyczerpuje jej zapasy. Rosja produkuje około 50 takich rakiet miesięcznie, co stanowi poważne wyzwanie dla ukraińskiej obrony. Zachód rozważa przyspieszenie produkcji własnych pocisków antybalistycznych, by wesprzeć Ukrainę.
0: Na północno-wschodniej flance NATO w ramach programu Tarcza Wschód przebywa rotacyjnie niemiecki pododdział inżynieryjny Bundeswehr. Żołnierze wspierają polskie siły zbrojne w rozbudowie infrastruktury obronnej, co ma zwiększyć odporność i zdolności odstraszania. Misja ma charakter niebojowy i szkoleniowy, a obecność niemieckich saperów jest wyrazem solidarności sojuszniczej. Szczegóły działań pozostają tajne ze względów bezpieczeństwa. Polska i Filipiny zacieśniają współpracę wojskową. W Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie wspólnego Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Omówiono modernizację armii, zakupy zbrojeniowe oraz bezpieczeństwo w Europie i regionie Indo-Pacyfiku. Spotkanie to otwiera nowy rozdział w strategicznej współpracy obu krajów.
1: W Słupsku policja zatrzymała 19-letniego mężczyznę podczas próby wyłudzenia ponad 80 tysięcy złotych od 64-letniego mieszkańca powiatu słupskiego. Oszustwo miało polegać na rzekomych inwestycjach giełdowych. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy udało się zapobiec utracie oszczędności przez seniora. Zatrzymany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Imię Dalia, choć piękne i eleganckie, pozostaje rzadkością w Polsce. Według danych PESEL nosi je zaledwie 1278 kobiet, co plasuje je na 441 miejscu wśród najpopularniejszych imion żeńskich. W 2025 roku imię to nadano 58 dziewczynkom, a rok wcześniej 72. Dalia kojarzy się z naturą i subtelnością, a także ma swoje korzenie w mitologii litewskiej jako imię bogini losu i przeznaczenia. Sezon na maliny trwa, ale to właśnie teraz, w sierpniu, kluczowe jest ich odpowiednie przycinanie. Usunięcie pędów, które już owocowały, pozwala roślinom skupić energię na zdrowym wzroście nowych przyrostów. Dzięki temu w przyszłym roku możemy liczyć na obfite zbiory. Warto także zadbać o odpowiednie nawożenie, unikając azotu, który może osłabić rośliny przed zimą. Skórki z ogórków, które zwykle trafiają do kosza, mogą mieć wiele praktycznych zastosowań. Mogą posłużyć jako naturalny odświeżacz powietrza, składnik kompostu, czy nawet pomoc w pielęgnacji skóry. Wystarczy odrobina pomysłowości, by ograniczyć marnowanie żywności i wprowadzić ekologiczne rozwiązania do codziennego życia. Pamiętajmy jednak o dokładnym umyciu skórek przed ich ponownym użyciem. Kasia Tusk zaskoczyła swoich fanów, prezentując nietypowy element garderoby. Blogerka pokazała na Instagramie potężne metalowe ochraniacze na buty, które przypominają połączenie sprzętu narciarskiego ze średniowieczną zbroją. Choć nie trafią one do jesiennej kolekcji, stanowią ciekawy dodatek do jej klasycznej stylizacji. Tusk podkreśliła, że ochraniacze mają przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo podczas pracy w magazynie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Joanna Senyszyn, znana z politycznej aktywności, nie zwalnia tempa. Niedawno założyła własną partię, Nową Falę, jako odpowiedź na sytuację polityczną w kraju. Oprócz polityki, Senyszyn realizuje się również na korcie tenisowym, biorąc udział w Narodowych Mistrzostwach Polski w Gdyni. Po zmaganiach na korcie znalazła czas na relaks i rozmowy ze znajomymi. Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca.

0: wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Anna Korcz, znana aktorka, zaskoczyła fanów, ogłaszając, że została słomianą wdową. Jej mąż, zamiast spędzać czas z nią, wybrał towarzystwo jej córki. Cała sytuacja to oczywiście żart, którym Korcz podzieliła się na Instagramie, pokazując, że dystans i humor to jej mocne strony. Mimo porzucenia, aktorka nie traci dobrego nastroju i z wdziękiem dzieli się swoimi przemyśleniami w sieci.
2: Anna Mucha, nasza niezłomna bohaterka codzienności, znów zaskakuje. Tym razem podczas zwykłych zakupów w warzywniaku, gdzie z uśmiechem na twarzy dźwigała ciężką torbę i prowadziła psa, podczas gdy jej partner, Jakub Wąs, mógł tylko podziwiać jej determinację. Ania w swojej czerwono-fioletowej sukience pokazuje, że nie potrzebuje księcia na białym koniu, by poczuć się spełnioną. A siwe włosy to jej znak dojrzałości i pewności siebie, które są bardziej imponujące niż jakakolwiek farba. Izabela Janachowska, będąc w zaawansowanej ciąży, postanowiła odpocząć na Mauritiusie, bo przecież kto by nie chciał spędzić wakacji w pięciogwiazdkowym hotelu z prywatnym basenem. Lot trwa kilkanaście godzin, ale czego się nie robi dla luksusu. Ceny zaczynają się od skromnych 40 tysięcy złotych za tydzień, a kończą na ponad pół miliona. No cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki skromny relaks przed narodzinami dziecka. Z Maryland docierają do nas smutne wieści. Kaylee Hotel, 18-letnia aktorka znana z filmów o Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku. Pojazd, którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust, a młoda gwiazda zmarła podczas transportu do szpitala. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko rodziną i przyjaciółmi, ale także całą społecznością osób niesłyszących, dla której była inspiracją.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Kto by pomyślał, że po 22 latach Judyta z Nigdy w życiu znów zawita na ekranach. Katarzyna Grochola nie przestaje zaskakiwać, a Danuta Stenka ponownie wcieli się w rolę, która podbiła serca widzów. Nowa produkcja, właśnie że tak, Nigdy w życiu. 20 lat później, już w przygotowaniu, a ekipa filmowa szykuje się do pierwszego klapsa. Czy miłość naprawdę nie zna granic czasu? Przekonamy się w kinach. Robert Lewandowski, nasz piłkarski skarb narodowy, właśnie zadomawia się w Chicago, a Maryla Rodowicz już planuje, jak go tam nakarmić. Gwiazda polskiej sceny muzycznej, znana z miłości do sportu i kuchni, zaprasza Lewego na kolację pełną polskich specjałów. Plotki głoszą, że oboje pracują nad tajemniczym projektem, ale czy to reklama pierogów, czy może coś bardziej wyrafinowanego? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Maryla nie pozwoli, by Robert wyszedł od niej głodny. Polsat znowu kusi widzów, odsłaniając kolejne karty przed nową edycją Tańca z Gwiazdami. Wielki powrót zaliczy Roman Osadhi, ukraiński tancerz, który po 4 latach przerwy znów zawalczy o kryształową kulę. Wśród celebrytów na parkiecie pojawią się m.in. Izabela Kuna, Joanna Jędrzejczyk i Mandaryna. A wszystko to w atmosferze napięcia, które Polsat umiejętnie podgrzewa, ujawniając nazwiska uczestników niczym w najlepszym thrillerze. Barbara Bursztynowicz i Michał Kasin, znani z Tańca z Gwiazdami, wracają na ekrany w nowym programie Polsatu Hitster, muzyczna gra przebojów. Wygląda na to, że ich przyjaźń przetrwała próbę czasu, a teraz zamierzają udowodnić, że dobry duet sprawdza się nie tylko na parkiecie. W programie, prowadzonym przez Idę Nowakowską i Piotra Kędzierskiego, gwiazdy będą musiały odgadnąć lata wydania znanych piosenek. Ciekawe, czy ich taneczne kroki pomogą im w muzycznych wyzwaniach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W 1977 roku Led Zeppelin zagrali swój ostatni koncert w Stanach Zjednoczonych, a to, co działo się za kulisami, mogłoby spokojnie posłużyć za scenariusz do filmu akcji. Ochrona zespołu, złożona z ludzi o najgrubszych policyjnych kartotekach w Anglii, nie przebierała w środkach, co doprowadziło do bójki z pracownikiem ochrony promotora. Aresztowania, brutalne sceny i atmosfera gęsta jak mgła w Londynie, to wszystko przyćmiło muzyczne osiągnięcia. Trasa zakończyła się nagle, gdy Robert Plant otrzymał wiadomość o śmierci swojego syna, a zespół nigdy więcej nie wystąpił na amerykańskiej scenie. Ozzy Osbourne, Książę Ciemności, pożegnał się z polską publicznością w 2018 roku podczas koncertu w Krakowie. Występ w ramach Impact Festiwalu okazał się jego ostatnim w Polsce, a sam Ozzy zmarł w 2025 roku. Jego koncerty nad Wisłą były prawdziwym widowiskiem, pełnym klasyków i niezapomnianych momentów. Choć choroba Parkinsona zmusiła go do zejścia ze sceny, Ozzy pozostanie legendą, która zeszła ze sceny niepokonana. John Lydon, znany z Ciętego Języka, ostatecznie zamknął rozdział pod tytułem Sex Pistols. Wokalista w rozmowie z Rolling Stone nie zostawił suchej nitki na dawnych kolegach z zespołu, zarzucając im brak wsparcia w trudnych chwilach i oszustwa. Szanse na reaktywację zespołu określił jako minus nieskończoną. Lydon, skupiający się teraz na Public Image Ltd., odwiedził Polskę aż 4 razy w tym roku, pokazując, że nie zamierza zwalniać tempa. System of a Down zakończył swoją europejską trasę, ale emocje wciąż buzują. Sir Tankian podziękował polskim fanom za gorące przyjęcie, a jego słowa do następnego razu rozbudziły nadzieję na szybki powrót zespołu. Czyżby SOAT planował kolejne koncerty, zamiast zniknąć na kolejne lata? Fani z pewnością trzymają kciuki, by nie czekać kolejnej dekady.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 15 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to też 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 5 lat temu, 19 lipca 2021 roku, na drodze krajowej numer 50 w Grębiszewie doszło do tragicznego wypadku. Osobowa Toyota zjechała na przeciwny pas i zderzyła się z ciężarówką, co doprowadziło do śmierci czterech osób, w tym dwojga dzieci. Jedyną ocalałą była matka, która z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. Wypadek wstrząsnął lokalną społecznością, a jego wspomnienie wciąż pozostaje żywe.
2: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie lekarki z Półtuska, która pełniła dyżur z ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mimo że przyjęła 23 pacjentów, śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa. Teraz sprawą zajmie się Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie.
1: Tunel tramwajowy pod Dworcem Zachodnim w Warszawie zbliża się do ukończenia. 2/3 torowiska jest już gotowe, a prace wykończeniowe na podziemnym przystanku postępują dynamicznie. Nowa linia tramwajowa o długości 1,5 km ma znacząco usprawnić komunikację w stolicy. Otwarcie trasy planowane jest na koniec tego roku, po zakończeniu testów i odbiorów.
2: Z warszawskiego zoo do holenderskiego Dierenpark Amersfoort wyjechała Zuzia, oślička somalijska, która w pierwszych dniach życia walczyła o przetrwanie. Dzięki troskliwej opiece pracowników zoo Zuzia teraz cieszy się doskonałym zdrowiem. W nowym domu w Holandii dołączy do innych przedstawicieli swojego gatunku, a jej opiekunowie mają nadzieję, że doczeka się potomstwa.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Krynicy Zdroju dziś jeszcze ciepło, z temperaturą sięgającą prawie 20 stopni, choć niebo będzie zachmurzone. Od jutra pogoda się załamie, przynosząc deszcz i chłód z temperaturą spadającą do 15 stopni. Na poprawę musimy poczekać do soboty, kiedy to słońce powróci, a termometry pokażą 23 stopnie. Niedziela zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą do 26 stopni i lekkim wiatrem.
2: W Siemianowicach Śląskich doszło do potrącenia 12-letniego rowerzysty przez kierowcę Audi, który uciekł z miejsca zdarzenia. Policja szybko namierzyła 34-letniego sprawcę, który prowadził auto mimo sądowego zakazu. Chłopiec trafił do szpitala z urazem nogi, a kierowca usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Policja apeluje o ostrożność na drogach i przypomina o obowiązku noszenia kasków przez młodych rowerzystów.
1: W Rudnikach doszło do poważnego incydentu drogowego. 19-letni obywatel Ukrainy, prowadząc BMW, wjechał w ogrodzenie posesji przy ulicy Górniczej. Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu we krwi i nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sprawą zajmuje się teraz Straż Graniczna, a wobec kierowcy wszczęto procedurę wydalenia z Polski.
2: W Zawierciu pojawiło się nowe miejsce na kulinarnej mapie. Bistro Chrupki Jungto, które zastąpiło Papaluce, jest już otwarte dla gości. Restauracja przeszła metamorfozę pod okiem Magdy Gessler, a jej nowy jadłospis oferuje m.in. gazpacho z grzankami, placki ziemniaczane i golonkę Jungto. Telewizyjna odsłona tych zmian zaplanowana jest na jesień.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Już 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zaćmienia słońca. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie z zakryciem do 87% tarczy słonecznej, a w niektórych krajach, jak Hiszpania czy Islandia, zapanuje całkowita ciemność. To zjawisko przyciąga turystów z całego świata, a rezerwacje wyjazdów do tych miejsc biją rekordy. Wiele osób planuje podróże, by doświadczyć tego unikalnego spektaklu na własne oczy. Dziś nad Bałtykiem panuje sztormowa pogoda, co zmusiło ratowników do zamknięcia wszystkich kąpielisk w Dziwnowie, Łukęcinie i Dziwnówku. Silny wiatr i wysokie fale stanowią poważne zagrożenie, dlatego obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli. Mimo że temperatura wody jest przyjemna, wejście do morza w tych warunkach jest niebezpieczne. Ratownicy apelują o rozsądek i pozostanie na brzegu do odwołania zakazu. W Żurczynie koło Bydgoszczy na terenie rodzinnych ogrodów działkowych stoi niezwykły zamek, który można kupić za 85 tysięcy złotych. Budowla inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg ma fosę, most zwodzony i kolorowe witraże. Na działce znajdziemy też domek na drzewie, baseny oraz murowany grill. Zamek czeka na nowego właściciela, a jego wnętrze przypomina nietypowy domek letniskowy. 4 lata po tragicznym wypadku pod Bydgoszczą, w którym zginęła cała rodzina skaczorów, proces wciąż trwa. Oskarżony Tomasz L. odpowiada z wolnej stopy, a sąd czeka na kluczową ekspertyzę dotyczącą jego stanu zdrowia w momencie zdarzenia. Mimo zakończenia postępowania dowodowego, wyrok nadal nie zapadł.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf oraz Kołbaskowo-Pomelen doszło do serii zatrzymań obywateli Polski próbujących wjechać do Niemiec. Niemiecka policja zatrzymała 3 Polaków, z których każdy miał poważne konflikty z prawem. Najbardziej zaskakujące było zatrzymanie 39-latka z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. Funkcjonariusze podkreślają, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie. W Legnicy doszło do szokującego incydentu. Dwie 13-letnie Ukrainki zostały zaatakowane przez kobietę, która uderzyła je w twarz z powodu języka, jakim się posługiwały. Policja bada sprawę, a przedstawicielka EMSW IA ostro potępiła ten akt przemocy na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło w sobotę przy ulicy Polarnej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michał Sewcik, nowy nabytek Legii Warszawa, zadebiutował z przytupem, strzelając gola w meczu z Radomiakiem. Czeski pomocnik, wypożyczony ze Sparty Praga, ma być kluczową postacią w nowym sezonie. Trener Marek Papszun liczy na jego kreatywność i determinację, które mają wnieść nową jakość do drużyny. Sewcik ma rok na udowodnienie swojej wartości, a w umowie zawarto opcję transferu definitywnego.
2: Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać. Guillermo Ochoa, legendarny meksykański bramkarz, zakończył karierę po swoim 6. mundialu. 41-letni zawodnik ogłosił decyzję w mediach społecznościowych, podkreślając, że dał z siebie wszystko dla klubów i reprezentacji. Ochoa, który dzieli rekord występów na Mistrzostwach Świata z Cristiano Ronaldo i Leo Messim, rozegrał swój ostatni, 154. mecz w kadrze przeciwko Czechom. W trakcie kariery reprezentował barwy 9 klubów w 7 krajach. Polskie judo młodzieżowe odnosi sukcesy na arenie międzynarodowej, zdobywając liczne medale. Trener kadry Tomasz Jopek zwraca jednak uwagę na problem masowego odpływu młodych talentów, co zagraża przyszłości dyscypliny. Mimo to sztab szkoleniowy z optymizmem patrzy na igrzyska w Los Angeles, licząc na przełamanie 30-letniej niemocy medalowej. Przygotowania do Mistrzostw Świata w Ekwadorze idą pełną parą, a apetyty na medale są ogromne.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski siatkarzy zakończyła fazę grupową Ligi Narodów na drugim miejscu, zapewniając sobie awans do turnieju finałowego w Chinach. W ćwierćfinale Polacy zmierzą się z Ukrainą, a ich celem jest obrona tytułu mistrzowskiego. Podopieczni Nikoli Grbicia pokazali swoją siłę, pokonując między innymi Brazylię, Francję i Stany Zjednoczone. Teraz czeka ich walka o złoto.
2: Górnik Zabrze rozpoczął eliminację Ligi Mistrzów od meczu z Fenerbahce w Stambule, gdzie doszło do zamieszek z udziałem polskich kibiców i tureckiej policji. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 1-0, ale szanse Górnika na awans wciąż są otwarte. Rewanż odbędzie się 29 lipca w Zabrzu, gdzie oczekuje się gorącej atmosfery na trybunach.
1: Hiszpania zdobyła tytuł mistrza świata, pokonując Argentynę 1-0 po golu Ferrana Torresa w dogrywce. Niestety, finał zapamiętano nie tylko z powodu sportowych emocji. Po meczu doszło do bójki między zawodnikami obu drużyn, co skłoniło FIFA do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W centrum kontrowersji znalazł się Leandro Paredes z Argentyny.
2: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata, pokonując Argentynę 1-0, a decydującego gola strzelił Ferran Torres. Podczas madryckiej fety Torres sparodiował prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, pojawiając się w czerwonym kapeluszu z napisem Make Spain Great Again. Trump, który wcześniej krytykował Hiszpanię, osobiście wręczał puchar zwycięzcom, co spotkało się z gwizdami hiszpańskich fanów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zmarł Kevin Keegan, legendarny piłkarz i trener, mający 75 lat. Dwukrotny zdobywca złotej piłki odszedł po walce z zaawansowanym nowotworem. Keegan był związany z klubami takimi jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego śmierć to wielka strata dla świata piłki nożnej. Reprezentacja Włoch nie pojechała na Mistrzostwa Świata, ale włoska aktorka Raisa Bellini przyciągnęła uwagę na trybunach. Po zakończeniu mundialu opublikowała zdjęcia z Kylianem Mbappé, królem strzelców turnieju. Fotografie wywołały poruszenie wśród internautów, a Bellini odpowiedziała na krytyczne komentarze. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Robert Lewandowski, nowy nabytek Chicago Fire, już wkrótce zadebiutuje w amerykańskiej lidze. Jego pierwszy mecz zaplanowano na noc z 22 na 23 lipca przeciwko Interowi Miami. Choć klub nie zadbał o spektakularne powitanie, to inne sportowe ikony z Chicago, jak Bulls i Cubs, przyjęły go z honorami. Wymiana koszulek z zawodnikami tych drużyn wzbudziła duże zainteresowanie wśród fanów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
1: Już w piątek rusza setny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Mistrz Polski będzie walczył o awans do Ligi Mistrzów i ogromne nagrody finansowe. Na stadionach spodziewana jest rekordowa frekwencja, a nowoczesne technologie sędziowskie zadebiutują na boiskach. Trwa również walka o prawa transmisyjne, która przyciąga uwagę globalnych platform streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda w 164 odcinku przynosi emocjonujące chwile. Jąca, zdesperowana matka nie może znieść rozłąki z synem i ponownie zakrada się do rezydencji Cichana. Pod osłoną nocy, ukryta pod czarnym kapturem, wchodzi do willi, by zobaczyć małego Cichana Gurura. Chwila, gdy bierze go na ręce i śpiewa kołysankę, jest dla niej bezcenna. Cichan, nieświadomy obecności Jący, włącza elektroniczną nianię i słyszy śpiew. Myśli, że to służąca Fadime usypia dziecko. Jąca, przerażona, odkłada syna i ucieka, zanim Cichan zorientuje się, co się dzieje. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 17.20 na TVP2. Panna Młoda to turecki serial, który zakończył swój trzeci sezon. Finałowy odcinek dostarczył widzom wielu emocji, gdyż życie głównej bohaterki, Hanser, znalazło się w niebezpieczeństwie po wybuchu w rezydencji Cichana. Mimo dramatycznych wydarzeń, Hanser przeżyje i powróci w czwartym sezonie. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hanser, obecnie odpoczywa na wakacjach w Europie, ciesząc się zasłużonym relaksem po intensywnej pracy na planie. Aktorka zdobyła ogromną popularność dzięki tej roli, a jej fani z niecierpliwością czekają na kontynuację historii. Zdjęcia do nowych odcinków ruszą po wakacjach. Tymczasem Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, co odpowiada dwóm pierwszym sezonom. W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie czeka nas emocjonujący rozwój relacji między Agnes, Pawłem i jego synkiem Antosiem. Agnes, córka Artura Rogowskiego, coraz bardziej angażuje się w życie Pawła i jego dziecka, co widać na nowych zdjęciach z planu. Ich wspólne chwile, pełne ciepła i bliskości, nie są przypadkowe. Paweł, po stracie Franki, stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a Agnes staje się dla niego ogromnym wsparciem. Ich relacja, choć pełna emocji, może napotkać wyzwania związane z granicami zażyłości. W nowych odcinkach Agnes odegra kluczową rolę w życiu Pawła i Antosia, co może przynieść wiele wzruszeń. Czy twórcy serialu zdecydują się na rozwinięcie tej relacji w stronę miłości? Tego dowiemy się już wkrótce. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Kasia Sanocka, znana z kontrowersyjnych decyzji, znajdzie nową przyjaciółkę, co może oznaczać koniec jej relacji z Anetą. W nowym sezonie tajemnice i intrygi będą się piętrzyć, a Kasia stanie przed trudnymi wyborami. Aleksander Sowiński, który już wcześniej namieszał w jej życiu, zażąda od niej kolejnych przysług. Mimo to Kasia nie będzie długo rozpaczać, bo nowa znajoma, również lekarka, stanie się jej wsparciem. Czy przyjaźń z Anetą przetrwa te burzliwe czasy? Odpowiedzi poznamy już wkrótce na ekranach.
2: Na Wspólnej szykuje emocjonujący 4255 odcinek, który zostanie wyemitowany w czwartek, 30 lipca o 20.15 na TVN. Jarek Berg po zdradzie Elizy z trenerem boksu znajduje pocieszenie u boku Martyny Wrońskiej. Eliza, choć sama rozbiła rodzinę, zaczyna żałować swoich decyzji, gdy widzi Jarka z nową partnerką. W sądzie rodzinnym Bergowie ustalają podział opieki nad adoptowanymi dziećmi, Juniorem i Hanią, co nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Po rozprawie w barze Ziębów Martyna niespodziewanie pojawia się, przerywając spotkanie Jarka i Elizy, co jest dla Elizy bolesnym ciosem. Jarek musi teraz zdecydować, czy jest gotowy na nowy związek z Martyną, co może być trudne po rozpadzie małżeństwa. Czy Martyna pomoże mu uwierzyć w miłość na nowo? La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 444 odcinka. W rezydencji mieszkańcy otrzymują wiadomości, które mogą rozwiać ich niepokój o losy bliskich. Jana w końcu odczytuje długo oczekiwany list od Manuela, co przynosi jej ulgę. Tymczasem Rumulo stara się przekonać Katalinę do powrotu do pałacu. Niespodziewany gość zakłóca spokój w rezydencji, a Lope zmaga się z trudnymi emocjami związanymi z Werą. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 30 lipca o godzinie 15.05 w TVP2. Serial, pełen tajemnic i intryg, przenosi nas w świat południowej Hiszpanii z początku XX wieku. To propozycja dla miłośników kostiumowych opowieści o zakazanej miłości i rodzinnych sekretach. M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującym 1938 odcinkiem. Aleksander Sowiński, dyrektor administracyjny, sprowadza do kliniki stażystkę Klaudię, by wykorzystać ją przeciwko Olkowi. Sytuacja nabiera pikanterii, ponieważ Klaudia była powodem niemalże rozpadu małżeństwa Chodakowskiego z Anetą. Sowiński nie zamierza odpuszczać i planuje intrygę, która ma wprowadzić zamieszanie w życiu Olka. Klaudia, mimo wdzięczności za wsparcie, zachowuje chłodny dystans wobec dyrektora. Konflikt między lekarzami narasta, a Aneta otwarcie krytykuje męża, co idealnie wpisuje się w plan Sowińskiego. Czy Chodakowscy wyjdą z tego kryzysu obronną ręką? nadchodzącym 4257 odcinku na wspólnej Weronika zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały w małżeństwie Grega i Eweliny. Po wspólnej kolacji z Kalskim prawniczka nabiera podejrzeń co do jego intencji. Postanawia zorganizować spotkanie z Eweliną, co może ujawnić prawdę o rzekomej depresji kobiety. Weronika, pamiętając niekulturalne zachowanie Grega, podejrzewa, że jego postępowanie wobec żony również jest niepokojące. W 4258 odcinku Greg może próbować zablokować spotkanie obu kobiet, ale Weronika nie odpuszcza. Czy odkryje, że Ewelina jest ofiarą przemocy domowej? To może być początek końca kłamstw Grega.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 15 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezes PiS, Mariusz Błaszczak, w rozmowie w porannym ringu podkreślił konieczność uporządkowania sytuacji wewnątrz partii. PiS stawia ultimatum swoim członkom, by wybrali między partią a stowarzyszeniami. Błaszczak zaznaczył, że kandydatem na premiera pozostaje Przemysław Czarnek, a działania Mateusza Morawieckiego muszą być zgodne z linią partii. Wiceprezes odniósł się także do kwestii finansowania partii, podkreślając, że nie może ono pochodzić ze stowarzyszeń. Blisko połowa Polaków domaga się dymisji minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, jak wynika z najnowszego sondażu SW Research. Najbardziej krytyczni są młodzi dorośli i mężczyźni. Badanie przeprowadzono 14 i 15 lipca na grupie 804 dorosłych Polaków. Czy ta presja doprowadzi do zmian w resorcie zdrowia? Czas pokaże. Natalia Bacławska, partnerka zmarłego posła Łukasza Litewki, zadeklarowała przed Sejmową Komisją do Spraw Ochrony Zwierząt kontynuację jego działań na rzecz poprawy.

0: Radio Super Express. W Wielkiej Brytanii 15-letni chłopiec usłyszał 22 zarzuty dotyczące gwałtów i wykorzystywania seksualnego 8 dziewczynek w wieku od 10 do 15 lat. Mimo poważnych oskarżeń pozostaje na wolności do kolejnej rozprawy w sądzie koronnym w Northampton, zaplanowanej na 18 sierpnia. Nałożono na niego zakaz kontaktowania się z ofiarami oraz dziewczętami poniżej 16 roku życia bez nadzoru.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Oleksandra Syrskiego z funkcji naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Nowym dowódcą został generał major Michajło Drapaty. Zmiana nastąpiła w kontekście politycznych napięć i protestów w kraju. Zełenski zapowiedział również dalsze zmiany w sztabie generalnym.
0: Ukraiński myśliwiec F-16 odniósł swoje pierwsze potwierdzone zwycięstwo powietrzne, zestrzeliwując rosyjski samolot Su-35. Generał Dan Kane ze Stanów Zjednoczonych potwierdził, że to wydarzenie jest kamieniem milowym w konflikcie, pokazującym skuteczność zachodniego sprzętu w rękach ukraińskich pilotów. Sukces ten jest wynikiem dynamicznego rozwoju ukraińskiej obrony powietrznej, wspieranej przez międzynarodowych partnerów. Ukraina planuje otrzymać około 100 myśliwców F-16, co może znacząco wpłynąć na równowagę sił w regionie.
1: Fizjoterapeuci alarmują, że wiele kobiet nieprawidłowo oddaje mocz, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Złe nawyki, takie jak parcie czy sikanie w pozycji na małysza, mogą skutkować nietrzymaniem moczu i schorzeniami pęcherza. Specjaliści zalecają przyjmowanie wyprostowanej pozycji z nogami stabilnie na podłodze, co poprawia funkcjonowanie pęcherza i mięśni dna miednicy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Woli Załężnej doszło do kolizji trzech samochodów osobowych. Sprawca i jego pasażer próbowali uciec pieszo, ale szybko zostali zatrzymani przez policjantkę z Opoczna. 27-letni kierowca odmówił badania alkomatem, więc pobrano mu krew do analizy. Jeśli okaże się, że był nietrzeźwy, grozi mu do 3 lat więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Domowe ogórki kiszone mogą stracić jędrność i smak, jeśli nie zadbamy o odpowiedni proces przygotowania. Kluczowe jest, by przed kiszeniem zanurzyć je w bardzo zimnej wodzie, co pozwala im odzyskać utraconą wilgoć. Ważne jest także, by wybrać świeże ogórki gruntowe i szybko przystąpić do ich przetwarzania. Dzięki temu nasze przetwory będą chrupiące i smaczne przez długi czas. Naukowcy z USA odkryli, że miesiąc urodzenia może wpływać na szanse do życia 100 lat. Badania wykazały, że osoby urodzone jesienią, zwłaszcza od września do listopada, częściej osiągają długowieczność. Jednak eksperci podkreślają, że to styl życia, a nie data urodzenia, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i długości życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i unikanie używek pozostają najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi długiemu życiu.
0: Patelnia to jedno z najczęściej używanych naczyń w kuchni, które łatwo ulega zabrudzeniom. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób na czyszczenie. Obierki ziemniaków i soda oczyszczona mogą skutecznie usunąć przypalony tłuszcz i powierzchowną rdzę. Po czyszczeniu wystarczy opłukać patelnię ciepłą wodą i dokładnie osuszyć.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jarosław Kaczyński, znany polski polityk, rzadko dzieli się szczegółami swojego życia prywatnego. Jednak jego matka, Jadwiga Kaczyńska, zasugerowała kiedyś, że w młodości była w jego życiu tajemnicza pani. Sam Kaczyński przyznał, że miał emocjonalną relację, która zakończyła się rozstaniem, ale do dziś utrzymuje z tą osobą ciepłe kontakty. Tożsamość tej kobiety pozostaje nieznana.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach

0: codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Julia Wieniawa znowu zaskakuje. Po długim milczeniu aktorka i wokalistka ujawniła, że pracuje nad nowym materiałem muzycznym, który ma otworzyć zupełnie nowy rozdział w jej karierze. Wieniawa spędziła czas na muzycznym kampie w lesie, gdzie, jak sama żartuje, grała 4 akordy w kółko, udając wybitną pianistkę. Jej pies Bowie również miał swój udział. Podobno w chórkach. Fani już nie mogą się doczekać. Co z tego wyniknie? Nowy album? Zmiana stylu? A może coś jeszcze bardziej zaskakującego? W Nowym Sączu trwa zgrupowanie przed finałem Miss Supranational 2026, a nasza polska nadzieja, Oliwia Mikulska, błyszczy jak diament. Zeszłoroczna Miss Polski przyciąga uwagę nie tylko kreacjami, ale i swoją otwartością. Czy uda jej się zdobyć drugą koronę dla Polski? Finał już 31 lipca, a emocje sięgają zenitu.
3: Rafał Brzozowski szykuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu, ale nie wszyscy zaproszeni pojawią się na jego ślubie. Joanna i Jacek Kurscy, choć zaproszeni, postanowili nie przyjść. Powód? 1 sierpnia to dla nich dzień zadumy i refleksji, związany z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Kurscy od lat uczestniczą w obchodach i wspominają powstańców, co jest dla nich ważniejsze niż taniec na weselu.
2: Anna Dymna, choć od 3 lat na emeryturze, nie zwalnia tempa. Aktorka przyznaje, że jej emerytura jest wyższa niż wcześniejsza pensja, co dla wielu może być zaskoczeniem. Dymna, mimo że mogła przejść na emeryturę wcześniej, zdecydowała się pracować dodatkowe 10 lat, co teraz przynosi jej korzyści. Jak widać, nawet na emeryturze można być bardziej aktywnym niż niejeden młodszy pracownik.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: 4. edycja rowerowego maratonu Ultra Duch Puszczy zakończona, a Hajnówka znów stała się stolicą polskiego kolarstwa. Ponad 2000 rowerzystów z całego kraju zmierzyło się z trasami w Puszczy Białowieskiej. Od krótkich odcinków po mordercze 500-kilometrowe przeprawy. Organizatorzy już zapowiadają 5. edycję na maj przyszłego roku, obiecując nowe atrakcje i jeszcze więcej emocji. Zapiszcie datę, bo rejestracja rusza 1 sierpnia. Okazuje się, że glam metal nie został zdmuchnięty przez grunge tak szybko, jak myśleliśmy. Howard Benson, znany producent, ujawnił, że prawdziwym gwoździem do trumny był nowy system zliczania sprzedaży płyt. W 1991 roku cyfrowy system Nielsen SoundScan pokazał, że sprzedaż glam metalu była mocno zawyżana. Wytwórnie płytowe szybko zmieniły kurs, a Nirvana tylko dopełniła dzieła zniszczenia. R.E.M., legenda muzyki alternatywnej, nie zamierza wracać na scenę. Peter Buck, gitarzysta zespołu, w najnowszym wywiadzie rozwiał wszelkie nadzieje fanów na reaktywację. Jak stwierdził, zespół dotarł do końca swojej drogi i nie zamierza dołączyć do grona tych, którzy po latach ogłaszają wielkie powroty. Buck podkreślił, że nie chce grać starych hitów tylko dla pieniędzy czy sławy, bo jego ego już dawno zostało zaspokojone. Nu metal, ten nieśmiertelny podgatunek metalu, wciąż trzyma się mocno na scenie muzycznej. W 2024 roku fani z dumą świętowali 30-lecie tego brzmienia, wyciągając z szaf swoje ulubione płyty. Jacoby Shaddix z Papa Roach, niezmordowany strażnik nu metalowego dziedzictwa, z radością obserwuje, jak ten styl muzyczny wraca do łask. W swoich mediach społecznościowych podzielił się nawet listą 5 ulubionych kawałków, które od lat nie schodzą z jego playlisty.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarocin Festiwal 2026 przeszedł do historii, a to wszystko dzięki ponad 10 tysiącom nieustraszonych fanów, którzy nie dali się pokonać burzom i kapryśnej pogodzie. Legendy polskiego rocka, jak Lech Janerka czy Acid Drinkers, spotkały się z młodymi talentami, tworząc mieszankę wybuchową na scenie. Kulminacją był koncert Moja Krew, Twoja Krew z muzykami Republiki, którzy zostali uhonorowani złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Jarocin nie tylko bawi, ale i edukuje, co udowodniła pierwsza w historii Konfa, konferencja o przyszłości muzyki. Cóż, Jarocin znów pokazał, że jest nie do zdarcia.
3: Judas Priest, brytyjska legenda metalu, wciąż nie zwalnia tempa, mimo że na scenie są już od 5 dekad. Ich 19 album Invincible Shield z 2024 roku to tylko przedsmak tego, co jeszcze mają w zanadrzu. Fani na portalu Rate Your Music nie mieli łatwego zadania, wybierając najlepsze utwory zespołu, ale udało się stworzyć ranking, który pokazuje, że klasyka nigdy się nie starzeje. Ciekawe, czy nowy materiał dorówna legendarnym hitom, które już znamy.
2: Scorpions, zespół, który chyba nigdy nie powie do widzenia, znów zawita do Polski. Mimo wielokrotnych zapowiedzi o zejściu ze sceny, niemieccy rockmani zagrają w Gliwicach i Łodzi już w lipcu. To już 24 i 25 koncert nad Wisłą, a fani wciąż nie mają dość. Dla tych, którzy chcą jeszcze złapać bilety, Gliwice to ostatnia szansa, bo Łódź już wyprzedana. Slash, prawdziwa ikona rocka, znany z Guns N' Roses, zdradził kiedyś, które albumy zmieniły jego życie. Wśród nich znalazły się debiutanckie płyty, które, jak twierdzi, mają w sobie niepowtarzalną magię i świeżość. Ciekawe, czy jego powrót do Guns N' Roses w 2016 roku przyniesie fanom coś więcej niż tylko koncerty, bo nowego albumu jak nie było, tak nie ma. Może Slash zainspiruje się jeszcze raz i zaskoczy nas czymś wyjątkowym.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1013 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić tak samo 14 stopni Celsjusza. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Klaudia Węcłaś, 22-letnia policjantka z Piaseczna, która zasłynęła bohaterskim uratowaniem życia 90-letniej kobiety. Teraz walczy o tytuł Miss Polski 2026. Na co dzień służy w policji i studiuje kryminologię, a wcześniej reprezentowała Polskę w koszykówce. Jej historia to przykład odwagi i empatii, które łączy z aspiracjami do korony Miss Polski. Zuzia, oślicza somalijska z warszawskiego zoo, rozpoczęła nowy etap życia w Holandii. Po trudnych początkach, kiedy walczyła o życie, dziś jest zdrowa i zamieszkała w Dierenpark Amersfoort. Pracownicy warszawskiego zoo są dumni z jej postępów i mają nadzieję, że Zuzia w przyszłości zostanie mamą. To wzruszające pożegnanie, ale także powód do radości.
2: Dziś mija 5 lat od tragicznego wypadku w Grębiszewie pod Mińskiem Mazowieckim. Osobowa Toyota zjechała na przeciwległy pas i zderzyła się czołowo z ciężarówką, zabijając 4 osoby, w tym ojca i 2 dzieci. Przeżyła tylko matka, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Mieszkańcy wciąż pamiętają ten dramatyczny dzień, który na zawsze zmienił życie wielu rodzin. Przed Sądem Okręgowym w Siedlcach trwa proces Adama Cze, oskarżonego o zabójstwo ratownika medycznego Cezarego L. oraz usiłowanie zabójstwa drugiego ratownika. Dziś sąd przedłużył areszt dla oskarżonego o kolejne 3 miesiące. W piątek planowane są umowy końcowe, po których sprawa zmierza do wyroku. Adamowi Cze grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bielsku-Białej podczas niedzielnej nawałnicy na samochód rapera Mariusza Bubasa spadło ogromne drzewo. Mężczyzna cudem przeżył, ale jego auto, będące narzędziem pracy, zostało doszczętnie zniszczone. Rodzina uruchomiła zbiórkę na zakup używanego busa z chłodnią, by Bubas mógł wrócić do pracy. Celem jest zebranie 40 tysięcy złotych.
2: W Chojnie doszło do tragicznych wydarzeń. 20-letni Karol usłyszał zarzuty morderstwa matki i próby zabicia babci. Zwłoki 46-letniej kobiety znaleziono w poniedziałek rano, a szybka akcja policji doprowadziła do zatrzymania podejrzanego. Prokuratura w Gryfinie prowadzi śledztwo, a młodemu mężczyźnie grozi dożywocie. W tunelu pod Świną doszło do niebezpiecznej sytuacji, gdy kierowca BMW zasłabł i położył się obok auta. Inni kierowcy natychmiast ruszyli z pomocą i wezwali służby ratunkowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, a ruch w tunelu szybko przywrócono do normy. Rezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska, podziękowała za wzorową reakcję świadków.
1: Na wybrzeżu w Darłowie wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Czerwone flagi powiewają na wszystkich plażach, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć wiatr osłabł, morze nadal jest wzburzone po wczorajszym sztormie. Temperatura powietrza wynosi 17 stopni, a woda ma 16 stopni, co nie sprzyja letniemu wypoczynkowi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pobierowo, popularny nadmorski kurort w Polsce, przyciąga latem tłumy turystów. Miejscowość zyskała jeszcze większy rozgłos dzięki otwarciu największego hotelu w kraju, Gołębiewski, który może pomieścić aż 3000 gości. Pobierowo oferuje szeroką, piaszczystą plażę, liczne atrakcje dla rodzin oraz wyjątkowy mikroklimat dzięki sosnowym lasom. Warto również odwiedzić pobliskie miejscowości, takie jak Rewal czy Trzęsacz. 12 sierpnia Europa będzie świadkiem niezwykłego zjawiska – zaćmienia słońca. W Hiszpanii, Islandii i Portugalii będzie ono całkowite, co już teraz przyciąga tłumy turystów. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie, z zakryciem słońca nawet do 87%. To wydarzenie stało się jednym z najgorętszych trendów turystycznych tego lata. Tragiczny wypadek w Emilianowie pod Bydgoszczą, w którym zginęła 4-osobowa rodzina, wciąż pozostaje nierozstrzygnięty. Oskarżony o spowodowanie wypadku Tomasz L. czeka na wyrok już 4. rok, a sąd nadal oczekuje na opinię biegłych. Mimo że mowy końcowe zostały wygłoszone, przewód sądowy został ponownie otwarty. Sytuacja pokazuje, jak długo mogą trwać procesy sądowe w Polsce. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Żurczynie koło Bydgoszczy można kupić zamek za 85 tysięcy złotych. Ta nietypowa budowla, inspirowana niemieckim pałacem Drachenburg, ma witraże, fosę i most zwodzony. Zamek stoi na 350-metrowej działce i jest prawdopodobnie jedyną taką konstrukcją w Polsce. W środku znajdziemy przestronny salon, dużą kuchnię i łazienkę, a na zewnątrz murowany grill i 2 baseny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Białystok przygotowuje się na wyjątkowe sportowe wydarzenie. W najbliższy weekend, 25 i 26 lipca, odbędzie się tam pierwsza edycja Festiwalu Koszykówki, zainicjowanego przez Krzysztofa Sulimę. W sobotę młodzi sportowcy będą mogli wziąć udział w darmowym minikampie koszykarskim, a w niedzielę czeka nas rodzinny piknik z koszykówką. W programie turnieje, konkursy i wiele atrakcji dla całych rodzin. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
1: Na przejściach granicznych Jędrzychowice-Ludwigsdorf i Kołbaskowo-Pomelen doszło do zatrzymań Polaków próbujących wjechać do Niemiec. Wśród zatrzymanych znalazł się 39-latek z 5 nakazami aresztowania i zakazem wjazdu do 2032 roku. W Pomelen zatrzymano 2 innych Polaków poszukiwanych za różne przestępstwa. Niemiecka policja podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się niemal codziennie.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Komisja Europejska nałożyła rekordową karę na platformę AliExpress, należącą do chińskiego giganta Alibaba. Grzywna wynosi 550 milionów euro i jest efektem niewystarczającej walki z nielegalnymi i niebezpiecznymi produktami sprzedawanymi w Europie. To najwyższa kara w historii unijnego aktu o usługach cyfrowych. AliExpress ma czas do 20 października na wprowadzenie działań naprawczych. Platforma krytykuje decyzję komisji, twierdząc, że kara jest nieproporcjonalna. Sprawa może prowadzić do dalszych sporów prawnych między AliExpress a Unią Europejską.
2: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda stoi w obliczu poważnych problemów. Najnowszy sondaż SW Research dla dziennika Gazety Prawnej pokazuje, że niemal połowa Polaków chce jej dymisji. Największy sprzeciw wobec minister widoczny jest wśród osób w wieku od 25 do 34 lat, gdzie aż 59% badanych opowiada się za jej odwołaniem. Poparcie dla minister wynosi zaledwie 18,9%, a ponad 23% ankietowanych nie ma wyrobionego zdania. Brak oficjalnych sygnałów z kancelarii premiera, ale presja społeczna rośnie. Dla minister Sobierańskiej-Grendy nadchodzące tygodnie mogą być kluczowe. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed inwestycjami w luksusowe apartamenty w kurortach, które mogą okazać się pułapką finansową. Deweloperzy Linea Mer i Beskid Resort Properties są oskarżani o wprowadzanie klientów w błąd co do realnych zysków i ryzyka. Umowy z operatorami często kończą się po 10 latach, co oznacza koniec gwarantowanego czynszu i przejęcie pełnych kosztów utrzymania nieruchomości przez właścicieli. Dodatkowo klauzule w umowach mogą ograniczać prawa właścicieli do decydowania o swoich lokalach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi także postępowania przeciwko innym firmom za brak współpracy. Osoby planujące zakup domu mogą wkrótce stanąć przed nowym obowiązkiem. Projekt ustawy Lex Rolnik przewiduje, że nabywcy nieruchomości na terenach rolniczych będą musieli podpisać oświadczenie u notariusza. Dokument ten potwierdzi ich świadomość i akceptację uciążliwości związanych z sąsiedztwem gospodarstw rolnych. Notariusze krytykują projekt, wskazując na wzrost biurokracji i kosztów. Wątpliwości budzi także skuteczność nowych przepisów, które mogą nie obejmować przyszłych właścicieli nieruchomości. Celem ustawy jest ograniczenie sporów z rolnikami. Jednak niektórzy eksperci mają co do tego wątpliwości.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Od 1 sierpnia rusza ostatni nabór wniosków o zwrot akcyzy za paliwo na dotychczasowych zasadach. Rolnicy mają czas do końca miesiąca, by złożyć dokumenty do odpowiednich urzędów. Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT za paliwo kupione między 1 lutego a 31 lipca tego roku. Od przyszłego roku system ulegnie zmianie. Wnioski będą składane wyłącznie online przez portal rolnika ARI-IMR. Nowe zasady mają uprościć procedury i zlikwidować papierowe formularze. To ostatnia szansa, by skorzystać z obecnych przepisów.
2: Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed popularnym daniem gotowym – bigosem z mięsem i kiełbasą. W produkcie wykryto niezadeklarowany gluten, co stanowi zagrożenie dla osób z nietolerancją tego składnika. Ostrzeżenie dotyczy partii z datami minimalnej trwałości od października 2027 do kwietnia 2028 roku. Producent Międzychód Nowicka, spółka jawna, podjął działania w celu wycofania wadliwych partii z rynku. Osoby z alergią na gluten powinny unikać spożycia tego bigosu i zwrócić go do sklepu. Stany Zjednoczone nałożyły 50% cła na część kanadyjskich towarów, co może zaostrzyć wojnę handlową między tymi krajami. Premier Kanady, Mark Carney, podkreślił, że jego rząd jest gotowy do rozmów, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Kanada twierdzi, że nowe cła są odpowiedzią na wcześniejsze działania Stanów Zjednoczonych, które naruszyły umowę handlową CUSMA. Rząd w Ottawie przedstawił propozycję rozwiązania sporu i chce intensyfikować rozmowy w najbliższych tygodniach. Decyzja Stanów Zjednoczonych spotkała się z krytyką kanadyjskich partii opozycyjnych i organizacji biznesowych.
1: Niemcy i Francja rezygnują z planów budowy wspólnego czołgu nowej generacji. Oba kraje zdecydowały się skupić na rozwoju technologii niezależnych od konkretnej platformy bojowej. Oznacza to, że zamiast wspólnej platformy będą pracować nad cyfrowymi systemami zarządzania polem walki. Decyzja ta zapadła po posiedzeniu francusko-niemieckiej Rady Ministrów. Współpraca ma obejmować technologie umożliwiające współdziałanie załogowych i bezzałogowych pojazdów. To znacząca zmiana w podejściu do europejskiej obronności.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ukraińska firma Firepoint produkuje obecnie 3 pociski manewrujące flamingo dziennie, co daje około 90 sztuk miesięcznie. Pociski te stały się kluczowym elementem strategii uderzeń dalekiego zasięgu Ukrainy. Flamingo, inspirowane niemieckimi i sowieckimi konstrukcjami, ma zasięg do 3000 km i może przenosić ładunek o wadze do 1150 kg. Produkcja jest rozproszona, co zwiększa odporność na ataki. Mimo imponujących parametrów, skuteczność pocisków w praktyce bywa ograniczona, a ich celność pozostaje wyzwaniem. Ukraina intensywnie wykorzystuje Flamingo do ataków na rosyjskie zakłady przemysłowe, choć efekty są mieszane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Agnes, bohaterka serialu M jak miłość, znika z ekranu, ale tylko na czas wakacji. Aktorka Amanda Mincewicz nagrała swoje ostatnie sceny przed przerwą, co wzbudziło emocje wśród fanów. Jednak uspokajamy, że Agnes powróci w nowym sezonie po wakacjach. W nadchodzących odcinkach czekają wiele wyzwań, w tym wyjazd z grabiny po zdradzie Artura. Agnes nie będzie w stanie ukrywać prawdy przed Marysią i Barbarą, co doprowadzi do rodzinnych napięć. Wątek Agnes i Pawła również nabierze tempa, gdy Paweł zatrudni opiekunkę dla Antosia. Czy Agnes i Paweł stworzą rodzinę? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki po wakacyjnej przerwie. M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Iwona Reisner i Arkadiusz Smoleński, odgrywający rolę Doroty i Bartka, właśnie zakończyli zdjęcia do nadchodzących odcinków. Choć ich pożegnanie na planie było pełne emocji, fani mogą spać spokojnie. Lisieccy nie znikną z serialu. Wręcz przeciwnie, ich wątek nabierze tempa po adopcji Franka. Nowe odcinki pojawią się na ekranach we wrześniu, a tajemnicze zakończenie zdjęć w nowym miejscu pozostaje zagadką. Czy Dorotę i Bartka czeka kolejna przeprowadzka? Odpowiedzi poznamy pod koniec roku.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. Już w drugim odcinku nowego sezonu, numer 1938, Kasia Sanocka stanie przed trudnym wyborem. Zmuszona przez Sowińskiego, pomoże mu zniszczyć rodzinę Chodakowskich, aby ukryć swoje sekrety. Tereska, pielęgniarka, przewiduje w kartach, że Kasia wpadnie w poważne kłopoty. Aneta, przyjaciółka Kasi, dowie się o tej mrocznej przepowiedni, ale nie zdoła jej pomóc. Historia nabiera tempa, gdy Kasia zostaje ranna i trafia na policję. Czy to koniec dla Sanockiej? Nowy sezon obiecuje wiele dramatycznych momentów.
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zwroty akcji w nowym sezonie po wakacjach. Mariusz, grany przez Mateusza Mosiewicza, nagrywał swoje ostatnie sceny przed przerwą wakacyjną, co wywołało spekulacje o jego odejściu. Jednak aktor potwierdził, że wróci na plan po wakacjach, co oznacza, że jego postać nie zniknie na dobre. W nadchodzących odcinkach prawda o zdradach Kasi i ojcostwie Zosi może wyjść na jaw, co wpłynie na losy Mariusza. Sanocki będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami, a jego relacje z innymi bohaterami będą pełne napięcia. Fani serialu mogą spodziewać się wielu niespodzianek i emocji w nowych odcinkach.
0: W M jak miłość nadchodzą emocjonujące chwile. Już w 1983 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, wątek macierzyństwa Anety Chodakowskiej nabierze tempa. Aneta, od dawna marząca o rodzeństwie dla małego Boryska, usłyszy upragnione wieści o ciąży. Jednak radość szybko zmąci niepokojąca przepowiednia. Tereska, przyjaciółka Anety, podczas seansu ezoterycznego dostrzeże w kartach nadciągające kłopoty. Tajemniczy wróg może zagrozić szczęściu rodziny Chodakowskich. Czy Aneta i Olek poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami? Odpowiedzi przyniosą nowe odcinki. Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. W 994 odcinku, który zostanie wyemitowany 30 lipca o godzinie 16 na TVP1, Cennet i Nana stają przed trudnym wyzwaniem. Cennet otwarcie wyraża swoje niezadowolenie z obecności synowej, co może zagrozić przyszłości małżeństwa. Tymczasem Poyraz, mimo presji, staje murem za swoją żoną, co prowadzi do napięć w rodzinie. W tle rozgrywa się intryga przeciwko Ainur, a Ezgi planuje upokorzenie rywalki. Na szczęście Poyrazowi udaje się zażegnać konflikt z Cennet, co przynosi chwilę ulgi. Serial Dziedzictwo to prawdziwy fenomen, który wciąga widzów skomplikowanymi relacjami i emocjonującymi zwrotami akcji.
1: W 4254 odcinku serialu Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Basia wyrzuca Krzysztofa z domu, podejrzewając go o romans z Marceliną. Smolny spędza noc w redakcji, próbując skontaktować się z żoną. Gwiazda, zamiast pomóc, dolewa oliwy do ognia, potwierdzając rzekomy romans. Basia, zrozpaczona, planuje konfrontację z mężem. Prawda jednak zaskoczy wszystkich. Okazuje się, że Krzysztof i Marcelina byli w Poznaniu w związku z dziennikarskim śledztwem, a nie romansem. Cała intryga była sprytnie uknuta przez Sandrę, by uderzyć w Smolnego.
0: Turecka telenowela Panna Młoda zakończyła swój trzeci sezon, pozostawiając widzów w napięciu. Ostatni odcinek przyniósł dramatyczne chwile, gdy życie głównej bohaterki, Hancer, zawisło na włosku po potężnej eksplozji. Mimo tych emocji, fani mogą być spokojni. Hancer przeżyje i powróci w czwartej serii. Talia Celebi, odtwórczyni roli Hancer, korzysta teraz z zasłużonego urlopu, zwiedzając urokliwe zakątki Europy. Aktorka dzieli się swoimi podróżami na Instagramie, a ostatnio odwiedziła grecką wyspę Rodos. Produkcja czwartego sezonu rozpocznie się po przerwie wakacyjnej. Tymczasem w Polsce Telewizja Polska planuje emisję 320 odcinków, obejmujących dwa pierwsze sezony.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem już tej jesieni. Widzowie mogą spodziewać się 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Jedną z najbardziej zaskakujących zmian będzie metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Aktorka, znana z Rudych Loków, teraz nosi krótkie włosy z delikatną siwizną, co oznacza, że jej postać przejdzie znaczącą przemianę. Lodzia, żona Arkadiusza Czerepacha, stanie się panią premierową, co wprowadzi ją w zupełnie nowe życie w Warszawie. Fani serialu są zaskoczeni i nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się losy bohaterów z Wilkowej. Szczegóły dotyczące daty emisji zostaną podane pod koniec sierpnia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić również 14 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, ostrzegł polityków związanych z Mateuszem Morawieckim, że muszą do jutra złożyć oświadczenia o niezależności od stowarzyszeń politycznych. Brak dokumentu oznacza utratę członkostwa w partii i klubie parlamentarnym. Bochenek nazwał działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus rozłamową. Tymczasem Mateusz Morawiecki chce pozostać w PiS, ale jednocześnie rozwijać swoje stowarzyszenie. Mateusz Morawiecki prowadzi w wyścigu o przywództwo w PiS, zdobywając 46% poparcia w najnowszym sondażu Instytutu Badań Polster. Przemysław Czarnek zajmuje drugie miejsce z 18% głosów, ale wśród wyborców PiS jego poparcie rośnie do 21%. Na trzecim miejscu znalazła się Beata Szydło z 15% poparcia. Badanie przeprowadzono w dniach od 16 do 17 lipca na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków.
2: Donald Tusk ogłosił plan budowy najnowocześniejszej sieci kolejowej w Europie. Pociągi mają osiągać prędkość do 350 km na godzinę, a każdy powiat w Polsce zyska dostęp do połączeń dalekobieżnych. Premier zapowiada tysiące kilometrów nowych i zmodernizowanych torów oraz przewóz blisko 800 milionów pasażerów rocznie. Tusk podkreśla, że kolej stanie się pierwszym wyborem transportowym Polaków, porównując przyszłe standardy do tych z Japonii i Chin.
0: Dwa tygodnie temu na pokładzie samolotu Ryanair doszło do dramatycznego incydentu. Podczas lotu z Salonik do Memmingen pękła szyba, a jeden z pasażerów został częściowo wyssany z kabiny. Dzięki szybkiej reakcji żony i innych pasażerów udało się go uratować. 61-letni Lubisza Karowicz, który przeżył ten koszmar, zmaga się teraz z poważnymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Rosja podwoiła produkcję. Najciekawsze informacje.